Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Tak sobie można pomyśleć, że przeciętny kibic reprezentacji Polski wygląda jak Michael Jackson w teledysku do tej piosenki. Koszula podarta, wiatr wieje w oczy, łzy ściekają.
1: Głównie wiatr w oczy
0: na ziemię spękaną. Ale tak ogólnie to nic się nie stało. Przynajmniej my tak uważamy. Właśnie poranni prowadzący Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jaki.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz, witamy i za krótką chwilę zaprosimy Was na pierwszy o poranku wiadomości w Radiu Złote Przeboje. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu zajmiemy się tematem cyberbezpieczeństwa.
1: Przybliżymy najważniejsze zasady dotyczące korzystania z internetu.
0: I powiemy o kampanii Bezpieczny Dzień, przygotowanej przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
2: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
3: 6 października mamy dzisiaj, to jest wtorek, jest 6. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
4: Błąd Bednarka, rzut karny i gol w końcówce. Polska przegrała z Bośnią i Hercegowiną. Województwo lubuskie z alertem przeciwlotniczym. To była pomyłka. Paliwo znów tańsze. Wrócił program ceny paliwa niżej. 4 wygrane i 2 remisy. Tak wyglądał bilans piłkarskiej reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną. Ale do wczoraj, bo wieczorem Polska po raz pierwszy w historii poniosła porażkę z tym rywalem. Przegraliśmy 0-1. Wystarczył błąd Bednarka, podyktowany rzut karny i w 84 minucie 11 na gola zamienił Basić.
5: Takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika.
4: Komentował selekcjoner Jan Urban. Na 2 kolejki przed końcem fazy grupy w naszej tabeli prowadzi Szwecja, która ma 2 punkty więcej od Bośni i aż 6 od Polski. Stawkę z kompletem porażek zamyka Rumunia.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Za pomyłkę w wysłanym alercie do odbiorców z lubuskiego przeprosiło wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Przebywający na terenie tego zachodniego województwa dostali po południu alert dotyczący zagrożenia z powietrza. Alert miał trafić jedynie na Lubelszczyznę. RCB przeprasza i przyznaje się do błędu i pomylenia województw. To kolejna już pomyłka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W niedzielę trafiły na Lubelszczyznę SMS-y nie do końca czytelne, z urwaną treścią.
6: Ucięte i dopisane jakby kawałek innego komunikatu, także nie pokrywały się z żadnym, które teoretycznie powinno obowiązywać.
4: Opisuje wiadomość z niedzieli Piotr Kukier, który sam stworzył nieoficjalną aplikację alarmową Strażnik. Na stację paliw powrócił rządowy pakiet obniżek CPN. Litr benzyny 95 kosztuje dziś 6,79, czyli 6 groszy więcej niż wczoraj, a diesel 7,82, czyli 6 groszy mniej. Prezydent USA Donald Trump zadeklarował, że jest gotowy pomóc Rosji w związku ze śmiercią pracownicy Instytutu Badawczego zajmującego się leczeniem dżumy. Rosyjskie władze wczoraj ponownie zapewniły, że sytuacja jest pod kontrolą. Wprowadziły kwarantanny w kilku placówkach medycznych w regionie i objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały kontakt z kobietą. Światowa Organizacja Zdrowia oceniła na podstawie dostępnych nieoficjalnych informacji, że ryzyko dla zdrowia publicznego wśród ogółu populacji wydaje się niskie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
7: Na jakiś czas utrudniony będzie przejazd aleją Jana Pawła II w Białymstoku. Chodzi o odcinek od mostu na Rzece Białej do marketu. To w związku z planowanym remontem nawierzchni. Drogowcy częściowo zajmą część jezdni. No i przyda się cierpliwość, bo tak ma być do piątku.

0: Pogoda w Białymstoku.
1: Na razie nie ma powodów do narzekań, bo październik rozpieszcza ciepłem. Przed nami kolejny dzień z przyjemną jesienną temperaturą. Synoptycy zapowiadają na dziś do 19-20 stopni. Tak ma być po godzinie 14 za oknami w Białymstoku. Nad głowami będzie się chmurzyć, ale też rozpogadzać. Na zmianę będzie szansa na słońce, czyli czeka nas przyjemny pogodowo wtorek.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po szóstej połączymy śpiewaka jazz bandu z Borsukiem. Co nam wyjdzie z tego eksperymentu? Sprawdźcie sami.
3: Po szóstej poszukamy też godnych kolegów dla wspomnianego już Borsuka. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. A tymczasem witamy wszystkie ranne ptaszki. Cztery po szóstej. Nagramy Europe. Finałowe odliczanie. Do czego my odliczamy? Do wszystkich. A nie, do piątku. Jest nieźle.

0: Ona w sukience w grochy, on w skórzanej kurtce z włosami nażelowanymi. Taka stylowa mogłaby pasować do piątkowego wieczoru, ale mamy wtorkowy poranek. Jak się mocno przymruży oczy, to można sobie wyobrazić, że jest piątkowy wieczór. Olivia Newton-John, John Travolta w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 18 po 6.
1: Zmrużyłem, nic z tego nie wyszło.
0: Nie?
1: Już za chwilę Beata Kozidrak z Bajmy i piosenka Co mi pani dasz? Tu będzie łatwiej. Na to pytanie odpowiadając, no chętnie byśmy przytulili urlop na żądanie, L4, a premię to już w ogóle. Tak czy inaczej, posłuchajcie w radiu Złote Przeboje. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
3: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapect Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
4: A w dodatku można go podać również na noc.
3: Dla mnie Herbapect Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: legendarnego z Tina Turner, I don't wanna fight, śpiewała, że nie chce jej się walczyć. Tam generalnie nic się nie chce o tej porze i to jest stan normalny. Jest w 6:30. Dobrze, że już nie poniedziałek. Trochę szkoda, że to jeszcze nie piątek. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry w drugim pracowitym dniu tygodnia. Jak się macie we wtorek? Co porabiacie o tej porze? 22 44 30. Dzień dobry, halo, słuchamy.
1: Dzień dobry, witam wszystkich o poranku. Dzień dobry. Michał z Lublina. Godzina 6:13. Zacząłem swoją dzisiejszą codzienną zmianę. Jeżdżę sobie swoją szamponierką po mieście. Pozdrawiam wszystkich, ściskam serdecznie. Trzymajcie się miło, hej.
2: Serdecznie pozdrawiamy słuchacza z szamponierki. Tutaj musimy się do czegoś przyznać. Otóż jeden z waszych porannych prowadzących prowadził kiedyś i obsługiwał nawet, jak to się mówi fachowo, pojazd asenizacyjny.
0: Ja.
2: I można to nawet zobaczyć w telewizji. Do dzisiaj marzę, żeby do tego wrócić. Dobrze płacili, serio, to było na Wyspach Owczych, ale dobra. Jermaine Jackson, Pia Zadora teraz w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, we wtorkowy poranek. 6:31 na zegarach.

0: Izabela Trajanowska śpiewała wszystko, czego dziś chce, wszystko, czego my byśmy dzisiaj chcieli, zaczyna się na po. Poleżeć, pospać, poleniuchować, pobumelować, po nic nie robić. To jest poranny program Radia Złote Przeboje za 22 minuty 7.
1: Zaczynamy ten dzień od chłodu wtorkowego poranka, a za chwilę u nas gorączka sobotniej nocy. Bee Gees, Night Fever w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, koniecznie bądźcie blisko.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: Raz, dwa, trzy...
12: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na stożek rogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i presbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl, ulica Sienkiewicza 6, www.raz23okulary.pl.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
16: Dziś o godzinie 8 mają ruszyć prace na ulicy Sokulskiej na mostku nad rzeką Białą w Białymstoku. To w związku z remontem dylatacji mostu. Prace będą prowadzone etapowo przy zwężeniu jezdni do jednego pasa ruchu. Utrudnienia potrwają tydzień, chyba że plany drogowców pokrzyżuje pogoda.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy dzisiaj wtorek, to jest 6 dzień października i mamy w kalendarzu, mili państwo, dzień borsuka. I to nam przypomniało, że w polskiej armii mamy pojazdy i broń o nazwach budzących poważny strach. Na przykład właśnie wspomnianego borsuka, mamy rosomaka.
2: Bober!
1: Mamy takie bydle, nie mówiąc już o dowództwie operacyjnym rodzaju sił zbrojnych, w skrócie dorsz.
3: Tak, jak to mówią doświadczeni ludzie, kochaj dorsze, flądry gorsze, ale groźnych nazw nigdy dość, tak. Więc poszukajmy kolejnych nazw dla polskiej armii, które obok borsuka, dorsza i rosomaka wzbudzą strachu wroga. 22, 4 czwórki i 3 zera. Za najlepszy pomysł obiecujemy kawę naszego porannego programu.
1: Zapraszamy wszystkich kreatywnych, pomysłowych. 22, 4 czwórki i 3 zera. Piszcie też na adres poranek@złoteprzeboje.pl.
0: Mamy temat.

0: Fantastyczne dźwięki. Nick Kershaw budzi nas we wtorkowy poranek w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry. 4 minuty zostały do 7, a my teraz z pewną taką nieśmiałością, bo Iwona się uśmiecha, pukamy do studia newsowego. Co tam?
1: Bo ja mam bardzo ciekawą historię dla was z Wielkopolski.
0: No.
1: Żona kazała mężowi wynieść śmieci, no a ten... Aha. Wezwał policję. Poważnie. Jaki finał był tej interwencji, o tym już za chwilę w wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
6: Reklama.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: 6 października i to jest wtorek, mamy godzinę 7, a w radiu Złote Przeboje. Przed nami wiadomości, które przedstawi Iwona Barańska.
9: Nocny pożar w krakowskim szpitalu, 10 osób poszkodowanych. Rząd bierze się za podrasowane hulajnogi i rowery elektryczne. Żona kazała posprzątać i wynieść śmieci. Mąż zadzwonił po policję. Na koniec historia z Wielkopolski. 10 osób zostało poszkodowanych po nocnym pożarze na jednym z oddziałów w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Przed pierwszą w nocy ogień pojawił się w jednej z sal dla chorych na 10 piętrze budynku. Ewakuowano 38 pacjentów, których przeniesiono na inne oddziały. 10 osób, zarówno pacjentów, jak i członków personelu, trafiło na szpitalny oddział ratunkowy z powodu podtrucia gazami pożarowymi. Ogień jest już ugaszony, trwa wietrzenie pomieszczeń. Badania nad optogenetyką zasłużyły w tym roku na Nagrodę Nobla z medycyny. To technika pozwalająca na precyzyjne włączanie i wyłączanie konkretnych komórek nerwowych w mózgu za pomocą światła. Nagrodzeni naukowcy z USA i Niemiec w swoich pracach podłączyli mikroskopijny światłowód do mózgu myszy. Światło aktywowało lub wyciszało konkretne komórki, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
10: Były to odkrycia, które obaliły taką książkową wiedzę, że w dorosłym mózgu neurony już nie powstają. Bardzo mocno dyskutowany temat, bardzo kontrowersyjny przez wiele lat temat, ale wiemy już na pewno, że w dorosłym mózgu powstają nowe neurony.
9: Dziś poznamy laureatów z dziedziny fizyki. Przepisy o obowiązkowym kasku to za mało. Teraz rząd bierze się za hulajnogi i rowery elektryczne. Chodzi o te podrasowane. Sprzęt jest często sprowadzany z zagranicy, dlatego będą przepisy, które wzmocnią nad tym nadzór, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
11: Pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego będą kontrolować rynek tam, gdzie ta sprzedaż tego typu urządzeń się odbywa, tak aby wyeliminować takich też nieuczciwych sprzedawców, którzy wiedząc o tym, że no nie mogą takich urządzeń sprowadzać i sprzedawać, tak właśnie czynią.
9: Ale to nie wszystko. Policja i Straż Miejska dostaną specjalne narzędzia, które dokładnie sprawdzą, jak szybko taki jednoślad pędzi. Żona kazała mu wynieść śmieci, więc zadzwonił na numer alarmowy. 59-latek z gminy Września w Wielkopolsce wezwał policję, bo jego żona kazała mu posprzątać i wynieść śmieci. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że nie doszło do żadnej awantury wymagającej interwencji. Za bezpodstawne wezwanie mężczyzna dostał 500 zł mandatu.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Co tu dużo mówić, było słabo. Polska przegrała w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w czwartej kolejce Ligi Narodów. Szanse na awans do dywizji A właściwie przepadły.
13: 4 punkty to nie jest to, co chcieliśmy w 4 meczach. Ten rezultat nikogo nie cieszy.
6: Mówił bramkarz Marcin Bułka. W grupie prowadzi Szwecja, bo wygrała w Rumunii 1-0. Zawiodła nasza pierwsza kadra, rozczarowała także młodzieżówka po 9 kolejnych zwycięstwach w eliminacjach do Mistrzostw Europy do lat 21. Polska przegrała na wyjeździe z Włochami aż 2-6. I to nasi rywale wygrali grupę.
12: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
9: Ruch wzmaga się pomału w alei Jana Pawła II w Białymstoku. Przypominam, tu połówkowe zwężenie jezdni na odcinku od mostu na Rzece Białej do supermarketu. W centrum ciaśniej robi się na Lipowej, Poleskiej oraz Mickiewicza. Zwalnia ruch na wlotach do miasta, na przykład od strony Wasilkowa czy Czarnej Białostockiej.
12: Pogoda w Białymstoku.
9: Poranek z przewagą chmur w Białymstoku, ale jak obiecują synoptycy, przed nami wtorek ze słońcem. Tylko trzeba będzie na to trochę poczekać. Tak jak na nieco więcej ciepła za oknami, bo na razie w Białymstoku mamy 11 stopni. Ma być do 19-20 stopni maksymalnie. Tyle termometry w stolicy Podlasia pokażą po godzinie 14.
12: Radio Złote Przeboje 101 FM.
8: Dzień dobry! Po 7 w naszym porannym programie wystąpi ogólnoplanetarne chrapanie Poziom Ekspert.
14: Po 7 będziemy też mieć dla Was najlepszą reklamę Polski, która dotarła do nas za granicy. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry we wtorek. No a słuchamy sobie Szer. 5 po 7.

0: panie, poziom ekspert wystąpi teraz u nas w programie porannym. Skończyła się, mili państwo, noc. Co niektórych po nocy boli gardło, innych bolą uszy, ale mamy dobrą wiadomość.
1: Powstała nafaszerowana czujnikami dmuchana poduszka, która pozwala tak ułożyć głowę, że oddycha się lżej, no i dzięki temu się nie chrapie.
2: No
1: a problem jest poważny, bo chrapie co noc jakieś 2 miliardy ludzi, czyli 1/4 ludzkości.
2: 1/4 ludzkości. I to by tłumaczyło, dlaczego na Ziemi nigdy nie wylądowało UFO. Posłuchali i czym prędzej pouciekali. A teraz będzie Edyta Górniak w radiu, Złote Przeboje i piosenka Jestem Kobietą od jakichś 4000 lat. 11 minut po 7:00.

0: odpowiadaj mi, nie przerywaj ciszy, nie pozwalaj mi wygrywać. Tak tutaj śpiewa zespół The Alan Parsons Project, Don't Answer Me w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry we wtorkowy poranek, 18 minut po siódmej.
1: Budzimy się razem, wszyscy uśmiechamy, nie, jeszcze się nie uśmiechamy, dopiero nad uśmiechem pracujemy. Zaraz kawałek, który na pewno pomoże. London Beat, I've Been Thinking About You. To będzie taki beat, który doskonale się sprawdzi nie tylko w Londynie, ale nawet w Olkuszu, w Bytomiu, w Szczecinie, a nawet w Białymstoku. Ściskamy, pozdrawiamy i pięknie zagramy za moment.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
4: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Muzyka i głos AI.

0: Czapkę załóż, buty zdejmij, dokładkę zjedz, bo babci będzie przykro. Kochani, jeśli siedzicie w internecie, to na pewno kojarzycie takiego faceta w garniturze z teczką, który reklamuje różne kraje, tak, między innymi Polskę.
1: Szwajcar stworzył wiralowy spot o Polsce, zobaczyły go w internecie już niemal 3 miliony osób. Filmik jest stworzony przy pomocy AI. Niektórzy twierdzą, że właśnie tak powinna wyglądać reklama Polski.
2: Tak, my już kilka razy oglądaliśmy. W tej reklamie jest chyba wszystko. Jest Podhale, są siatkarze nasi, jest smok wawelski, święconka, Jezus ze Świebodzina, grzybobranie, dywan otrzepanie, żurzel, parawany. Jedyne, czego chyba zabrakło, to bigos. Cutting Crew teraz wam zagramy w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, wtorkowy poranek budzimy za 28:08.

0: Radio Złote Przeboje. Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
12: Reklama.
0: Złote przeboje w drodze.
13: Rusza remont nawierzchni na Alei Jana Pawła II w Białymstoku. Jezdnia w stronę centrum na odcinku od mostu na Rzece Białej do supermarketu została zwężona i tam kłopoty ze swobodnym przejazdem. Z kolei o 8 mają ruszyć prace na Sokulskiej, na mostku nad Rzeką Białą. To w związku z remontem dylatacji mostu.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji dzisiejszego Dnia Borsuka przypomnieliśmy sobie, że w polskiej armii mamy pojazdy i broń o nazwach budzących wielki strach. Na przykład Borsuka mamy, Rosomaka, nie mówiąc o dowództwie operacyjnym rodzajów sił zbrojnych, w skrócie DORSZ. Ale że groźnych nazw nigdy dość, to szukamy kolejnych. 2-2-4-4-3-0.
2: Broń masowego rażenia, którego przeciwnik będzie się bał, to będzie karaluch.
3: To ja wymyśliłam nazwę. Grzechotnik 9000.
4: Ja proponuję, by wozy rozpoznania chemicznego nazwać Skunks.
5: Skunks, że też nikt do tej pory na to nie wpadł. W Dniu Borsuka szukamy kolejnych nazw dla polskiej armii obok Dorsza, Dzika, Borsuka, Rosomaka, właśnie żeby przestraszyły wroga. 22, 4, 4 i 3, zaraz za najlepszy pomysł obiecujemy kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: dźwięki od Boba Marleya płyną z głośnika Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry. Niestety musimy przypomnieć, że wczoraj na stadionie w Zenicy w Bośni doszło do dramatycznych scen. Otóż ochroniarze siłą zmuszali polskich kibiców do oglądania ich reprezentacji do końca. Niestety.
1: Przegraliśmy 0-1. Ale zasłużyliśmy na lepszy wynik.
0: No. Serio?
1: Tak mówi trener Jan Urban.
0: Czyli nic się nie stało, tak. Polacy.
2: Nic się nie stało.
1: Co jeszcze mówił wczoraj trener po meczu, o tym będzie w wiadomościach o 8:00. Posłuchajcie.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
12: Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Reklama.
1: 6 października mamy dzisiaj, to jest wtorek, jest punktualnie 8. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości radia Złote Przeboje.
2: Polacy przegrali z Bośnią i Hercegowiną. Zdaniem trenera zasłużyliśmy na lepszy wynik. Panterę zastąpi ryś. Będą nowe mundury dla polskiego wojska. Kranówka na stół i bez rachunku. Poznań promuje darmową wodę w restauracjach. Zasłużyliśmy na lepszy wynik, mówi trener Jan Urban po przegranym 0-1 wyjazdowym meczu z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. O wyniku zadecydował rzut karny, który w 84 minucie wykorzystał Iwan Basić.
3: W piłce nie zawsze wygrywa lepsi. Tak samo jak w pierwszym spotkaniu z Bośnią, wydaje mi się, że zasłużyliśmy na więcej, tak samo tutaj nie zasłużyliśmy na porażkę. Ale taka jest piłka.
2: Komentował Jan Urban. Dotychczas w Lidze Narodów Polacy zdobyli 4 punkty. Za zwycięstwo nad Rumunią i remis z Bośnią i Hercegowiną. Ponieśli 2 wyjazdowe porażki ze Szwecją oraz wczoraj w rewanżu z Bośnią.
4: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
2: Polskie wojsko po raz pierwszy od lat 90. zmienia wygląd mundurów. Dawny wzór maskujący pantera zostanie zastąpiony przez nowy wzór typu ryś, który jeszcze lepiej wtapia się w otoczenie. To także symboliczna zmiana, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Ryś to drapieżnik polski, a ten mundur jest na wskroś polski. Został zaprojektowany w Polsce, został sprawdzony przez polskich żołnierzy i będzie w 100% produkowany w Polsce. To jest bardzo ważne, żeby tutaj stawiać na lokalnych, rodzimych producentów, przedsiębiorców.
2: Zmiany są szczególnie ważne dla polskich żołnierek, które po raz pierwszy otrzymają mundury specjalnie dopasowane do kształtu kobiecej sylwetki. Prokuratura dostała opinię biegłych na temat przyczyn przerwania tamy w Stroniu Śląskim podczas powodzi 2 lata temu, co doprowadziło do zalania m.in. Stronia i Lądka Zdroju. Teraz śledczy będą analizować dokumenty. Potem przedstawią konkluzję i ocenią, czy i komu będzie można postawić zarzuty. W poznańskich restauracjach można zamówić darmową kranówkę. Miejska spółka wodociągowa ruszyła z kampanią promującą podawanie wody z kranu. Wiele poznańskich lokali robi to już od lat, ale teraz chcemy zachęcić do tego kolejne, mówi rzecznik spółki Przemysław Ciupka.
6: Będą mogli Państwo zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, które będą informowały o tym. Tak, tu napijesz się kranówki.
2: Na początku tego roku pojawił się projekt ustawy nakładający na lokale gastronomiczne obowiązek podawania darmowej kranówki. Pomysł jednak upadł po głośnym sprzeciwie restauratorów.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
7: Wolniej jedzie się Aleją Tysiąclecia Państwa Polskiego w Białymstoku, także Polneską, Lipową, Piłsudskiego, Sienkiewicza-Skłodowskiej oraz Mickiewicza. Na Branickiego również ciaśniej. Na utrudnienie napotkać można na Alei Jana Pawła II, gdzie z powodu remontu nawierzchni jezdnia w kierunku centrum została połówkowo zmężona.

0: Pogoda w Białymstoku.
1: Mamy w okolicach 11 stopni teraz za oknami w Białymstoku. Spodziewamy się do 19-20 stopni maksymalnie, ale to dopiero za jakiś czas, bo w okolicach godziny 14. Czeka nas dosyć przyjemny wtorek. Synoptycy mówią o rozpogodzeniach i słońcu. Choć chmur tak do końca nie da się uniknąć i też będą nad głowami w naszym regionie. Jednak nie powinny przynieść deszczu.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po ósmej opowiemy wam o naukowych odkryciach na temat pesymistów i o czymś równie ważkim, czyli o szaszłykach z pytona.
3: Po ósmej też wyślemy do was naszą złotą kawę poranną w nagrodę za udział w porannej dyskusji. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry we wtorek. 4 po 8 gramy No Mercy.

0: odpisuj na maile, bo jeszcze zdradzisz największe tajemnice swojego życia osobistego. A dokładniej to o co chodzi?
1: Chodzi o to, że z poważnych badań wyszło, że ludzie nieszczęśliwi szybciej odpowiadają na maile niż ci zadowoleni z życia.
2: I tu zacytujemy bardzo współczesne przysłowie korporacyjne. Odpisuj szybko na maile szefa swego. Łatwiej nagrodzi premią nieszczęśliwego. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 12 minut po 8. A komu brakuje dobrego humoru od rana, to niech posłucha tego pana. Robi

0: legendarna, genialna chrypka, która przypomniała nam, że dzień ma prawo zacząć się niezbyt gładko, a i tak jest fajnie, śpiewała Bonnie Tyler. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. Wtorek budzimy z całych sił, 7:19.
1: Dzień dobry, za chwilę posłuchamy obywatela GC, a potem komuś z obywateli naszego kraju mlekiem i miodem płynącego wyślemy do mleka właśnie, do kompletu poranną kawę radia Złote Przeboje z prowadzącymi na pudełku.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Reklama. W końcu.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

Radio Złote Przeboje 101 FM. Już za chwilę wręczymy Wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji przypadającego Dnia Borsuka zajęliśmy się dzisiaj polskim sprzętem bojowym o groźnych nazwach zoologicznych. Od borsuka zaczynając, a kończąc na dorszu.
2: Tak.
1: No a wy podrzucaliście kolejne zwierzęce propozycje budzące grozę w szeregach wroga i nadszedł czas na podsumowanie.
3: Nazwa dla wozu bojowego to szerszeń.
4: Myślę, że najlepszą nazwą będzie T-Rex.
5: Dla zmylenia przeciwnika ślimak.
6: Ja proponuję teściowa.
7: Proponuję dla systemu na słuchu i inwigilacji elektronicznej nazwę sąsiadka.
8: Nie ma groźniejszej nazwy dla najgroźniejszej broni, jaka istnieje. Jest to system traów przeciwminowych o groźnie brzmiącym imieniu mojej małżonki Bożena.
2: I pomyśl teraz, że masz sąsiadkę o imieniu Bożena. To dopiero byłby zaawansowany system inwigilacji i monitoringu. Dziękujemy za wszystkie wasze pomysły, były świetne. Kawę wysyłamy oczywiście Bożenie. A jutro?
1: Bożenie, a jakże. A jutro wyniuchamy bardzo nietypowe zapachy, które wbrew pozorom lubimy.

0: Natalii Imbruglia w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry wystąpiła. Natalii jest już po 50 i ma obsesję na punkcie liczby 5. Tylko posłuchajcie, koncert w Brisbane w Australii gra 5 grudnia, następny 5 lutego w Londynie, a kolejny 5 marca w Melbourne. Po prostu dziewczyna na piątkę.
1: No i tylko takie złote przeboje, tylko takich doskonałych wokalistek i wokalistów mamy dla was. Renata Dąbkowska i zespół Sixteen już za chwilę w piosence Twoja Lada, czyli to będzie prawdziwa erupcja dobrej, czystej energii, a wcześniej sprawdzimy, jak wygląda droga w kierunku roboty.
2: Autopromocja.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu zajmiemy się tematem cyberbezpieczeństwa.
3: Przybliżymy najważniejsze zasady dotyczące korzystania z internetu.
2: I powiemy o kampanii Bezpieczny Dzień, przygotowanej przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
12: Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
16: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
18: Reklama.
19: Złote przeboje w drodze.
20: Na Jana Pawła II w Białymstoku połówkowe zwężenie jezdni w kierunku centrum na odcinku od mostu na Rzece Białej do supermarketu. Hamujecie też na tysiąclecia Państwa Polskiego i Polneskiej z dużym ruchem Sienkiewicza, Piłsudskiego i Brańskiego. Ostrożność przyda się na Świętojańskiej, Mickiewicza i ulicy Skłodowskiej.
19: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Szanuj niedzielnego schabowego, bo możesz klepać coś strasznego. Słuchajcie, jest szokujący pomysł, bardzo poważny pomysł, żeby hodowlę świń, hodowlę krów zastąpić innymi zwierzętami.
1: Wężami zastąpić. Wężami, tak, bo taki pyton na przykład smakuje jak kurczak. Szybko osiąga 100 kg, produkuje mało gazów cieplarnianych i jak nie je, to nie chudnie.
2: To nie chudnie. Tak, chcieliśmy docenić wagę tej wiadomości, bardzo treściwa była i dużo było w niej tak zwanego mięsa. I jeszcze dodać, że jak pyton przed przyrządzeniem zje krowę, to obiad będzie dwudaniowy. A teraz, proszę Państwa, też smaczny duet przed nami, Darylką i John Oates za 8.9.

0: Kto wpadł na pomysł, żeby w tym roku urlop wziąć we wrześniu albo w październiku zamiast w lipcu, powinien dostać Nobla z meteorologii, ale podobno jest ale.
1: Jest, no. Jest, bo słonecznie i ciepło będzie do czasu. Jeszcze w tym tygodniu czeka nas załamanie pogody.
0: No jak?
1: Najnowsze prognozy w najbliższych wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
4: Doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Reklama. 6 października mamy i to jest wtorek, jest 9. Tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
10: Cena benzyny i diesla z rządowym programem Autogaz bez parasola i dlatego jego ceny rosną. Ciepło i słonecznie już tylko przez chwilę, nadciąga załamanie pogody. Zwykła dynia to nie jest. W Poznaniu wyrósł gigant. Benzyna dziś nieznacznie droższa niż wczoraj i przez weekend. Za litr 95 płacimy dziś maksymalnie 6,79 zł. Taniej wychodzi tankowanie diesla. Dziś litr kosztuje nie więcej niż 7,82. Nie ma dobrych wieści dla kupujących autogaz, mówi analityk rynku paliw Rafał Zywert.
11: Ponieważ sezonowo mamy wzrost zapotrzebowania na paliwa grzewcze, w tym na LPG, ta cena w tym tygodniu może wzrosnąć do średniego poziomu około 3,30, 3,35 groszy za litr.
10: Na światowy rynkach ten tydzień, zdaniem ekspertów, powinien przynieść stabilizację. Polskie władze już wiedzą, kto zastąpi holenderskich żołnierzy na lotnisku w Jasionce. Kontyngent z Holandii wraz z systemem obrony powietrznej Patriot ma stacjonować w Rzeszowie do końca roku. Kto przyjedzie zamiast Holendrów? Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz na razie trzyma to w tajemnicy.
12: Najpierw ogłosi to państwo, które będzie nas wspierać. Tak się umówiliśmy w kwaterze głównej NATO, że prawo sojusznika jest tego, który wysyła swoje wojsko i swoje system Patriot, ale możecie państwo być spokojni, w grudniu kończy się obecność holenderskich żołnierzy, ich systemów Patriot, przyjdą nasi sojusznicy, tak więc my spokojnie nasze możemy używać tutaj w Lublinie.
10: Chodzi o system obrony przeciwrakietowej, który stacjonuje na lotnisku w podlubelskim Świdniku. Ostatnie słoneczne dni przed załamaniem pogody. Już w czwartek Polska znajdzie się pod wpływem niżu, który przyniesie nam pogorszenie pogody, mówi Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
13: Od zachodu nasuną się opady deszczu, choć temperatura utrzyma się jeszcze w czwartek jak w poprzednich dniach, to ochłodzenie odczujemy w piątek, kiedy to temperatura maksymalna w kraju wyniesie od 10 do 14 stopni Celsjusza.
10: I padać będzie właściwie przez cały weekend. Sezon dyniowy trwa w najlepsze. Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu wyhodowano nawet okaz, który ma około 300 kg i mierzy ponad 3 metry w obwodzie. Jak się uprawia taką dynię, mówi dr Joanna Lisiecka z Katedry Warzywnictwa.
14: To muszą być specjalne nasiona, dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów. Poza tym no, musi mieć ciepło.
10: Światowy rekord wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa należy do dyni z Wielkiej Brytanii, która ważyła ponad 1200 kg.
1: Radio Złote Przeboje.
4: Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Zwycięstwo, remis i dwie porażki to bilans naszej kadry po czterech kolejkach Ligi Narodów. Polska przegrała wczoraj na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1, mówi nasz kapitan Piotr Zieliński.
16: Na pewno punktowo to nie to, czego oczekiwaliśmy. My sami, tak, cały kraj, wszyscy razem. No ale będę podkreślał, no ja wierzę w tę drużynę. Tutaj jest, widzę chłopaków, ten potencjał, to wszystko.
15: Szanse na drugi koszyk w eliminacjach do Euro mocno zmalały. Maciej Janowski ze stałą dziką kartą do przyszłorocznego żużlowego cyklu Grand Prix to powrót Magica do elity po trzech latach.
4: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Pogoda.
10: Dzisiaj słońce w przewadze, dopiero po południu na północy nieco więcej chmur i może popadać deszcz. Nadal jeszcze ciepło na termometrach od 18 stopni w Gdańsku, 21 w Warszawie, do 22 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Jutro będzie podobnie.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Dzień dobry, mamy dzisiaj dzień drugi w tym tygodniu walki z niejakim Bogumiłem Niechcicem, czyli obudziliśmy się, a tu nic się nie chce.
17: Na pewno wtorkowy szok poznawczy, mamy niezawodne złote przeboje, najlepsze z lat 80. i 90. Na pocieszenie powiem jeszcze, że wtedy też nam się nie chciało. No i gramy, gramy kult, gdy nie ma dzieci, 4 po 9.

0: Grupa Classic Snoopo w radiu Złote Przeboje, a na wokalu niejaki Sal Solo. Ten pan rano nie kręci loków, nie układa koafiury, zamiast tego poleruje i napłyszcza. To jest w ogóle dość ciekawy człowiek, gdyż, uwaga, lubi Pałac Kultury i Nauki w Warszawie do tego stopnia, że nawet tam teledysk nakręcił.
1: Tak, a za chwilę będzie piosenka idealna na pierwsze dni tygodnia. Nazywa się Push the Button, czyli po naszemu naduś guzika. Będzie dzisiaj od rana różne naduszamy. Raz się udało ściągnąć windę i raz zrobić kawę i tyle.
0: Wspaniale.
1: A teraz naciśniemy taki z napisem play i od razu wszystkim zrobi się lepiej, gdyż w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry zaśpiewają panie z grupy Sugababes.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wsisy.
16: Taniej kupować.
14: A no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media

0: Uwaga, uwaga, uwaga. Są bilety do wzięcia i to jakie złote bilety na złoty jubileusz Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka, którzy grają już razem, wierzcie albo nie, 50 lat. Zapraszamy was na koncert Królowie Życia.
1: A to są naprawdę niesamowite koncerty, ponad dwugodzinne, gdyż panowie grają na nich nie tylko piosenki, hity, kombi, ale też utwory Skywalkera i ONA, no bo oni tę kapelę tworzyli przecież.
0: Tak.
1: No.
0: I uwaga, bo do końca tego tygodnia mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert w Trójmiejskiej Ergo Arenie, który się odbędzie już w tym miesiącu, 24 października. Chcecie się bawić na tym koncercie razem z nami, no to zapraszamy na złoteprzeboje.pl.
1: Wejdźcie na stronę internetową, napiszcie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się wam Królowie Życia. Najlepsze odpowiedzi nagrodzimy biletami. Szansa na zdobycie podwójnych wejściówek na koncert Królów Życia już dzisiaj po 18. A teraz w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Ace of Base, The Sign.

0: siebie. Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: No pokrzyczałoby się niczym ten pan, bo to dopiero wtorek i do piątku. Jeszcze cierpienia, proszę bardzo, cierpienia poranne. Baltimora za nami, to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry i ten nasz poranny program też już za nami, a od jutra będzie tylko lepiej. No to do jutra, kłaniamy się, dziękujemy.
1: Jutro też powiemy wam dzień dobry w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Sienkiewicz, dziękujemy, a witamy przy mikrofonie Gosię Kościelniak.
2: Dzień dobry, a wy myślicie, że Tarzan właśnie tak robił, dlatego że cierpią, bo nie lubił rano wstawać? W sumie może, rzeczywiście, może o to chodzić? Jeszcze o tym pewnie kiedyś podyskutujemy, ale teraz po prostu Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje.

Uwielbiam tę piosenkę. Edyta Bartosiewicz i opowieść specjalnie dla wszystkich, którzy kochają jesień, no i te nadchodzące deszczowe dni. Za 4 minuty, już za 3 w tej chwili będzie godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: Raz, dwa, trzy.
6: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na stożek rogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i presbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl, ulica Sienkiewicza 6, www.raz23okulary.pl.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
0: Reklama.
9: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
10: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przyboje.
1: Wiadomości z Białegostoku.
11: Magda Tkaczyk, zapraszam. Kierowcy w Białymstoku muszą liczyć się z utrudnieniami. Na alei Jana Pawła II ruszył dziś remont. I do piątku na odcinku od mostu na Rzece Białej do supermarketu jezdnia w stronę centrum będzie zwężona. Nie wysiadamy z samochodu, bo jest też dobra informacja. Za benzynę i olej płacimy mniej o ponad złotówkę. A obniżki w ramach rządowego pakietu mają obowiązywać do końca roku, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zybert.
12: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe, natomiast na większości stacji będzie to poziom cen maksymalnych.
11: I dziś na stacjach, także w Białymstoku, za 95 zapłacimy maksymalnie 6,79 zł, za olej 7,82. A na koniec podlaskie karetki, bo to do nich trafią pluszaki zebrane w drugiej edycji akcji od harcerza Izuszka Pluszak dla Maluszka. Białostoccy harcerze, uczniowie, przedszkolaki oraz mieszkańcy zgromadzili aż 7000 maskotek. Będą wspierać najmłodszych uczestników wypadków. A za godzinę też będzie o pluszaku, Pompiku.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
11: Mieszanka chmur i rozpogodzeń dziś nad Białymstokiem. Synoptycy mówią o chwilach ze słońcem. Na razie nic nie wspominają o deszczu. Zapowiadają też przyjemną temperaturę, bo spodziewamy się do 19-20 stopni. Tyle termometry za oknami w stolicy Podlasia będą pokazywały po godzinie 14. No i warto z tego skorzystać, bo w drugiej połowie tygodnia ma zrobić się chłodniej.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
13: No dzień dobry, witamy. Wtorkowe przedpołudnie. Gosia Kościelniak, zapraszam i powitamy się numero uno.

Szukając lata, Chris Rea, przepięknie. Już troszkę niektórzy mogą tęsknić za latem, ale ponieważ mamy wtorek w pracy, to nie jest to ani początek tygodnia, ani nawet środek tygodnia, już nie wspominając o końcu. Taki dzień, troszkę zaniedbany ten wtorek, a więc może coś przyjemnego na dziś sobie wymyślimy. Może porozmawiamy o tym dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając. Jakbyśmy mogli na jeden dzień pracować gdzie tylko chcemy, to co to byłaby za praca? Czyli gdybyśmy mogli zmienić swoją pracę, zamienić się z kimś na jeden dzień, na jakiś inny zawód, inne miejsce, co by to było? Takie spróbowanie tego, co robią inni. Jak tam naprawdę jest? Za najciekawsze zgłoszenie przysłał tradycyjnie dzbanek filtrujący Radio Złote Przeboje na pamiątkę. To po 12, bo sobie do południa porozmawiamy, a nasz numer 22-44-30. Aha, jeszcze może napisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład.

0: Wykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
2: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgon.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.

Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.

Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

Jego piękny, zamszowy głos. Nad rzekami Babilonu tam siedzieliśmy i płakaliśmy, kiedyśmy wspominali Syjon. Na topolach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy. Tak, tekst z Biblii, ale na początku lat 70. w Kingston na Jamajce, w małym studiu nagraniowym trzech utalentowanych wokalistów, The Melodians, przygotowywało nowy utwór. Tworzyli trio słynące z pięknych harmonii wokalnych, a tym razem sięgnęli po słowa starożytnego psalmu, żeby nadać im formę jamajskiej pieśni duchowej. Nagrali Rivers of Babylon w stylistyce reggae, nadając tym biblijnym wersom pulsujący rytm. Taka historia tej niesamowitej piosenki, zanim w ogóle trafiła do repertuaru Bonnie M. Bonnie M, formalnie niemiecki, a właściwie bardziej poprawnie mówiąc zachodnio-niemiecki zespół w latach 70., no ale pochodzenie karaibskie wykonawców się liczyło, to pewnie miało wpływ na dobór repertuaru. No to teraz w Radiu Złote Przeboje, Rzeki Babilonu.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są...

0: Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.

0: by wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Reklama.
4: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

0: Robota nie zająć.
1: No właśnie dlatego nieśpiesznie, jeśli macie chwileczkę w pracy przerwy, bo robota nie zająć, zadzwońcie i powiedzcie, jakbyśmy mogli na jeden dzień pracować, gdzie tylko chcemy, to co to byłaby za praca? Na co byście się zamienili przez jeden dzień? Można też pisać. Piotr napisał, najchętniej bym zamieszkał w jakimś skansenie i ożywił gospodarstwo, tak aby móc żyć w tempie natury. Jestem konstruktorem i dzisiejszy pęd mnie przeraża. Piotrze, jak ja cię rozumiem bardzo. Dzwonicie.
2: Dzień dobry. Myślę, że mój jeden dzień na zamianę pracy byłby to rząd, żeby po prostu pomagać wszystkim, żeby to życie było bardziej kolorowe. Pozdrawiam.
3: Cześć, tu Mirka z Gdańska. Oddałabym naprawdę wiele, żeby móc przepracować jeden taki porządny dzień, nawet nad godzinami, w luksusowym domu perfumiarskim. Pozdrawiam serdecznie.
1: Wow, to jest ciekawe. Niesamowite, nie pomyślałabym o tym. Pozdrawiam za najciekawsze zgłoszenie. Przesyłam dzisiaj dzwonek filtrujący Radia Złote Przyboje, ale to już pod koniec naszej rozmowy po godzinie 12. Na razie rozmawiamy do południa. Nasz numer 22-44-30. Albo można napisać robota@złoteprzyboje.pl. Jakbyśmy mogli na jeden dzień, przez jeden dzień pracować, gdzie tylko chcemy, zamienić się, no to co to byłaby za praca? No a teraz w Radiu Złote Przeboje posadźmy sobie marcheweczki na polu i przypomnijmy sobie, jak to brzmiało w 86 roku. Fascynujący przebój Ladybug, marchewkowe pole w Radiu Złote Przeboje.

0: Jedna z najbardziej uśmiechniętych piosenek w historii muzyki lat 80. i 90. Shanice, I love your smile. Kocham twój uśmiech. Radio Złote Przyboje. Za 5 minut będzie godzina 11. Posłuchajmy najnowszych wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Reklama.
2: Psst, cześć, tu influencer, ten od cen.
3: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
9: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Reklama.
10: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
11: Wiadomości z Białegostoku.
12: Magda Tkaczek, zapraszam. Dziewczynka z konywką przed szansą na odnowienie. Najbardziej znany mural w Białymstoku prawdopodobnie przejdzie lifting. Portal Bia24 napisał, że jego odnowienie sfinansuje Podlaski Instytut Kultury. Kocyk, ręcznik, ubranka, książeczka, grzechotka i oczywiście maskotka żubra Pompika. Pierwsza podlaska wyprawka ma już rok. Ten program to dla nas inspiracja do uruchamiania kolejnych programów z zakresu ochrony zdrowia, mówi marszałek województwa Łukasz Prokoryn.
13: Byliśmy drugim regionem w naszym kraju, który właśnie taki program wyprawkowy w swoim województwie uruchomił. Warto powiedzieć liczby. Rozdaliśmy 2,5 tysiąca wyprawek.
12: Najwięcej, bo 1336 pakietów powitalnych przekazano w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku, w Łomży 677, a w Suwałkach 482. A od 19 lat w Wilnie można studiować po polsku. Tamtejsza filia Uniwersytetu w Białymstoku rozpoczęła właśnie kolejny rok akademicki. To pierwszy zamiejscowy wydział polskiej uczelni publicznej poza granicami, który kształci blisko 350 studentów.
11: Radio Złote Przeboje.
14: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
11: Pogoda w Białymstoku.
12: Mamy przyjemne, pogodne, wtorkowe przedpołudnie ze słonecznymi promieniami. Chmury też są i będą nad głowami w naszym regionie, ale synoptycy nie wspominają o opadach. Spodziewamy się dziś do 19-20 stopni, a tak ma być za oknami w Białymstoku w okolicach godziny 14. Można zatem planować czas na świeżym powietrzu. Warto, bo na horyzoncie zmiana pogody.
11: Radio Złote Przeboje 101 FM.
14: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
10: Teraz zespół Roxette zapyta słynnym pytaniem z tym, jak się masz? How do you do? Czyli cofniemy się do 92 roku. Świetny rok dla muzyki. Gosia Kościelniak, zapraszam. I see you.

Troszkę plotek. Melanie C poślubiła Chrisa Dinguela w lipcu 2026 roku świeżutko w Cumbrii. W ceremonii uczestniczyły dziewczyny ze Spice Girls, a suknię panny młodej zaprojektowała jedyna nieobecna z powodu pobytu w USA, Victoria Beckham. Mel B oficjalnie ucięła natomiast spekulacje o powrocie grupy w pełnym składzie na wielką trasę koncertową, przyznając, i tutaj będzie bardzo ciekawy argument, że daje sobie z tym spokój. Natomiast prywatnie Mel B wzięła ślub ze swoim młodszym o 13 lat fryzjerem. No ale to już w tamtym roku to już przebrzmiało, już nikt się tym nie ekscytuje. Radio Złote Przeboje, Spice Girls.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbi.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
2: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Prawie 3/4 Polek i Polaków często myśli o zmianie pracy. Wynika z najnowszego badania. Powody najczęstsze to, że praca wpływa negatywnie na ich relacje z bliskimi. Dojazd do pracy zajmuje im zbyt dużo czasu. Ich praca nie jest doceniana i nie daje im satysfakcji. To jest ciekawe, bo to jest wysoki procent. Dzisiaj go będziemy sobie pracując o tym, w jakiej pracy chcielibyście popracować choćby przez jeden dzień, innej niż ta, którą macie. Tomek napisał, że chętnie zostałby choć na jeden dzień kontrolerem jakości materacy. Kładzie się na pierwszym za twardy, na drugim za miękki, na trzecim zasypia.
2: Cześć, Danka was pozdrawia. No gdzie to bym chciała chociaż jeden dzień popracować, co? No w mennicy państwowej. Ja bym chociaż raz na was chciała zobaczyć te góry gotówki, zobaczyć jak te pieniążki się produkują. A może bym coś podpatrzyła? Oj, chociaż raz się poczuć milionerką. Tylko na to patrzą.
1: Jakbyśmy mogli na jeden dzień pracować, gdzie tylko chcemy, to co to byłaby za praca? Na najciekawsze zgłoszenie oddam dzbanek filtrujący Radia Złote Przeboje. Możecie go zobaczyć na naszym Instagramie, jak go radośnie pokazuje. Rozmawiamy do południa, nasz numer 224430. Albo można napisać robota@złoteprzeboje.pl.
0: Robota nie zając.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Raz, dwa, trzy.
10: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na stożek grogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i prezbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl. Ulica Sienkiewicza 6. www.raz23okulary.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
14: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
17: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
18: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Reklama.
20: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

o szalonych wybrykach z Tomem Pettym, z Eltonem Johnem, z Bobem Dylanem i wieloma innymi, głównie przestrzegając przed pułapkami branży muzycznej, pisał swoją książkę Dave Stewart z zespołu Eurythmics, który przed chwilką w Radiu Złote Przeboje. Dokładnie 10 lat temu pojawiła się ta książka pod tytułem Sweet Dreams Are Made of This. No i chociaż muzyk kojarzony jest przede wszystkim z Annie Lennox, to w książce była muzyczna i życiowa partnerka Stewarta z zespołu Eurythmics pojawia się naprawdę sporadycznie. Dave mówił, jeśli pisałbym o mnie i o Annie, to byłaby to zupełnie inna książka, no to na pewno. A w Radiu Złote Przeboje teraz przed nami Army of Lovers.

0: Toto, uwielbiamy Toto. Rok 88, ten wielki przebój I Can't Stop Loving You, a teraz już za 3 minuty będzie południe i najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszam.
1: Audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
2: Autopromocja.
3: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
13: Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
0: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Wiadomości z Białegostoku.
0: Magda Tkaczek, zapraszam. Do 2 listopada można składać wnioski o przyznanie stypendiów artystycznych miasta Białegostoku. Z takiej możliwości mogą skorzystać osoby pełnoletnie zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Wysokość stypendium wynosi 15 tysięcy złotych. A 15 milionów złotych jest do podziału w białostockim budżecie obywatelskim. Do wyboru 72 propozycje. Każdy może wskazać maksymalnie 4 projekty. Głosować można przez internet albo na papierowej karcie w budynkach Urzędu Miejskiego oraz w mobilnym punkcie do głosowania na rynku Kościuszki. Przypominam, to już ostatnia doba. Tymczasem przed nami też ostatnie słoneczne dni przed załamaniem pogody. W drugiej połowie tygodnia zrobi się chłodniej, a miejsce słońca zajmą chmury i deszcz, mówi Dorota Pacocha z IMGW.
15: Od zachodu nasuną się opady deszczu, choć temperatura utrzyma się jeszcze w czwartek jak w poprzednich dniach, to ochłodzenie odczujemy w piątek.
0: I w piątek w Białymstoku ma być do 14 stopni. A nieco więcej o tym, co dziś w pogodzie, już za chwilę.
3: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
0: Do 19-20 stopni będą dziś pokazywały termometry za oknami w Białymstoku. Ale to za jakiś czas, bo po godzinie 14. Nad stolicą Podlasia słońce i chmury na zmianę. Tak ma być przez większą część dnia. Synoptycy nie wspominają o deszczu. Wspominają jednak, że na horyzoncie zmiana pogody. Zatem warto dziś wykorzystać to, że jest słońce i zaplanować wolną chwilę na świeżym powietrzu.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: Dzień dobry, mamy już popołudnie wtorkowe, a w Radiu Złote Przeboje czeka mnóstwo największych przebojów lat 80. i 90.
13: A przed nami Madonna i Material Girl.
16: Radio Złote Przeboje.
13: Gosia Kościelniak, zapraszam. No i już za, no tak naprawdę to 20 parę minut. Podsumujemy sobie też dzisiaj naszą rozmowę o tym, w jakim zawodzie chcielibyście spróbować popracować, choćby przez jeden dzień, tak się z kimś zamienić, z ciekawości, z jakiegoś pragnienia wewnętrznego.

Mike and the Mechanics, tak prywatnie jeden z moich ukochanych zespołów, a założył go w 1985 roku basista legendarnego, wspaniałego zespołu Genesis, Mike Radford. I początkowo to miał być taki jednorazowy projekt, powołany do życia, żeby nagrać jedną płytę, tak w przerwie działalności Genesis. No ale okazało się, że między nim a pozostałymi muzykami z Mike and the Mechanics, czyli Johnem Karakiem i Paulem Youngiem, jest chemia i pozwala im to pisać naprawdę ciekawe piosenki i ku zaskoczeniu samych autorów kolejne nagrania i Silent Running i Nobody's Perfect przyniosły wielki sukces. Radio, złote przeboje, teraz,

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999

0: 4,99. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl / smart / loteria.
12: Reklama.

0: kupię za pierwsze 100 zł z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego? Takie pytanie Wam zadajemy i czekamy na ciekawe odpowiedzi, a potem dzwonimy do autora najbardziej kreatywnej z nich. Wczoraj tak to się właśnie skończyło.
1: Monika z Wrocławia, wygrywasz 1000 złotych polskich! Brawa dla Ciebie!
0: Że Monika wygrała 1000 złotych. Bawimy się na antenie, a wygrać można właśnie aż 1000 złotych. Złote od Złotych codziennie dla Was, więc jeśli chcecie dołączyć, to zapraszamy przez stronę złoteprzeboje.pl.

0: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: No czarne to wyszczupla podobno, tak?
1: Czarne wyszczupla i w ogóle mężczyźni pięknie wyglądają w czarnych koszulach. Jerzy, a ty dzisiaj po prostu w niebieskiej. Jak na złość. A Chłanec śpiewał.
0: We wszystkim ładnie. No i tak właśnie skromnie tutaj przysiądę sobie. I tak jak ta Emilia zaśpiewam. Nie, ja nie będę śpiewał, niech ona śpiewa. Tak. Big World, tak. Dziękujemy. Gosia, słyszymy się jutro.
1: Tak.
0: Jerzy Teleśiński, witam was. Dzień dobry.

0: No doskonała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Do samochodu też, prawda, Dorota?
1: Też, bardzo dobrze pasuje. No właśnie, dla jednych będzie drożej, dla innych taniej. Znamy już ceny maksymalne paliw na jutro. Jakie będą, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy, napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
2: 6 października, wtorek, tu Radio Złote Przeboje. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
14: Benzyna droższa, tańszy diesel. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro. Pomyłka w RCB. Alerty dotarły nie tam, gdzie trzeba. Szwedzka Akademia Nauk ogłosiła laureata Nobla z fizyki. Na początek ważna informacja dla kierowców. Jutro benzyna będzie droższa z obwieszczenia ministra energii. Wynika, że maksymalna cena 95 wyniesie jutro 6 zł i 86 groszy za litr. Za to tańsze niż dziś będzie diesel. Maksymalnie może jutro kosztować 7 zł i 82 grosze. Pomyłka w rządowej instytucji, chodzi o RCB. Wiadomość z alertem przeznaczona dla mieszkańców Lubelskiego trafiła też do tych z Lubuskiego w czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę. Mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
15: Potwierdzam, że doszło do błędu po stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i alert RCB oprócz województwa lubelskiego został wysłany także do odbiorców na terenie województwa lubuskiego.
14: Trwa teraz postępowanie wyjaśniające, co doprowadziło do tej pomyłki. Rosjanie boją się wybuchu epidemii dżumy. Sąsiednie kraje wprowadzają specjalne środki ostrożności, ale Moskwa nadal nie potwierdza informacji o przypadku tej choroby. Jak zauważa jednak wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr Tomasz Dzieciątkowski.
16: Przede wszystkim należy podkreślić, że zakażenia dżumą, mimo że mało popularne w regionach endemicznych, występują co roku i co roku stwierdza się co najmniej kilkanaście, kilkadziesiąt przypadków zachorowań, z których część kończy się zgonem.
14: Kilka dni temu rosyjskie media donosiły, że na dżumę płucną zmarła pracownica placówki badawczej w Irkucku po tym, jak rozbiła probówkę z patogenem wywołującym tę chorobę. Belgijski fizyk cząstek elementarnych Francis Halsen został laureatem tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny fizyki. Ogłosiła Królewska Szwedzka Akademia Nauk.
17: Royal za swój decydujący wkład w rozwój obserwatorium neutrinów Ice Cube i odkrycie neutrin wysokoenergetycznych pochodzenia astrofizycznego.
14: Obserwatorium neutrinów Ice Cube to gigantyczny detektor znajdujący się głęboko w lodzie pod stacją polarną na Antarktydzie. W 4 minuty rozeszły się czeki turystyczne na jesień. Na Podkarpaciu to druga tura w pierwszej. Czeki rozeszły się w niecałą godzinę. Najpopularniejsze są Bieszczady, przyznaje Anna Brzechowska z Regionalnej Organizacji Turystycznej.
18: Mamy też trochę zaskoczeń, bo na przykład pojedynczy obiekt, którym wykorzystano najwięcej czeków, to obiekt na Roztoczu Południowym.
14: A z czeków można korzystać też na Lubelszczyźnie, Podlasiu i w Warmińsko-Mazurskim.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: W Gdańsku 18, 21 stopni, w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Lublinie, 22 w Katowicach, a 23 stopnie w Krakowie i we Wrocławiu. Na ogół słonecznie, tylko na północy więcej chmur, wieczorem słaby deszcz też na Pomorzu, Warmii i na Mazurach. Birmingham, Paryż, Kopenhaga... To nie jest propozycja wycieczki, tylko to są miasta, w których wystąpi w przyszłym tygodniu Stevie Wonder. Zazdroszczę. Jerzy Telesiński. Mam dla was największe przeboje lat 80. i 90. No i mam dla was piosenkę Part-Time Lover. Radio.

0: Pomylić siebie samego z Markiem Knopflerem z Dire Straits, taka sztuka udała się kiedyś, wokaliście elektrycznych gitar.
1: Oglądałem program telewizyjny z koncertem Dire Straits i myślę sobie, o, mój występ. Wszystkich kolegów porozpoznawałem na scenie, siebie też, tylko myślę sobie, ja przecież nie mam tego t-shirta, to nie jest moja koszulka. Jak to, skąd ja mam ten t-shirt? I on zaczął śpiewać w tym momencie, wtedy dopiero do mnie dotarło, że to jest jednak kto inny.
0: Panie Kubo, zapraszamy ponownie do Radia Złote Przeboje. Thank you.

0: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
2: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 5 zł.

0: tak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
1: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
0: Czyli frosty kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności.

Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Reklama.

jeździłem tym swoim Lamborghini po Miami i myślałem, dokąd ja właściwie zmierzam. Narzekał trochę na swoją przeprowadzkę Craig David, który twierdził, że w Miami był też trochę mniej produktywny niż w Londynie, bo w ciągu dnia chciał sobie poleżeć na słoneczku, a w nocy zabalować w klubach Miami. Także śmiało można powiedzieć, że to życie to jednak nie jest łatwe być taką gwiazdą.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu zajmiemy się tematem cyberbezpieczeństwa.
1: Przybliżymy najważniejsze zasady dotyczące korzystania z internetu.
0: I powiemy o kampanii Bezpieczny Dzień, przygotowanej przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
11: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
20: Festiwal nawiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klinki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego jogurty owocowe Fruwita 400 gramów. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
0: Reklama.

Spotkali się na imprezie w Niemczech w 1978 roku. Ona, gwiazda glam rocka Suzy Quatro, oni, grupa softrockowa Smokey. Pomalowali sobie nieco pograli i tak niespodziewanie powstał duet Suzy Quatro i Chris Norman. Obecnych zachwycili do tego stopnia, że obecni wymogli wtedy na nich wspólne nagranie, którego efektem była piosenka, którą zagrałem wam w radiu Złote Przeboje.

0: Survivor Burning Heart. Wracamy do największych przebojów lat 80. i 90. po wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15:00, a w nich o czym będziemy mówić, Dorota?
1: No, mówimy sporo o cenach paliw i o cenach paliw będzie też tylko o tych sprzed 3 lat, kiedy były bardzo niskie i teraz pytanie, czy rzeczywiście powinno tak być. No, w tej sprawie są zatrzymania w Orlenie i więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Reklama. Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie, 6 października w kalendarzach, a na naszej antenie teraz wiadomości. Dorota Wardecka.
11: Zatrzymania w Orlenie w sprawie obniżania cen paliw 3 lata temu. Policyjna obława w Małopolsce po znalezieniu zwłok kobiety w Zagórzu. Rząd chce zaostrzyć przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych. ABW zatrzymało 5 obecnych i byłych menadżerów Orlenu. Śledztwo dotyczy podejrzenia nieuzasadnionego obniżania cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku, a więc za prezesury Daniela Obajtka przed wyborami. Orlen bez uzasadnienia uruchomił rezerwy strategiczne, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej i były wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki.
12: Absolutnie nie były przerwane łańcuchy dostaw, nie było zagrożenia, że będzie brak paliwa na stacjach. Był brak spowodowany właśnie do tymi manipulacjami cenowymi, które prowadził Orlen.
11: Według prokuratury Orlen miał od sierpnia do listopada utrzymywać cenę benzyny i oleju napędowego poniżej poziomów wynikających m.in. z cen ropy i kursu złotego. W Małopolsce policyjna obława na 49-letniego mężczyznę to syn 73-latki, której ciało znaleziono dziś rano w Zagórzu w powiecie chrzanowskim. Według śledczych syn może mieć związek ze sprawą. W akcji biorą udział psy tropiące, w użyciu są drony i policyjny śmigłowiec. Inwestycje w schrony, systemy alarmowania, zapasy i sprzęt ratowniczy. To wszystko za ponad 105 miliardów złotych. Tyle w ciągu 5 lat rząd chce przeznaczyć na ochronę ludności i obronę cywilną. Projekt przeszedł przez Radę Ministrów. Teraz zajmie się nim parlament, mówi premier Donald Tusk.
13: Do tej pory finansowaliśmy głównie takie awaryjne zakupy generatorów, kiedy istniało zagrożenie przerwami dostaw prądu. Samorządy bardzo intensywnie domagały się i słusznie, by ten program był dłuższy, tak aby mogły ruszyć program inwestycyjne.
11: Nowy program ma przygotować państwo m.in. na zagrożenia militarne, klęski żywiołowe oraz awarie infrastruktury krytycznej. Ministerstwo Infrastruktury chce zmian w przepisach dotyczących hulajnóg elektrycznych. Z rynku mają zniknąć te, które pozwalają na zbyt szybką jazdę. Niewykluczony jest też zakaz ich wypożyczania.
14: Zobaczymy, jak to będzie działało i jak to zafunkcjonuje w rzeczywistości. Jeżeli oczywiście ten system się nie poprawi, będzie nadal niebezpieczny na polskich chodnikach, być może trzeba dać takie instrumenty, ale tutaj decyzja będzie w rękach samorządowców.
11: A zakaz wypożyczania hulajnóg elektrycznych na minuty wprowadziły m.in. Paryż i Madryt. Tegoroczny Nobel z fizyki za kluczowy wkład w powstanie Obserwatorium Neutrinów. Nagrodę otrzymał belgijski fizyk Francis Halsen. Dostanie 12 milionów koron szwedzkich. To równowartość ponad 4,5 miliona złotych.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
16: Magda Tkaczek, zapraszam. Brad Pitt, owczarek niemiecki i Alaska. No prawie Alaska, bo zdjęcia nakręcono w Nowej Zelandii. Ale i tak dostajemy całkiem ciekawy thriller survivalowy. A Brad Pitt gra byłego oficera sił specjalnych, który po lotniczej katastrofie razem z psem walczy o życie. W kinie Helios w Galerii Alfa i Białej w Białymstoku do zobaczenia film W sercu dziczy. Pogoda sprzyja spacerom, zatem przypominam, że w Białymstoku na spacer można wybrać się do Akcent Zoo. To prawdopodobnie jedyne zoo w Polsce, gdzie nie jest potrzebny bilet. Zwiedzając je, można poczuć się jak w zupełnie innej krainie, a sam spacer to czysta przyjemność. Z kolei w niedzielę w białostockim Nieteatrze do posłuchania będą piosenki Czesława Niemena, Marka Grechuty czy Zbigniewa Wodeckiego. Koncert Najlepsze od Najlepszych to spotkanie z utworami mistrzów w wykonaniu Łukasza Jemioły.
15: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Pogoda.
10: Maksymalne temperatury to 23 stopnie w Krakowie i we Wrocławiu, 21 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Lublinie, 18 w Gdańsku. Słonecznie, na północy chmury, a wieczorem deszcz, ale tylko przelotny, na Pomorzu, na Warmii i na Mazurach. Otwarcie homoseksualnego kryptologa z czasów II wojny światowej, pioniera informatyki, praw człowieka i sztucznej inteligencji Alana Turinga uczcili ostatnio piosenką panowie z Pet Shop Boys. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

We Wrocławiu, w Krakowie i w Zabrzu zaśpiewał tydzień temu Garu, kto był na koncertach, temu zazdroszczę, ale z drugiej strony mam dla was największe przeboje lat 80. i 90., więc i Garu zabrzmi na naszej antenie jeszcze nie raz. Teraz zabrzmi Natalia Kukulska, Bielsko-Biała, Kraków, Poznań, Wrocław. Jej koncerty w tych miastach jeszcze przed nami.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad Graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność.

0: aktywność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: 18, 47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: Marzenka, ty jak jazz, powiedz mi, bo Johnny hates jazz, mimo tego, że w zespole w ogóle nie było żadnego Johnego, więc tak sobie wymyślili, że tak sobie nazwał zespół. Jak ty z jazzem stoisz?
1: Ja very, very bardzo kocham, mój drogi. Nie wiem, w jakim języku ja się teraz do ciebie odezwam.
0: To przepraszam. Multilanguage'owym.
1: Ja bardzo. Tak. Ja w ogóle muzykę bardzo. Myślę, że gdybym miała się jakąś odrodzić jako jakaś sztuka, to pewnie byłaby to muzyka. Zdecydowanie tak.
0: Ty, ja wiesz? Rzeźba.
1: Ty rzeźba?
0: Tak
1: widzisz?
0: Sobie wymyśliłem teraz.
1: Nie, no ja po prostu właściwie otwierałam paszczę od małego i śpiewałam. Ciągle coś śpiewałam.
0: A otwórz paszczę na chwilę. Wyszło nam jak Fun Factory, I wanna be with you, nie?
1: Masz. Zdecydowanie tak.

0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź. No,
9: trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
13: Poznań, płatność zakończona.
14: Kraków, ruszamy dalej.
15: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Reklama.
18: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

Od garderoby, która wprawiła nas w zakłopotanie, po dywany, wersalki, fotele, catering na poziomie przekraczającym standardy znane w naszym kraju. Opiekowano się nami z wielkim szacunkiem należnym gwiazdom, choć byliśmy tylko supportem z Polski, wspominał Olek Klepacz. Występ przed koncertem Michaela Jacksona na Bemowie 30 lat temu. I co ciekawe, po fakcie okazało się dopiero, że ich osobiste, pamiętne spotkanie z królem popu było niestety tak naprawdę tylko spotkaniem z jego sobowtórem.

0: Za twoje zdrowie, mała, gramy w Radiu Złote Przeboje. To była Urszula, to będą wiadomości Radia Złote Przeboje o 16, a w nich apel policji o zdjęcie nogi z gazu. To troszkę a propos tego, że mgliste jesienne noce przed nami. Szczegóły o 16.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
3: Jutro środa i zacznie pachnieć weekendem i dlatego...
4: Jutro wyniuchamy bardzo nietypowe zapachy, które wbrew pozorom lubimy.
2: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy.
0: Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I 5 produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
15: Tu Radio Złote Przeboje we wtorek. Jest 6 października, jest z nami Dorota Wardecka. Zapraszam na wiadomości.
16: Bezprawne zaniżanie cen w Orlenie, 5 osób zatrzymanych przez ABW. Akcja ratunkowa w Bułgarii po ataku dronów na statki. Mgliste jesienne noce przed nami, policja apeluje o zdjęcie nogi z gazu. Ponad 4 miliardy złotych stracił Orlen na manipulowaniu cenami paliw przed wyborami 3 lata temu, wylicza prokuratura krajowa. Po tym jak ABW zatrzymało 5 menadżerów spółki, byłych i obecnych, śledczy zarzucają im bezprawne zaniżanie cen, które doprowadziło do braków paliwa na stacjach. Tomasz Węcka.
17: Jak mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, menadżerowie Orlenu manipulowali cenami hurtowymi od sierpnia 2023 roku. We wrześniu obniżyli je skokowo.
18: Polska stała się takim miejscem, gdzie przyjeżdżano po tańsze paliwo.
17: Skutkiem ubocznym były niedobory paliw na stacjach samego Orlenu.
18: Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora.
17: Prokuratura informuje, że sprawa jest rozwojowa i dotąd zatrzymanych zostało 5 osób. Jedna z nich to były członek zarządu Orlenu w latach 2018-2024.
16: U wybrzeży Bułgarii trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa po ataku dronów na 2 statki handlowe. Jeden z nich zatonął, na drugim wybuchł pożar. Załoga jednego statku udało się ewakuować. Los pozostałych marynarzy zostaje nieznany. To już drugi atak dronów na statki handlowe na Morzu Czarnym w ciągu 2 dni. Wczoraj rosyjskie bezzałogowce zatopiły turecki statek u wybrzeży Rumunii. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ostrzega seniorów przed oszustkami podszywającymi się pod pracowniczki ośrodka. Kobiety pukają do drzwi, oferując sprzątanie. Marta Frankowska z MOPS-u ostrzega, by seniorzy nie wpuszczali nikogo obcego do domu.
19: Mogą oni paść ofiarami oszustwa, zaginięcia drogocennych pamiątek, pieniędzy, czy choćby kradzieży danych. Wzięciu
5: kredytu, etc., tak?
16: Pracownicy MOPS-u, prawdziwi pracownicy MOPS-u mają służbową legitymację ze zdjęciem, a wizyty środowiskowe są wcześniej zapowiadane. Syreny alarmowe będą się rozlegać na Mazowszu od poniedziałku do piątku. Na te dni na terenie województwa zaplanowano ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. W ich trakcie będzie emitowany dźwięk syren trwający minutę. Chodzi o sprawdzenie systemu alarmowania i ostrzegania. Jesienna aura w większości regionów wciąż pokazuje się w tej słonecznej odsłonie, ale noce coraz częściej są mgliste. Jak jechać w takich warunkach, przypomina Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
19: Czyli na pewno jechać zdecydowanie wolniej. To nam gwarantuje, że jeżeli nawet na drodze pojawi się coś nieprzewidywalnego, będziemy mogli zahamować i podjąć jakąś reakcję.
16: Policjanci przypominają kierowcom o światłach, a pieszym o odblaskach.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
20: Magda Tkaczyk, zapraszam. Lalka jest kinowym hitem. Film obejrzało ponad 600 tysięcy widzów, a minęło raptem kilka dni od premiery. Dodam, że Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego z budżetem wynoszącym 63 miliony złotych na pewno jest jedną z najdroższych polskich produkcji filmowych po 1989 roku. Produkcja jest w kinach Helios w Białymstoku. A hokejowa reprezentacja artystów polskich ponownie przyjedzie do Białegostoku, by połączyć sportowe emocje z pomocą. W piątek na lodowisku Bosir artyści zmierzą się z Husarią Białystok i prowadzona będzie zbiórka na rzecz Kaliny, która urodziła się bez rączki. Początek o 19.30. Z kolei za tydzień Białystok zamieni się w centrum czeskiej kultury. Od środy będzie aż 5 dni pełnych rozmów, koncertów, teatru i filmu. Zaplanowano też czesko-polski stand-up oraz wydarzenia dla dzieci. To w białostockim Nie Teatrze.
7: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Pogoda.
15: Na Pomorzu, na Warmii i na Mazurach przelotnie popada pod wieczór, więcej chmur na północy, a tak ogólnie wtorek raczej słoneczny. 18 stopni w Gdańsku, 22 w Katowicach, 23 stopnie w Krakowie i we Wrocławiu. Czy warto jeść jogurt codziennie? Naukowcy zbadali jego wpływ na nasze jelita, a o zaskakujących wynikach powiem wam o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

21 września przyszłego roku na Torwarze wystąpi Ronan Keating. Just Get Started nazywa się trasa, która zawiedzie go i do Nowej Zelandii, i do Australii, i do Warszawy właśnie. A żeby nam się szczególnie nie dłużyło, to teraz Ronan w Radiu Złote Przeboje. Miłe panie, zróbcie sobie chwilę przerwy od wtorku i posłuchajcie. To tylko 4 minuty sam na sam z Ronanem Keatingiem.

0: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji?
1: Oszczędności nie do wiary.
0: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
1: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
0: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
14: Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
17: Kogo?
16: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
17: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
16: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
17: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
16: No, więcej na szkłomazgon.pl.
17: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
16: I Cezary Pazura.
18: Muzyka i głos AI.
17: Co?

0: Z kultowych żeberek i barbecue słynie Memphis w Stanach Zjednoczonych, ale przeciętny mieszkaniec zjada przy okazji 6,5 kg jogurtu rocznie. Czy to dobrze?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Jedno z najnowszych badań skupiających się bezpośrednio na jogurcie zostało opublikowane w kwietniu w czasopiśmie The Journal of Nutrition. Niemieccy naukowcy z Centrum Helmholtza obserwowali 110 zdrowych dorosłych osób. Okazało się, że jogurt nie jest magicznym pokarmem, który sam w sobie naprawia nasz mikrobiom. Ogólny skład diety jest ważniejszy niż poszukiwanie jednego cudownego produktu. Mikroorganizmy jelitowe czerpią błonnik z owoców, warzyw, roślin strączkowych, orzechów i produktów pełnoziarnistych, między innymi. Błonnik jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na skład i funkcjonowanie mikrobiomu jelitowego, ale jogurt jadać warto.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
5: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisów WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
14: Raz, dwa, trzy.
15: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na stożek rogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i prezbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl, ulica Sienkiewicza 6, www.raz23okulary.pl.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
19: Przelotnego deszczu możemy się dziś spodziewać w północnej Polsce jeszcze o tej porze. Na termometrach dziś maksymalnie od 16 stopni na północnym wschodzie, 20 w centrum, do 22 w południowej Polsce. Jutro będzie podobnie. Uwaga na S8 na odcinku między węzłami południe Wyszków północ. Zderzenie dwóch osobówek, jedna osoba została ranna i nadal jeszcze mogą być tu utrudnienia na jezdni w stronę Białegostoku.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

Heidi Stern, czyli Jennifer Rush, urodziła się w nowojorskim Queens 66 lat i jeden tydzień temu. Dorastała w Niemczech, gdzie jej tata śpiewał w operze. To jej The Power of Love wydawnictwo uznało za zbyt europejskie, żeby pojawiło się w USA. Zwlekało z wydaniem, co wykorzystała Celine Dion. Jej wersja z 93 roku błyskawicznie podbiła amerykańskie listy, no i stała się jej pierwszym numerem jeden w Stanach. I tak klasyk lat 80. stał się przy okazji klasykiem lat 90.

0: Everything But The Girl, 95 rok, największe przeboje lat 80. i 90. również po 17, ale najpierw wiadomości. O czym będziemy mówić, Dorota?
1: Jesień 2026, dość słoneczna i ciepła jak na razie, ale to już niestety koniec, co nas czeka w najbliższych dniach i kiedy zacznie się ta trochę gorsza wersja jesieni. O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.

Tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik, L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norwina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Reklama.
6: Tu Radio Złote Przeboje. Jest 6 października. Mamy wtorek, pora na wiadomości. Dorota Wardecka.
7: Są zarzuty dla drugiego kierowcy po wypadku w Nowym Sączu. Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot. To ostatnie dni ciepłej, słonecznej jesieni. Są zarzuty uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym dla drugiego kierowcy w sprawie śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. Pierwszy usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Do tragedii doszło w sobotę, gdy rozpędzone auto wjechało w przechodnie na pasach. Mówi Justyna Rataj-Mikietyn z Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.
8: Przesłuchano świadka, a także zabezpieczono zapisy monitoringu, których analiza wskazuje, że ta jazda ulicami Nowego Sącza była tak naprawdę w ramach nielegalnego wyścigu.
7: Sprawca wypadku jest w tymczasowym areszcie. Prokuratura chce aresztu również dla kierowcy, z którym się ścigał. Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot, przekazał szwedzki premier Ulf Kristersson, uzasadniając tę decyzję zagrożeniem ze strony Rosji. Zadaniem szwedzkiego wojska będzie ochrona węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce i zapewnienie transportu ważnego sprzętu dla Ukrainy. A do Polski razem z systemami Patriot wysłanych zostanie około 100 szwedzkich żołnierzy. Tysiące uczniów, nauczycieli i rodziców wyszło dziś ponownie na ulice francuskich miast. Nad Sekwaną trwa tak zwany czarny wtorek. Według demonstrantów to najliczniejszy dzień protestów. Wieczorem w głównej manifestacji w Paryżu według organizatorów ma wziąć udział nawet 40 tysięcy osób. To mają być ostatnie ładne dni tej jesieni. Jak prognozuje IMGW, jeszcze w tym tygodniu pogoda ma się popsuć. O szczegółach Bartosz Kądziołka.
9: Jeszcze przez dwa dni mamy cieszyć się przyjemną aurą, tak przynajmniej mówi synoptyk Agnieszka Prasek z IMGW.
10: Najcieplej zapowiada się w środę i w czwartek. Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie, ale nie wykluczone, że te wartości mogą być jeszcze wyższe.
9: Zmiana ma przyjść w czwartek.
10: Od zachodu kroczy strefa opadów deszczu. Wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem.
9: W weekend temperatury w ciągu dnia mają spaść do 15 stopni, a w nocy do zera.
7: Nagroda Nobla z fizyki wędruje w tym roku do belgijskiego fizyka Francisa Haldzena za zbudowanie detektora cząstek, który pozwolił zaobserwować pierwsze neutrino z nieznanych źródeł pozagalaktycznych. Detektor Ice Cube zlokalizowany jest na biegunie południowym.
11: Neutrina, tenże detektor Ice Cube, wykrywa takie, które przechodzą przez całą Ziemię.
7: Wyjaśnia Tomasz Bulik, dyrektor Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, a jutro poznamy laureata Nobla z chemii.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
6: Od 18 stopni w Gdańsku, przez 21 w Warszawie, Poznaniu i Lublinie, do 23 stopni w Krakowie i we Wrocławiu. We wtorek na ogół słoneczny, w każdej chwili przelotnie może popadać na Pomorzu, na Warmii i na Mazurach.
13: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
6: Same skrupulatnie wybrane, największe przeboje lat 80. i 90. miałem, mam i będę dla was miał nadal. Witam w Radiu Złote Przeboje, kłania się Jerzy Telesiński.
14: Radio Złote Przeboje.

akcji popularności słuchacze stracili trochę zainteresowanie girls bandem No Angels, a gwoździem do trumny zespołu był skandal obyczajowy dotyczący jednej z wokalistek, która świadomie zarażała wirusem HIV. Także nomen omen, żadne z nich anioły. No Angels w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
13: Taniej kupować.
11: A no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4400

Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

Ugly Kid Joe i So Asylum łączą siły i wyruszają w wielką trasę koncertową, ale są dwa ale. Po pierwsze to w przyszłym roku, a po drugie po Australii ta trasa koncertowa, także nie ma się co za bardzo cieszyć, chyba że słuchacie nas w Adelaide. To pozdrawiam Was i Kangury i dla całej gromady teraz CC Catch.

0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Raz, dwa, trzy.
8: Nie licz. I tak trudno zliczyć. Bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na sporze grogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i presbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl. Ulica Sienkiewicza 6. www.raz23okulary.pl.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wsisy.
14: Taniej kupować.
12: A no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Mamo, źle się czuję.
18: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
16: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
19: Reklama.
20: Złote przeboje w drodze.
21: Wieczorem może przelotnie padać w północnej Polsce, w nocy też na północy może przelotnie padać deszcz, ale w wielu regionach silne mgły ograniczające widzialność, a na termometrach w nocy od 4 do 11 stopni, w dzień nieco lepiej, bo od 17 do 23. Na S7 na odcinku Gdynia Wielki Kack, Gdynia Port, zderzenie 4 osobówek i ciężarówki, tutaj utrudnienia na jezdni w stronę Redy.
20: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Lubię wracać tam, gdzie byłem równie dobrze, tak jak Zbigniew Wodecki zaśpiewał na antenie Radia Złote Przeboje, mógłby powiedzieć Tomek Brel, który właśnie wraca tam, gdzie był wczoraj, czyli do studia Radia Złote Przeboje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No wszystko się zgadza. Trzeba lubić to, co się robi, a skoro się lubi to, co się robi, to się wraca do tego, co się robiło wczoraj. Chyba się zgubiłem.
0: A, nie, to złotymi zgłoskami gdzieś sobie to wypiszę.
1: Muszę sobie to zapisać.
0: Tak jest. Co po 18?
1: Po 18 same wspaniałości. Zaczynają się powoli pytania związane z biletami na pewien koncert. To powiem, nie wykluczam, że się pojawią.
0: Tomek będzie robił to, co lubi po 18, czyli będą bilety na koncert.

Gdyby ktoś pytał, co ciekawego słychać u Sonic, to sprawdzałem przed momentem, koncertuje aż miło, tu Barcelona, tu Republika Południowej Afryki. No, artyści to mają fajnie jednak. 18 już za chwilę, muzycznych podróży na pewno dzisiaj nie zabraknie. Dołożę wszelkich starań, żeby was wysłać na przykład do Gdańska. Jak zdobyć bilety? Więcej o tym po 18.

0: kształty promocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
5: Raz, dwa, trzy.
6: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na stożek rogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i presbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl. Ulica Sienkiewicza 6. www.raz23okulary.pl.
7: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
16: 6 października w kalendarzu, wtorkowy wieczór przed nami, 18 właśnie minęła, a to oznacza, że czas na wiadomości sportowe.
17: Sport w 30 sekund.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nowak Dżokowicz sięgnął po 102 tytuł w karierze. Serbski tenisista po raz siódmy triumfował w turnieju w Pekinie. Jego finałowy rywal Alex de Minaur skreczował przy wyniku 6-7-1-0. Indie, Katar, Republika Południowej Afryki, Korea, Niemcy, Węgry i Turcja to chętni do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku, potwierdził MKOL. Wszyscy zainteresowani biorą również pod uwagę organizację Igrzysk w 2040 lub 44 roku, czym wstępnie zainteresowane są też polskie władze.
16: Pogoda. W nocy dość pogodnie, tylko na północy możliwy słaby, przelotny deszcz. Temperatura od 3 stopni na wschodzie, przez 8 w centrum i na zachodzie do 13 nad morzem. Jutro nieco więcej chmur, ale opadów możemy spodziewać się tylko nad morzem, a najładniejsza pogoda jutro na południowym wschodzie. 16 stopni na północy, 20 w centrum, 23 na południu. No i z jednej strony wszystko byłoby pięknie, jeżeli chodzi o pogodę, ale te 3 stopnie w nocy na wschodzie, no to nie wygląda dobrze. Na szczęście prognoza muzyczna u nas świetnie wygląda. Duran Duran za kilka minut, pojawi się też dawno niesłyszana Jennifer Page, a teraz zespół, na którego koncert zapraszaliśmy się jakiś czas temu, no i bawiliśmy się świetnie na warszawskim Torwarze. To. A skoro o zaproszeniach koncertowych mowa, no to za chwilę będę miał bardzo dobre wiadomości w tym temacie.

Edyta Górniak w Radiu Złote Przeboje, czyli nasze największe osiągnięcie, jeżeli chodzi o Eurowizję. To było drugie miejsce w 1994 roku i tak swoją drogą, no to podejrzewam, że to osiągnięcie sprzed lat jest już nie do powtórzenia. Pamiętam, jak Jacek Cygan opowiadał, że jaki miał stres związany z napisaniem tej piosenki, ciągle ją poprawiał. Na dodatek Edyta Górniak w pierwszej chwili nie powiedziała mu, że to piosenka na Eurowizję. No wtedy to dopiero byłby stres. Słuchajcie, z dobrych wiadomości, no to mam dwa podwójne bilety na kombi do Gdańska. Koncert 24 października, no i warto tam być, bo takie koncerty zdarzają się raz na pół wieku. 50 lat na scenie Waldemara Tkaczyka i Grzegorza Skawińskiego, czyli koncert pod tytułem Królowie Życia. W tej sprawie, w sprawie biletów, zapraszam na nasze strony internetowe. Czeka tam na Was bardzo proste zadanie. Z czym kojarzą Wam się Królowie Życia? Napiszcie w 5 słowach, a ja przed 20 wybiorę najciekawsze Wasze odpowiedzi. Duran Duran teraz.

Fantastyczny zespół Bon Jovi. No, z jednej strony trasa koncertowa przewidziana na ten rok zakończyła się, ale John Bon Jovi stwierdził w jednym z wywiadów, że jeszcze nie skończył, dlatego będzie dogrywka w przyszłym roku. Co fanów oczywiście bardzo cieszy. Zaglądałem na ich facebookowy profil i na Instagrama. No i powiem tylko tyle, koncert zespołu Bon Jovi to jest przeżycie nie z tej ziemi. No dobrze, za chwilę Jennifer Page. Też sprawdzałem, co ciekawego słychać na jej Instagramie, no i wygląda na to, że u niej czas jakby się zatrzymał. Jedno z ostatnich zdjęć, jakie znalazłem, to zdjęcie ze świąt Bożego Narodzenia. No, z drugiej strony to może nie ma co narzekać, przynajmniej jest już gotowa.

To jest kawałek, który przed laty zaskoczył fanów zarówno Arety Franklin, jak i George'a Michaela. No, zresztą George Michael, wielki nieobecny od pewnego czasu, wciąż jednak zaskakuje. Pamiętam, jak to niedawno znalazłem jego archiwalny wywiad, w którym zastanawiał się, jakim byłby ojcem. No i jak sam przyznał po namyśle, doszedł do wniosku, że do tej roli się kompletnie nie nadaje.

0: Tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
11: Doradczyni klienta.
10: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
12: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
13: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
14: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,90.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
7: Na

0: Pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto dużo dobrego.
1: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Po słonecznym w większości regionów dniu noc może być mglista. Mgły będą ograniczały widzialność nawet do 200 metrów i dość chłodno, bo od 4 do 11 stopni. Jutro w ciągu dnia jeszcze ciepło i przeważnie słonecznie od 17 na północy do 23 na południowym wschodzie. Na A2 noga z gazu między węzłami Wartkowice-Emilia. Awaria ciężarówki i utrudnienia mogą być jeszcze na pasie w stronę Warszawy.
2: Radio Złote Przeboje.

Opus i Life is Life w Radiu Złote Przeboje. Pięknie. Zespół Opus, no, czyli trochę zespół jednego przeboju, ale co ciekawe, Life is Life jest kompozycją, która no, formalnie debiutowała kilka razy. Najpierw w 84, potem rok później, potem 94, 2008 i 2011, czyli panowie wyciągnęli z tego kawałka absolutnie wszystko, co było do wyciągnięcia. Wtorkowa cała muzyka, teraz Monika Brodka w Radiu Złote Przeboje, no a ja przypominam, gorąco was zapraszam na nasze strony internetowe, to w sprawie biletów na koncert Królowie Życia. 50 lat na scenie Grzegorza Skamińskiego i Waldemara Tkaczyka, z którymi zresztą na pewno dzisiaj słówko zamienimy. A póki co zapraszam na złoteprzeboje.pl. Przed 20 na pewno wręczę komuś bilety.

0: Level 42 w Radiu Złote Przeboje. Pewnie niektórzy zastanawiają się, skąd nazwa tego zespołu Level 42 i co ona może oznaczać. Level 42, czyli poziom 42. No i już wyjaśniam. W książce Autostopem przez Galaktykę liczba 42 była ostateczną odpowiedzią na sens życia, wszechświat i całą resztę. No i jak wiemy doskonale, liczba 42 powróciła jakiś czas temu w serialu 1670 w drugim sezonie, bo taką właśnie liczbą zakończyły się negocjacje pomiędzy Janem III Sobieskim a Turkami. Ale to pewnie przypadek. Za chwilę Bad Boys Blue w Radiu Złote Przeboje. John McInerney, czyli jedyny obecnie członek tego zespołu, jak fani doskonale wiedzą, mieszka w Polsce. Udało nam się jakiś czas temu porozmawiać i zapytałem go, czy wzorem innych gwiazd też w szkole nie lubił muzyki. No i jego odpowiedź mnie trochę zaskoczyła.
1: Właściwie muzyka nie była moim ulubionym przedmiotem w szkole. Moją ulubioną lekcją był angielski i w sumie geografia. Nie mieliśmy nauczyciela muzyki w szkole, więc nie miałem takiego przedmiotu.
0: No i tak, z jednej strony, no to oczywiście za muzyką w szkole to chyba nikt nie przepadał, a z drugiej strony to po latach chyba nie wyobrażamy sobie świata bez muzyki, prawda? Bad Boys Blue.

Fantastyczny Shakin' Stevens w Radiu Złote Przeboje, czyli artysta, na którego muzyce wychowywał się m.in. Łukasz Zagrobelny. Jak przyznał, kiedy rozmawialiśmy, to właśnie dzięki spotkaniu z Shakinem Stevensem na jednym z koncertów w ogóle pomyślał o śpiewaniu na poważnie. Za chwilę 19, za moment wiadomości sportowe, a po 19 będą bilety do Gdańska na koncert Królowie Życia.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro środa i zacznie pachnieć weekendem i dlatego...
3: Jutro wyniuchamy bardzo nietypowe zapachy, które wbrew pozorom lubimy.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. Reklama.
10: Właśnie minęła 19, za moment sprawdzimy pogodę, a teraz czas na wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.
11: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
12: Sport 30 sekund.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner w tym sezonie już nie zagra. Powodem są przeciągające się problemy z kolanem. Włoch ostatni mecz rozegrał 12 lipca. W finale Wimbledonu pokonał wtedy Aleksandra Zwieriewa. Podstawowa bramkarka Kinga Szemik i Jagoda Cyraniak z powodu kontuzji nie przyjadą na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Zastąpią je Natalia Radkiewicz i Julia Walentowicz. W piątek biało-czerwone zagrają na wyjeździe z Belgią w barażach o awans na mundial w Brazylii. Rewanż we wtorek w Gdańsku.
11: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
14: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
10: Pogoda. Jutro nieco więcej chmur, ale opadów możemy spodziewać się tylko nad morzem, a najładniejsza pogoda jutro na południowym wschodzie. 16 stopni na północy, 20 w centrum, 23 na południu. I tak będzie jutro w nocy dość pogodnie, tylko na północy możliwy słaby przelotny deszcz. 3 stopnie na wschodzie, 8 w centrum i na zachodzie, 13 najcieplej nad morzem.
14: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: No dobrze, teraz jeszcze prognoza muzyczna w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę m.in. Diana King, pojawi się The Bangles, teraz Bee Gees. No a ja przypominam przy okazji na złoteprzeboje.pl czeka na was pewne zadanie. Kto je wykona z największą fantazją, wybierze się na koncert Królowie Życia do Gdańska. 50 lat na scenie Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Jak można ze sobą pół wieku wytrzymać? Sprawdzimy, bo są na to sposoby, jak się okazuje.

0: Wrangel z Manic Monday. No a ja obiecałem, że sprawdzimy, jak to jest spędzić ze sobą pół wieku na scenie. Mowa o Grzegorzu Skawińskim i Waldemarze Tkaczyku. No bo tak, kiedyś pamiętam, zapytałem Grzegorza Skawińskiego, czy ta współpraca przebiega bezproblemowo, czy jednak zdarzają się tarcia, kłótnie i obrażanie się. No i posłuchajcie, co Grzegorz Skawiński odpowiedział.
1: Absolutnie. Jesteśmy tylko ludźmi. Często mamy ciche dni tak zwane. Potrafimy się do siebie nie odzywać. Na szczęście przez ten cały czas nigdy nie pokłóciliśmy się na tyle mocno, żeby nasze drogi się gdzieś tam rozeszły.
0: 50 lat na scenie, oczywiście z apetytem na więcej. Bilety do Gdańska na koncert Królowie Życia na pewno jeszcze przed 20 zmienią właściciela. Teraz Diana King.

0: właśnie, Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje, czyli jeden z ukochanych artystów przed laty małej Kasi Stankiewicz. No właśnie, kiedyś rozmawialiśmy z Kasią Stankiewicz i przyznała, że jak w telewizji było można zobaczyć teledysk Jasona Donovana, to rzucała wszystko i biegła i wpatrywała się w swojego idola. Ale takich muzycznych spotkań Kasia Stankiewicz miała zdecydowanie więcej, choćby z Kate Bush. To już było spotkanie radiowe.
1: Pamiętam w dzieciństwie, kiedy słuchało się wówczas tylko radia, i gdzieś usłyszałam pierwszy raz w życiu jako w ogóle 6- czy 7-letnia dziewczynka Kate Bush i pamiętam, że zatrzymałam się jako dziecko. Po prostu pamiętam, że od razu budowały mi się jakieś obrazy, ale chciałam usłyszeć, kto tu śpiewa. I w ogóle w momencie, kiedy kończyła się piosenka i było wiadomo, że ktoś za chwilę powie piosenka taka i taka, śpiewał ten i ten artysta i nagle z drugiego pokoju mama: Kaśka, Kaśka, wychodzimy do kościoła.
0: Tyle Kasia Stankiewicz. Pozdrawiam gorąco. Za chwilę In Excess, a teraz Ingrid w Radiu Złote Przeboje.

0: Teraz zespół In Excess. Podejrzewam, że fani przed laty, oglądając teledysk do innej piosenki, a mianowicie do Never Tear Us Apart, przecierali oczy ze zdumienia. No nie ma się co dziwić, zdjęcia do tego teledysku były kręcone w Pradze, w której pewnie każdy z nas był przynajmniej raz. Za chwilę Fancy Flames of Love, pojawi się Gabriel Fleszar. No a ja przypominam o biletach, które mam dla was. 50 lat na scenie Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Przed 20 na pewno te bilety zmienią właściciela.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

0: Tena nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Raz, dwa, trzy...
16: Nie licz. I tak trudno zliczyć. Bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na stożek rogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i presbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl, ulica Sienkiewicza 6, www.raz23okulary.pl.
17: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię. Historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
20: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
21: Włączamy niskie ceny.
22: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Mamo, źle się czuję.
24: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
25: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
0: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
1: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Fancy, Flames of Love. Fancy, czyli trochę artysta jednego przeboju, no ale podejrzewam, że większość obecnych artystów chciałaby mieć tak wielki hit na swoim koncie, chociaż jeden. Słuchajcie, a skoro w temacie artystów jednego przeboju się obracamy, no to teraz największy hit Gabriela Fleszara, z którym kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy o piosence Kroplą deszczu. No i nie ulega wątpliwości, że gdyby Kropla deszczu przydarzyła mu się trochę później, no to byłby to hicior światowy.
1: No wtedy sieć jeszcze była w powijakach. Ja się zastanawiam, co by było, gdybym debiutował parę lat później. Myślę, że Kropla miałaby dzisiaj kilkadziesiąt milionów osłon, a nie te 11 prawie, co tam ma. W sumie jakby to pozbierać, to ponad. Ale nie żałuję tego. To były naprawdę bardzo dobre lata dla polskiej muzyki, mimo tego, że tej sieci jeszcze wtedy nie było. Znaczy ona była zaczynała się pod koniec lat 90., ale była w powijakach. No nie wiem, być może niektórzy słuchacze pamiętają, że połączenie typu 128 kilobitów na sekundę to było to maksymalne, prawda? Filmy się ściągało po dwa dni.
0: No, jak to wszystko się zmieniło, teraz można w tym czasie, jak to się ładnie mówi, pyknąć ze trzy sezony czegokolwiek.

0: To Sade w Radiu Złote Przeboje. Sade, która ostatni raz w Polsce koncertowała, o ile dobrze pamiętam, w 2011 roku. No, na szczęście zespół, na którego koncert was zapraszam teraz, zdecydowanie częściej grywa. Królowie Życia, czyli 50 lat na scenie Waldemara Tkaczyka i Grzegorza Skawińskiego. Na ten koncert się zapraszamy w tym tygodniu do Gdańska, dokładnie do Ergo Areny. No i wielką ochotę wybrać się tam ma Aleksandra, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Aleksandra, czyli największa fanka zespołu Kombi w Polsce. Od zawsze czy od niedawna?
1: Od bardzo, bardzo dawna. Nie od zawsze, ale od bardzo dawna, że tak powiem.
0: Ale nie od pół wieku.
1: No trochę mniej, ale dużo nie brakuje.
0: Dużo nie brakuje. Słuchaj, Królowie Życia w maksymalnie 5 słowach, to było zadanie dla was. Z czym wam się kojarzy? Czy ty pamiętasz, co napisałaś?
1: Że młodość w każdym wieku, tak, że ja jestem właśnie młoda 40 i chyba coś tak w tym stylu.
0: Młodość w każdym wieku. Wszystko się zgadza. Ola, co byś powiedziała na bilety do Gdańska? Czy coś byś przeciw miała?
2: Myślę, że nic bym przeciw nie miała. Byłabym nawet bardzo zadowolona i przeszczęśliwa. No serio.
0: No już słyszę, że jesteś szczęśliwa. Dobrze, widzimy się w takim razie przed sceną w Ergo Arenie. Pozdrawiam gorąco.
2: Dzięki bardzo. Jestem bardzo zadowolona. No super wieczór. Super.
0: No i witam teraz Krzysztofa przy naszym telefonie. Dzień dobry, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Słuchaj, przeglądam, co napisałeś na naszych stronach internetowych w temacie skojarzeń, a dokładnie z czym kojarzą się Królowie Życia w 5 słowach. No i powiem szczerze, no kawał dobrej roboty, bo postanowiłeś rozwinąć skrót Kombi.
3: Tak, do 5 słów, które kojarzą mi się z latami młodości, bo już swoje lata mam. Mam siwe włosy, więc to był zespół mojej młodości, jeszcze do dzisiaj został. A ta młodość była dość burzliwa i to, co napisałem, kojarzy mi się właśnie z tamtym okresem.
0: A napisałeś tak: k obietami, o twardością, miłością, byciem sobą i imprezą. Jak rozumiem, początek i koniec chyba jest najważniejszy, czyli kobiety i imprezy.
3: Chyba to bycie są jednak, natomiast na pewno kobiety i miłość to jest to, co w życiu każdego mężczyzny jest ważne.
0: Oj tak. No dobrze, widzimy się w takim razie na Kombi w Ergo Arenie. Dużo dobrego życzę, pozdrawiam gorąco.
3: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: No i na pewno nie ostatnie to zaproszenie w tym tygodniu. Kolejne oczywiście pojawią się już jutro.

No i w takim tempie powinien nam mijać wtorkowy wieczór. Pięknie rozkołysany Bob Marley w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 20, za moment strefa gości programu Cała Muzyka. Zostańcie z nami, bo niespodzianek na pewno nie zabraknie.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata?
6: Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
17: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
18: Ci panowie z Media Expert.
17: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
19: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
20: 20 właśnie minęła. Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie zespół, który będzie dzisiaj gościem naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Hymn pokolenia, czyli Przeżyj to sam. Ponoć Grzegorz Stróżniak stworzył ten przebój, mając lat kilkanaście. Czy to prawda? No przekonamy się o tym dzisiaj na pewno. Zostańcie z nami. Pewnego Razu w Muzyce, czyli niezwykłe historie opowiadane przez samych artystów w Radiu Złote Przeboje. To już za chwilę.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce historia zespołu, który na muzycznej scenie jest już od kilkudziesięciu lat. Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, zwłaszcza przed laty, gdyby nie zespół Lombard. Na życie.

0: Podejrzewam, że Grzegorz Stróżniak nie spodziewał się, że piosenka, którą napisał mając kilkanaście lat, wiele, wiele lat później będzie cieszyła się mianem hymnu pokolenia. Choć radiowe początki piosenki Przeżyj to sam nie należały do najłatwiejszych.
1: To nagranie pokazało się w radiowej trójce. Przyszedł ktoś, zakazał puszczania tego utworu i podobno, bo to przekazał mi Andrzej Sobczak, autor tekstu tego utworu, że również zniszczono nośnik. Natomiast utwór ten okazało się, że miał tak ukryty, gigantyczny potencjał, potrafił sobie poradzić z tym, co się wydarzyło wtedy. Okazało się, że jest to najbardziej popularny utwór zespołu Lombard. Do dzisiaj są tego dowody. My otrzymujemy tego dowody, doznajemy tego, tych wspaniałych, wzruszających momentów, kiedy ludzie wspominają ten utwór, kiedy utożsamiają się z nim, z danym okresem, z danym momentem, czy poznania kogoś, czy sytuacji, w której się znalazł, czy osobistej, czy jakiejś innej, związanej ze społecznymi kwestiami, czy nawet politycznymi. Wszystko to wraca do nas i przyznam się, że nie myślałem, że będę należał do grupy szczęścia, bo tak nazwałem siebie, z racji tego, że mam w repertuarze, mało tego, skomponowałem ten utwór w wieku 16 lat i ten utwór właśnie pozwolił Lombardowi przeżyć chyba najgorsze momenty w swojej historii i dźwignąć się, powstać na nowo, działać dalej i to po prostu kupa szczęścia.

0: Zespół Lombard. Gdyby poszukać śladów początków działalności, to okazuje się, że muzycy, którzy tworzyli pierwszy skład zespołu, spotkali się dużo, dużo wcześniej niż pojawiły się nawet pierwsze myśli o stworzeniu tego zespołu. Tak to wspomina Małgorzata Ostrowska.
1: My z Grzegorzem Stróżniakiem, z Wandą Kwietniewską znamy się jeszcze z czasów Studia Sztuki Estradowej. To była taka szkoła przy Estradzie Poznańskiej. I dopiero z tego Studia Sztuki Estradowej powstał zespół Wist. Także znamy się trochę wcześniej jeszcze. My generalnie byliśmy chórkiem, który towarzyszył na trasach orkiestrze Alex Band, a która ta orkiestra towarzyszyła Krzysztofowi Krawczykowi, Ewie Bem, śpiewaliśmy chórki. Także to był taki klasyczny chórek.
0: Zespół Lombard jest obecny na muzycznej scenie od kilku dekad i aż prosi zadać się pytanie, czy obecna wokalistka Lombardu, Marta Cugier, która notabene śpiewa w tym zespole od ponad ćwierć wieku, będąc małą dziewczynką, słuchała Lombardu?
2: Wiesz co, tak się złożyło bardzo dużo rzeczy na to, że trochę nie słuchałam, szczerze. Natomiast bardzo dobrze znałam utwór Przeżyj to sam. Dzięki temu utworowi w ogóle śpiewam, bo będąc 16-latką zaśpiewałam ten utwór i dostałam się do szkolnego zespołu muzycznego, nie przypuszczając, że 4 lata później poznam wykonawcę tego utworu i on zaproponuje mi współpracę, która później przerodzi się w to, że parę lat później po naszym spotkaniu zaproponuje mi śpiewanie w zespole Lombard. To jest dla mnie tak niesamowita historia i kiedy opowiadałam Grzegorzowi to wszystko, że od tego Przeżyj to sam w ogóle moje śpiewanie się zaczęło, to on nie mógł uwierzyć. A potem jeszcze właśnie to spotkanie i ta przygoda wielka, piękna, to jest dla mnie po prostu, to się nie mieści w głowie, proszę Państwa. Naprawdę się nie mieści w głowie. Nawet, wiesz co, to jest tak, że zespół Lombard jest marzeniem, którego nawet nie miałam.
0: Marta Cugier, o marzeniach, planach i trochę o historii. Dzisiaj zespół Lombard, pewnego razu w muzyce.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Przed nami niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Zespół, z którym bez wątpienia każdy 40-50-latek ma niezwykłe wspomnienia. Bo przecież przy zespole Lombard wiele rzeczy zdarzyło się po raz pierwszy.
2: Na życie patrzysz bez emocji.

0: oglądasz grę.
1: Kilka dekad na scenie, tak swoją drogą to podejrzewam, że większości artystów, którzy dzisiaj debiutują, za 40-50 lat nikt nie będzie pamiętał. Na czym polega fenomen długowieczności, Lombardu?
2: To jest bardzo proste. Trzeba lubić to, co się robi.
3: Fenomen Lombardu to jest przede wszystkim Grzegorz Stróżniak, który jest osobą taką, która przez te 40 lat, pomimo upadków, wzlotów, różnych przeciwności losu w tej działalności lombardowej, naprawdę walczyła o ten zespół i o jego istnienie. Myślę, że to jest Lombardu fenomen i piosenki, które komponował dla nas wszystkich, które przecież Państwo dobrze znają i kochają, bo bez tych piosenek i bez tej muzyki byłoby nam ciężko wszystkim iść przez życie.
1: Jak wspominaliśmy przy muzyce zespołu Lombard, wiele rzeczy zdarzyło się po raz pierwszy w życiu. Tego samego zdania jest również jedna z wokalistek tego zespołu, Wenda Kwietniewska, która mimo, że od wielu, wielu lat już w Lombardzie nie śpiewa, to swój okres lombardowy wspomina bardzo ciepło.
4: Dobrze wspominam z tego względu, że w Lombardzie wszystko zdarzało się po raz pierwszy. Pierwszy wylansowany hit na antenie, jakaś popularność, pierwsze koncerty duże, pierwsze rokowiska, jakieś festiwale. Wszystko w Lombardzie było po raz pierwszy, bo ja jednak tam pracowałam niezbyt długo, bo to trwało rok, może troszkę dłużej. Pierwsza złota moja płyta, to też płyta nagrana właśnie z Lombardem, Śmierć w dyskotece. Więc trudno byłoby wspominać to źle, natomiast moment, oczywiście, że kiedy nadszedł ten moment przebudowy Lombardu, i ja przestałam w tym Lombardzie funkcjonować, to był przykry zarówno dla Małgośki, dla Grześka, dla menadżera, dla mnie, ale to trwało krótko.

0: pracowały, a było bardzo ciasno, jeśli chodzi o pisanie muzyki, bo pisali muzycy, wszyscy Lombardowi, i Grzegorz Stróżniak, i Piotrek Zander, pisali też ludzie z zewnątrz, i tak ciągle byłam odsuwana i jakby, a bardzo dążyłam do tego, żeby przeforsować tam chociaż jakiś jeden swój numer, co komplikowało pracę menadżerowi, który rządził w tym zespole i rządził bardzo dobrze jak na tamte czasy. Poza tym, jak dzisiaj się spojrzy z perspektywy czasu, to się okazuje, że jednak na wielką indywidualność wyrosła Małgorzata Ostrowska przez te wszystkie lata, że wielką indywidualnością okazał się Grzegorz Stróżniak, i ja gdzieś sobie też z tym wszystkim poradziłam, więc tam chyba z założenia nie było miejsca dla trójki takich ludzi. Małgorzata z Grzesiem pracowali jeszcze całe lata, no ale to jednak było dwoje wokalistów, a tutaj był... I tak fajnie, że nam się udało nagrać tę jedną płytę, fajnie, że pozostaliśmy w takich dobrych stosunkach, że mamy wspólne wspomnienia.
1: Wspólne wspomnienia mają nie tylko byli i obecni członkowie zespołu Lombard, wspomnienia mają wszyscy, którzy przed laty słuchali tego zespołu. Zespołu, który zmieniał polską rzeczywistość. No właśnie, przez kilka dekad działalności również świat zmienił się tak bardzo, że niektórzy muzycy powoli zaczynają myśleć o tym, żeby nie wydawać płyt w formie fizycznej, a jedynie w formie cyfrowej. Jak do tego podchodzi zespół Lombard po latach?
2: Ja się nie dziwię, bo świat stał się bardzo wirtualny. Jest tak duże przyspieszenie, mamy tak mało czasu. Utwory, które są promowane, skróciły się. Ostatnio byłem zdziwiony, bo do redaktora mówię, no wiesz, to wasze 3:30, które teraz puszczacie, jak to się ma do moich 6:50, 7,5 minuty, które kompozycje ja robiłem, i czasami on mówi, Grzegorz, ty dawno nie byłeś w radio. Ja mówię, o co chodzi? On mówi, 2:45. Ja mówię, co ty mówisz? No tak, 2:45. To pokazuje, że coś się wydarzyło, czego ja naprawdę już nie rozumiem i trochę nie toleruję. Szkoda. Ja rozumiem, że dzisiaj jest mało czasu, że rolka jest istotna, bo następna wiadomość, ale my przez tą następną wiadomość i przez tą ilość tracimy na czym? Na jakości, tracimy na tym momencie, w którym się trzeba zatrzymać, zastanowić, coś przeżyć, bo przez 2 minuty nie da się przeżyć, nie da się stworzyć w utworze żadnego napięcia, żadnego emocji, nastroju, to jest niemożliwe.
3: My jesteśmy tradycjonalistami i nie jesteśmy już tacy młodzi i robimy sobie takie przyjemności, więc ja ci gwarantuję, że jeszcze przed nami wznowienia płyt Lombardu, również fizyczne, przed nami jeszcze kolejne płyty Lombardu, też fizyczne, bo my po prostu kochamy zapach druku, zapach papieru, świeżo odpakowanej płyty, świeżo odpakowanej książki. Nie zrezygnujemy z tego, tak łatwo się nie poddamy.
1: Grzegorz Stróżniak już opowiadał dzisiaj, że największy hit zespołu Lombard, czyli Przeżyj to sam, został skomponowany, gdy miał 16 lat. Przy okazji takich hitów, kiedyś rozmawialiśmy z Felicjanem Andrzejczakiem o Jolce. Przyznał wtedy, że z jednej strony bardzo zawsze się cieszył, że ma taki przebój, ale z drugiej strony użył wtedy określenia przekleństwo.
2: Trochę rozumiem, o czym mówił, bo niejednokrotnie spotykamy się z tym, bo dostajemy niestety propozycje grania na festiwalu, grania w różnych miejscach, gdzie proponuje nam się przeważnie zagranie Przeżyj to sam i Szklanej pogody. Także jest to przekleństwo z jednej strony, a z drugiej strony wielkie szczęście i rozpoznawalność, że chociaż przez ten utwór nas kojarzą.
3: Wiesz co, ja myślę, że problemem chyba jest to takim, że no Grzegorza kojarzy się głównie z utworem Przeżyj to sam, a przecież Grzegorza piękne wykonane utwory to przecież Bye Bye Jeannie, to Szara maść, to Rdza, to Bezcielesni, Bezszelestni. Ja jestem wielką fanką utworów Lombardu mniej znanych i jest to przykre. Myślę, że dla wielu zespołów, nie tylko dla Lombardu, że jakby chce się te zespoły zamknąć w tych latach 80., jakby nic się w tych zespołach historii więcej nie działo.
1: A przecież działo się i to sporo. Lombard dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Nasza opowieść jeszcze oczywiście się nie kończy.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie. Byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
2: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
7: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
6: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: Oh.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: A cappuccino też za piątkę?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A...
14: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Zespół, który na scenie jest od kilku dekad. Zespół, z którym chyba większość z nas ma niezwykłe wspomnienia. Bo przecież, jak to ktoś ładnie powiedział, przy muzyce zespołu Lombard wiele rzeczy zdarzyło się po raz pierwszy.

0: Zespół Lombard jakiś czas temu wpadł na niezwykły pomysł stworzenia wydawnictwa pod nazwą Artbook. Płyta, ale też i niezwykłe muzyczne wspomnienia. Czy łatwo sobie przypomnieć wydarzenia sprzed 40 lat?
1: Na pewno jest ciężko. Z jakiego powodu? 40 lat to jest naprawdę ogromny czasookres i jeżeli chciałoby się tak rzetelnie, szczegółowo opisać ten czas, to naprawdę należałoby to zrobić bardzo rzetelnie. A rzetelnie to znaczy długo i o wszystkim. A jak o wszystkim, no to pewne prawdy, pewne fakty należałoby opisać bardziej szczegółowo. Tutaj niekiedy nie chce się tego robić z różnych powodów. I tak samo myślę, że w naszym przypadku ta opowieść, ta biografia, ta historia, która została zawarta w Artbooku, jest inna. Poprosiliśmy Kubę
2: Kozłowskiego o to, żeby po prostu pisał o muzyce. Aczkolwiek właśnie mówiąc o tych faktach i tej prawdzie, w tym Artbooku wyszło tak niesamowicie śmiesznie, że jeden fakt z historii zespołu Lombard, Grzegorz Stróżniak wspomina inaczej, Wanda Kwietniewska inaczej, Małgorzata Ostrowska jeszcze inaczej. Opowiedzenie historii takiego zespołu jest bardzo trudne, dlatego poprosiłam Kubę, żeby skupił się na muzyce zespołu, na jej analizie, żebyśmy nie bawili się tam w te trudne momenty, bo tak naprawdę nikt nie będzie pamiętał za jakiś czas już ani o żadnych konfliktach, ani o żadnych złych emocjach. Wszyscy będą pamiętać muzykę i piosenki, bo przecież one są najważniejsze i one budują historię zespołów.

0: te piosenki, które znamy, kochamy, do których wracamy we wspomnieniach, bo przecież piosenki bardzo często przypominają nam piękne momenty z naszego życia. I tak naprawdę myślę, że ta kuchnia jest tak naprawdę nieistotna. Ja wiem, że ludzie lubią grzebać w tych kuchennych garach. Artyści, myślę, są ludźmi pokoju, miłości, szacunku i zrozumienia. I myślę, że bez tego podsycania przez innych podpowiadaczy na pewno nie byłoby takich emocji między różnymi członkami zespołu.
1: No my nie chcemy tymi emocjami żyć. My mamy zupełnie inne priorytety. Nas naprawdę bardziej kręci to, co przed nami, to, co robimy. Uwielbiamy wkręcać się właśnie w temat projektu, w którym funkcjonujemy, nad którym myślimy, który przeżywamy, który jest dla nas najważniejszy, najistotniejszy. Bo tak jak wspomnieliśmy, pozostaną po nas, jak Marta mówiła, pozostaną po nas piosenki, pozostaną po nas utwory. One są najistotniejsze i tyle, ile emocji, pracy w nie włożymy, to się przekłada na jakość tego dzieła. I tak jak ten artbook jest cudnym dziełem 4 lat naszej wspólnej pracy, gdzie właśnie i muzyka, i ta strona graficzna, należałoby wspomnieć jeszcze o przecież Arkadiuszu Dzielawskim, o jego przepięknych obrazach, które są wybrane i każdy przyporządkowany naszemu utworowi. To jest po prostu coś, nad czym warto było 4 lata pracować.
0: Jestem pogodzona z losem swoim. Jak wiele osób myśli, że nie, jestem pogodzona z tym, że od 26 lat będę tą nową wokalistką zespołu Lombard. To mnie odmładza, więc generalnie mnie to odmładza. Mam wrażenie, że czas stoi w miejscu cały czas i naprawdę jestem pogodzona, cieszę się, bo tak naprawdę lepiej być nową wokalistką zespołu Lombard niż tą starą od ćwierć wieku. Więc jestem pogodzona, bardzo wszystkim dziękuję. Jest to duży komplement dla mnie.

0: A skoro już podróżujemy przez wszystkie te lata z zespołem Lombard, to warto sprawdzić u źródła jeszcze jedną niezwykłą historię. Autor tekstu do piosenki Szklana Pogoda, czyli Marek Dutkiewicz, kiedyś skarżył się na to, że Grzegorz Stróżniak znacząco jego tekst przyciął. Jak to było naprawdę?
1: Tak, przyciąłem. Tak. Marek był bardzo obrażony, bo jakoś tak się wydarzyło. On lubił być podczas nagrywania i akurat w tym cyklu produkcyjnym chyba się spóźnił. Ja okroiłem ten tekst, bo Marek w tym tekście przemycał takie dźwięko naśladowcze, wyrazy, które nie za bardzo mi pasowały, typu szuru, buru, muru, guru, buru, coś tam. Jakoś nie pasowało mi do tej popowej, poporokowej pioseneczki i przyznał po latach, nie było mu to łatwo, ale przyznał, że z korzyścią oczywiście dla tego utworu to się stało, z czego się bardzo cieszę, że nie żyjemy w konflikcie.
0: Zespół Lombard dzisiaj w pewnego razu w muzyce i mogę obiecać jedno, takich niezwykłych historii pojawi się nieco więcej.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101 FM. 101 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce kolejna niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Tym razem zespół Lombard.

0: Zespół, przez który przez wszystkie te lata spędzone na scenie przewinęło się mnóstwo muzyków i wokalistów. Wystarczy wspomnieć choćby Wandę Kwietniewską czy Małgorzatę Ostrowską. Tak wyglądał zespół Lombard przed laty, tymczasem no już od ponad ćwierć wieku wokalistką zespołu Lombard jest Marta Cugier. Wspominaliśmy już dzisiaj o niezwykłych przeróbkach tekstów, jak to Grzegorz Stróżniak postanowił trochę przerobić tekst Szklanej Pogody Marka Dutkiewicza. Marta Cugier też kontaktowała się przed laty z Markiem Dutkiewiczem, żeby poinformować o pewnej niezwykłej sytuacji związanej z tekstem.
1: Wiesz co, ja jestem takim freakiem, muszę przyznać, że jak zostałam wokalistką zespołu Lombard, to wzięłam na tapetę utwory Lombardu. Nikt mi nie dał żadnych materiałów. Wtedy nie było dostępnych żadnych publikacji, tak żebyś mógł sobie, wiesz, w internet wpisać przeboje Lombardu, teksty. Albo Grzegorz Stróżniak w przepasnych swoich szafach, gdzie zawsze ma milion rzeczy i nigdy nie wie, gdzie one są, bo mu ten Niemiec zawsze chowa. I generalnie po prostu, wiesz, no siedziałam z płytą i spisywałam ze słuchu teksty. I rzeczywiście popełniłam błąd, bo właśnie w tej Szklanej Pogodzie była ta szklanka. Wydawało mi się, że szklanka naciąga, ale ja w ogóle zmieniam teksty, bo ja po angielsku też potrafię poprawić tekściarzy, jak sobie spisuję teksty piosenek, więc generalnie po prostu myślałam, że szklanka nadciąga, że ślisko jest. A zadzwoniłam do Marka, Marek mi mówi: Marta, to chodzi o herbatę, że szklanka herbaty naciąga ten worek, te fusy naciągają. Ja mówię: okej, to przepraszam cię bardzo, już więcej to się nie powtórzy. Już nie przemienię twojego tekstu na żadną uliczną szklankę.
0: A tak swoją drogą to podejrzewam, że wielu fanów zespołu Lombard mogło się dowiedzieć o tym niuansie dopiero teraz.

0: ostatni raz.
1: Zespół Lombard kilka dekad na scenie muzycznie towarzyszył najważniejszym wydarzeniom w Polsce i nie tylko. Przeżyj to sam. Hymn pokolenia, który grany był w najrozmaitszych miejscach. Utwór, który zabrzmiał również w miejscu niezwykłym. Royal Albert Hall.
0: Na życie patrzysz bez emocji, na przekór czasom i ludziom wbrew.
2: Długo by opowiadać przy tym utworze, wiele rzeczy się działo niezwykłych. To jest utwór, który wykonywaliśmy w tak wielu miejscach i w tak wielu okolicznościach, raz bardzo wzruszających, innymi czasami przerażający. Miejscami w warunkach, że tak powiem, urągających wykonywaniu tego utworu, a innym razem, tak jak w Royal Albert Hall, po prostu no, bajkowe spełnienie marzeń, żeby w takim miejscu przy pełnej sali, przy zapalonych tysiącach
3: telefonów
2: odśpiewać ten utwór. To po prostu było cudowne. Natomiast wracając do tych sytuacji takich ekstremalnych, to zdarzało się, że przecież wielokrotnie graliśmy te koncerty w tak zwanych trasach w latach 80., gdzie potrafiła wejść milicja na salę koncertową i stać po lewej i po prawej stronie tej sali i pilnować, żeby był porządek.
1: Czasy na szczęście mocno się zmieniły, ale warto zadać pytanie, czy Grzegorz Stróżniak przed laty, gdy zaczynał swoją przygodę z muzyką, spodziewał się, że potrwa ona tak długo?
2: No nie, wiadomo, że pochłonęła mnie praca. Ja bardzo się wgryzłem w to, co ja bardzo lubiłem, lubię to, co robię, dlatego przyznam ci się, że na przykład pierwsze lata Lombardu to mi tak przeleciały pstryk. Mówię, o Boże, już mnie wyrzucili z zespołu. Dlaczego? Dlaczego mi to zrobiliście? Przecież ja dopiero się rozpędzam. No ale niestety to też się wydarzyło, ale to przez zwykłą zawiść ludzką, niestety, muszę powiedzieć, skończyło się jak się skończyło. Ja po latach tak bardzo chciałem wrócić do tego Lombardu, że nawet wybaczyłem tym, którzy mnie wyrzucili i wróciłem na ich prośbę na chwilę, a potem ja ich wyrzuciłem.
1: Grzegorz Stróżniak, Marta Cugier dzisiaj w pewnego razu w muzyce, zespół Lombard. Wspaniała podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. No, a ponieważ taki okres spędzony na scenie to bardzo dobry czas na podsumowania, czy Grzegorz Stróżniak byłby w stanie wymienić trzy najważniejsze, przełomowe chwile dla Lombardu?
2: Trzy momenty to tak. Pierwszy start zespołu Lombard, drugie, jak już mówiłem, moje wyautowanie, które było dla mnie traumatycznym przeżyciem, i trzecie przeżycie to oczywiście szczęście, jakie mnie spotkało po tym nieszczęściu. Poznałem Martę Cugier.
1: I trudno w to uwierzyć, że działo się to ponad ćwierć wieku temu. Lombard dzisiaj w Radiu Złote Przyboje. Coś mi się wydaje, że niedługo dopisana zostanie kolejna część tej muzycznej podróży. Pewnego razu w muzyce, dzisiaj w głównej roli zespół, który na scenie jest, zdawałoby się, od zawsze. Lombard.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. 101 FM.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Psst, cześć, to Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
0: Reklama.
11: Z pewnością słowo legenda bywa mocno nadużywane, ale w tym przypadku pasuje idealnie. Każdy jego koncert to prawdziwe święto muzyki, światła i niezwykłej atmosfery. Ma na koncie kilka rekordów. Jeden z jego koncertów zgromadził 3,5 miliona słuchaczy. W pewnym kraju odcięto nawet prąd okolicznym mieszkańcom, żeby mógł zagrać. Wieczór niezwykłych historii. Jean-Michel Jarre, za chwilę o tym wszystkim porozmawiamy.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przyboje postać niezwykła, artysta, który z pewnością zmienił światową muzykę. Jean-Michel Jarre, witaj.
1: Welcome.
2: Thank you for welcoming me.
3: Dzięki za zaproszenie. Rozmowa z polskimi przyjaciółmi, mediami czy fanami to dla mnie zawsze wielka przyjemność. Cieszę się z tej okazji.
2: I'm ready.
0: Na pewno porozmawiamy o tych kilku dekadach na scenie, ale muszę cię zapytać o twój stosunek do naszego kraju, do Polski, bo wydaje mi się, że jest szczególny. Czy to dlatego, że twoja pierwsza płyta odniosła właśnie w Polsce wielki sukces, czy to kwestia naszej historii?
2: Both, I would say. On a personal level, what happened when I released
3: myślę, że jedno i drugie. Od strony osobistej, kiedy wydałem album Oxygen,
2: the first letters of appreciation
3: pierwsze listy z wyrazami uznania, poza tymi z mojej rodzinnej Francji, przyszły właśnie z Polski. Od samego początku czułem tę tajemniczą więź z polską publicznością. Zawsze też uważałem Polskę za samo serce Europy. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w Paryżu, czy w Warszawie, czujemy, że należymy do tego samego kręgu kulturowego i mamy te same korzenie.
2: W
3: młodości ogromny wpływ mieli na mnie polscy muzycy i polskie kino.
2: Polish musicians and by movies, by the Polish cinema. From my teenage and even my childhood.
3: Te związki z waszą kulturą towarzyszyły mi od dzieciństwa.
2: Connections with Polish culture, Polish music and cinema also. And of course later on I've got
3: później miałem przywilej wielokrotnie u was występować, a jednym z moich najpiękniejszych wspomnień pozostaje koncert w Gdańsku z okazji rocznicy powstania Solidarności.
2: Perform in Poland lots of time and of course one of my dearest recollections of all time is the concert I've done in Gdańsk for the anniversary of Solidarność.
0: Prawdziwa legenda muzyki, chociaż zdaję sobie sprawę, że słowo legenda jest nadużywane, ale w twoim przypadku pasuje idealnie. Czujesz się legendą, człowiekiem spełnionym jako artysta oczywiście?
2: Not really. I don't know exactly what it means. I feel very privileged to, you know, to have been at the beginning of
3: szczerze, nie bardzo. Nawet nie wiem, co to dokładnie znaczy. Czuję się po prostu wybrańcem losu, bo byłem przy narodzinach muzycznej i technologicznej rewolucji.
2: Miałem
3: okazję tworzyć muzykę elektroniczną w czasach, gdy ona dopiero ratkowała. Przeszedłem przez trzy różne przełomy, zaczynając od pojawienia się pierwszych syntezatorów.
0: Pamiętam, rozmawiałem z kilkoma artystami na temat różnic między małymi klubowymi koncertami, a tymi największymi. Sting powiedział, że to kompletnie różne sprawy. Tymczasem ty w jednym z wywiadów powiedziałeś, że dla ciebie nie ma większej różnicy.
4: You said there's no difference for you. Why is that?
2: Of course, being in a small club and being outdoor is different, but what I mean by this is actually by the end of the day.
3: Oczywiście, technicznie to inne doświadczenia, ale ostatecznie każdy występ to unikalna chwila, którą dzielisz z publicznością jako całością.
2: And there is a very mysterious chemistry between these two elements, the performance and the stage and the performers and
3: między artystą na scenie a tłumem zachodzi tajemnicza chemia.
2: Works or doesn't work.
3: Albo ona jest, albo jej exactly nie ma why. I nigdy do końca nie wiadomo, od czego to zależy. Dlatego uważam, że granie dla 200 osób czy dla 200 tysięcy to z punktu widzenia emocji i przekazu dokładnie to samo zadanie.
0: Przypominają mi się te wszystkie niezwykłe wydarzenia, o których czytałem przed laty. Tym bardziej cieszę się, że jest mi dane z tobą rozmawiać. Pamiętam, jak przeczytałem, że za sprawą twojego koncertu w Pekinie postanowiono wyłączyć prąd w kilku dzielnicach. Jak do tego doszło?
4: Lost power during the show. Is that true?
2: So it was in a sense worse than that. They didn't lose the power. I mean, part of the city have been
3: sytuacja była nawet bardziej kuriozalna. To nie był przypadek. Rząd celowo odłączył zasilanie w całych dzielnicach, żeby starczyło prądu na nasze show.
2: We didn't know at all. And later on I some friends of mine, Chinese friends of
3: wtedy o tym nie wiedzieliśmy. Dopiero później znajomi Chińczycy opowiadali mi, że pamiętają tamten wieczór, bo nagle siedzieli w ciemnościach. Do dziś przepraszam tych ludzi.
2: And so I mean some of the people of that district later on when I did this
3: część mieszkańców tamtej dzielnicy zaprosiliśmy później na mój kolejny koncert w zakazanym mieście. Chcieliśmy im to jakoś wynagrodzić.
2: Sorry about all these people, but of course because of them this amazing.
3: Ale to dzięki ich poświęceniu to wydarzenie w ogóle mogło się odbyć.
2: And you know, for me it was really, I think on both sides probably, it was really like playing on.
3: Dla mnie to było jak granie na księżycu.
2: My show and my concert in those days was already something quite unique.
3: Moje występy wtedy były czymś nowatorskim nawet dla zachodniego widza, a co dopiero dla chińskiej publiczności, która była odcięta od nowoczesnej kultury. To spotkanie dwóch światów było czymś niezwykłym.
2: Like if aliens were coming to Earth for them and for me to also being in front of an audience. We've been cut off from so many things about modern culture was also something very special.
0: Twój największy do tej pory koncert odbył się w Moskwie, 3,5 miliona widzów. Publiczność w Polsce pewnie będzie mniejsza, ale potrafi reagować za to bardzo żywiołowo. Czy są różnice, jeżeli chodzi o publiczność i jej reakcje w różnych krajach?
2: I think yes, I would say that the Polish audience is always very special to me.
3: Tak, polska publiczność ma w sobie coś wyjątkowego.
2: But what I can say on a personal level is there is a kind of amount of.
3: Nie wiem, czy to wasza cecha narodowa, czy nasza wspólna relacja, ale zawsze czuję u was ogrom miłości, entuzjazmu i taką specyficzną więź, której nie spotyka się wszędzie.
2: It's a kind of connection which is not necessarily the case in some other countries.
3: Każdy kraj ma swój charakter. Skandynawowie na przykład są bardziej powściągliwi w ekspresji, choć w środku przeżywają muzykę równie mocno.
2: They will be quite not necessarily showing so much, but by the end of the day, they are very also receptive to what you do. So you know, I think every culture, every country has its own specific character or personality.
0: Dzisiaj prawdziwa legenda Jean-Michel Jarre wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Kilka dekad na scenie, dlatego nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Za moment wracamy do rozmowy.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. 101 FM.

0: To program Cała Muzyka. Dzisiaj wieczór niezwykłych gości. Jean-Michel Jarre. Wracamy do rozmowy.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Twoje płyty sprzedają się w milionowych nakładach, ale z drugiej strony masz na swoim koncie historię płyty nagranej w jednym egzemplarzu. Mówię o Music for Supermarkets. Oryginalne taśmy zostały zniszczone. Zastanawiam się, jak wytwórnia na to zareagowała.
2: Miałem wtedy małą, niezależną wytwórnię. Jej szef, Francis Dreyfus, doskonale rozumiał mój zamysł, więc byliśmy dogadani. Ale reszta branży była w ciężkim szoku. Dostawałem wręcz obraźliwe listy od wielkich koncernów, które nie łapały, o co mi chodzi. A ja chciałem pokazać coś,

0: plastic forever, and then you will have your music forever, which was not true, because at the beginning of the CD era, 5 years later, CD
1: to było kłamstwo. Już 5 lat później pierwsze odtwarzacze nie czytały tych płyt.
0: So that's one point. And the other thing, the reason of behind music for supermarkets is for the first time, so the industry decided to sell.
1: Chciałem też zaprotestować przeciwko traktowaniu muzyki jak towaru z marketu, który leży na półce obok pasty do zębów.
0: In supermarket like any other products, and I thought it was in those days quite not right, and this is the reason behind.
1: Cała ta akcja stała się głośnym happeningiem i dała mi sporo artystycznej frajdy.
2: W swoim repertuarze masz mnóstwo niezwykłych instrumentów. Najbardziej widowiskowe to chyba harfa laserowa, ale używałeś też instrumentu o nazwie teremin. Zastanawiam się nad jednym. Współczesna technika daje nam właściwie nieograniczone możliwości, w których możemy się odrobinę zagubić. Czy to dlatego sięgasz po te instrumenty?
0: I think it's always technology has always been a catalyst for.
1: Technologia od zawsze napędzała proces twórczy.
0: No Vivaldi with violin, no Jean-Luc Godard or Polanski.
1: Nie byłoby Vivaldiego bez skrzypiec, Polańskiego bez kamery, Hendrixa bez prądu, ani muzyki elektronicznej bez syntezatorów.
0: Bad Bunny without electricity. And no Jean-Michel Jarre and lots of other electronic musicians these days without electronic components. So technology has always been
1: to tylko narzędzia.
0: And especially of course in electronic music.
1: Na początku mojej drogi martwiło mnie, że maszyny nie są projektowane do występów na żywo, tak jak instrumenty akustyczne.
0: Because
1: dlatego zacząłem szukać sposobów, by wydobyć tę muzykę na scenę. Harfa laserowa to świetny przykład. Pozwala przełożyć dźwięk na światło i pokazać fizyczność wykonania w zupełnie nowy sposób.
2: Speaking of technology, Jean-Michel Jarre, czyli pionier w wielu dziedzinach, pamiętam wirtualną katedrę Notre Dame, mówię o Welcome to the Other Side. Co myślisz, kiedy dowiadujesz się, że 75 milionów ludzi na całym świecie to obejrzało? Te liczby są nie do uwierzenia.
0: Yeah, it was quite a shock, but you know, it's strange because from the beginning of my career, I was not ready for this kind of.
1: To był ogromny szok. Prawdę mówiąc, nigdy nie byłem w pełni gotowy na taką skalę odbioru. Pamiętam mój pierwszy duży koncert na Place de la Concorde. Milion ludzi na miejscu sprawił, że dochodziłem do siebie przez rok.
0: Because it was such a shock. Almost no promotion and almost no marketing around this concert. And it was the same for this concert in Notre Dame. Exploring new ways of sharing a performance in a different way. What happened? It was right in the middle of the COVID crisis.
1: Z Notre Dame było podobnie. Pomysł zrodził się w środku pandemii.
0: Say, okay, why not trying to create a virtual concert in a virtual Notre Dame? Notre Dame has been weakened.
1: Wszyscy byliśmy odizolowani, a sama katedra po pożarze była tak samo osłabiona jak my.
0: I got this idea to actually share this moment.
1: Chciałem zaprosić ludzi do wspólnego przeżycia czegoś w wirtualnej przestrzeni, skoro ta realna była zamknięta.
0: In a virtual Notre Dame, where because it was not possible at that time. So this whole idea was quite unusual and very exciting, and I must say that I've
1: odzew, szczególnie w Azji, był niesamowity.
0: Amazed and surprised by the amount of people, especially in Asia, because you know in Asia, if you take China for instance, you don't have lots of Christian people or
1: okazało się, że Notre Dame to symbol uniwersalny, który porusza ludzi bez względu na religię czy kontynent.
0: And still has a universal potential and power.
2: A skoro o nowych technologiach mowa, muszę cię zapytać jako twórcę o rzecz, która robi ostatnio zawrotną karierę, a mianowicie o AI. Czy to jest błogosławieństwo czy przekleństwo?
0: You know, it's the same old question with any kind of technological revolution.
1: To odwieczny dylemat przy każdej rewolucji.
0: To be afraid of novelty, of innovation.
1: Człowiek z natury boi się nowości. Kiedy powstał

0: Stała fotografia. Malarze pisali petycję, że to zabije malarstwo. Gdy wchodziło kino, aktorzy teatralni czuli się zagrożeni. Sam pamiętam, jak wprowadziłem elektronikę do opery paryskiej. Muzycy orkiestrowi próbowali mi wyłączyć nagłośnienie, krzycząc, że to koniec muzyki.
1: Orchestra and concerts. I think AI is an. You know, we should never.
0: Dla mnie AI to po prostu kolejne narzędzie.
1: And who is using the tool? Mm-hmm. Who is using the brush? The brush is neutral. The camera is neutral. It's all depending on.
0: Pędzel czy kamera same w sobie są neutralne. Wszystko zależy od tego, kto je trzyma.
1: Opportunity to create the genres of music and the genre of cinema of tomorrow, but of course we have to be aware of.
0: AI daje niesamowite możliwości tworzenia nowych gatunków, o których nam się nie śniło.
1: You embrace technology. The better you can.
0: Oczywiście trzeba uważać na negatywne skutki, ale im szybciej oswoimy tę technologię, tym lepiej będziemy mogli ją wykorzystać i nad nią panować.
1: But of course AI is a tool, and as my grandmother used to say,
0: jak mawiała moja babcia, postępu nie zatrzymasz.
2: Muszę cię zapytać na koniec o jedną rzecz, która nie daje mi spokoju. Pewnie zadawano ci to pytanie wiele razy. Jaki jest sekret twojej doskonałej formy? Masz jakieś specjalne diety, ćwiczenia, czy to po prostu geny?
1: First of all, thank you to my parents, because my mom was a kind of genetic mystery, because she.
0: To zasługa moich rodziców. Moja mama była ewenementem. Dożyła 96 lat, a do końca wyglądała, jakby miała co najwyżej 70.
1: Was coughing and as an accident, and she looked really like in a kind of late 60s or 60s.
0: And I think it's. Więc to pewnie geny. Poza tym codziennie ćwiczę i staram się dbać o ciało i umysł.
1: I do some exercise every day. I try to respect my body and my mind, but you know, this is so mysterious. Thank God to keep me in good shape, and I hope that it will still be the case in the future, because you know, for an artist there is no retirement.
0: No i fakt, że artysta nie idzie na emeryturę.
1: I don't know if it's a curse or a privilege, but I think it's a privilege.
0: Nie wiem, czy to klątwa, czy przywilej, ale myślę, że to przywilej. Dopóki nogi mnie niosą, będę robił to, co jest moją pasją i codzienną pracą.
2: Jean-Michel Jarre. Prawdziwa legenda muzyki, Jean-Michel Jarre. Pięknie dziękuję za twój czas.
0: Cała przyjemność po mojej stronie. Dzięki i do zobaczenia w Polsce.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje gość niezwykły, absolutnie fantastyczna Nena. Witaj.
1: Hey, hello, how are you?
0: Słuchaj, zacznijmy od samego początku. Czy pamiętasz ten moment przed laty, jako mała dziewczynka pomyślałaś sobie, to jest to, chcę śpiewać?
1: Als ich sehr, sehr klein war, habe ich keine Pläne gehabt.
2: Kiedy byłam bardzo, bardzo mała, nie miałam żadnych planów na życie. Po prostu cały swój wolny czas spędzałam na łonie natury, w lasach. Zawsze mieszkałam gdzieś na wsi z moją rodziną i byłam bardzo związana z przyrodą. Kiedy stałam się nastolatką, zaczęłam intensywnie słuchać różnych płyt. Bardzo lubiłam Ramones, Blondie, a niedługo później też Nila Younga, Pink Floyd i innych. Wtedy poczułam jakąś inspirację. Pomyślałam o tej muzyce, która w moich myślach zawsze przenosiła mnie w wielki, szeroki świat. Sprawiła, że pomyślałam, kurczę, tworzenie własnej muzyki byłoby super. To pragnienie nie było jakimś wielkim marzeniem, a raczej po prostu przeświadczeniem, że to mogłoby być coś pięknego. Następnie poprosiłam o swoją pierwszą gitarę na gwiazdkę. Miałam wtedy około 12 lat. Zaczęłam grać na gitarze. Nauczyłam się kilku akordów i to sprawiło, że moje pragnienie stało się jeszcze silniejsze. Wtedy wiedziałam, że dzięki muzyce mogę pokazać się na całym świecie i po prostu dobrze się bawić. Godzinami siedziałam w moim pokoju i w koło powtarzałam i śpiewałam te same piosenki. To one mnie inspirowały. Potem, kiedy miałam 17 lat, właściwie już o tym zapomniałam. Poszłam do klubu, do którego w weekendy chętnie chodziłam potańczyć. Tego dnia podszedł do mnie pewien mężczyzna i powiedział: "Widuję cię tutaj w tym klubie. Jestem gitarzystą i chciałem cię po prostu zapytać, czy chciałabyś założyć ze mną zespół?" Od razu się zgodziłam. Naprawdę nigdy go wcześniej nie widziałam. Odwracam się, a on stoi przede mną i mówi: "Hej, załóżmy razem zespół." Odpowiedziałam: "Tak." I następnego dnia po raz pierwszy w życiu weszłam do sali prób. Wzięłam do ręki mikrofon i tak to wszystko się zaczęło. Mój pierwszy zespół powstał, gdy miałam 17 lat. Nazywaliśmy się wtedy The Stripes.
0: Dzisiaj Nena w Radiu Złote Przeboje. Oczywiście musimy porozmawiać o twoim największym hicie, czyli o 99 Red Balloons. Owe tytułowe balony zostały wypuszczone na koncercie Stonesów w Berlinie Zachodnim w 1982 roku. Możesz nas zabrać do tych czasów?
2: Odpowiadając na twoje pytanie o 99 Luftballons, w 1982 roku byłam ze swoim zespołem na koncercie Rolling Stones w Berlinie. Na koniec koncertu Mick Jagger wypuścił wiele balonów, które przeleciały nad murem w kierunku NRD. Ten widok zainspirował Carlo, naszego ówczesnego gitarzystę, do napisania tekstu. Pomyślał, że jeśli te balony przelecą nad murem i zostaną źle zrozumiane, może to wywołać coś dziwnego. I tak właśnie narodziła się ta piosenka. Dokładnie w 1982 roku na koncercie Rolling Stonesów.
0: A powiedz mi, spodziewałaś się, że to będzie aż tak wielki międzynarodowy hit i po latach swego rodzaju symbol tamtych wydarzeń, symbol tamtej ery minionej?
1: Wir haben uns damals, weißt du, ich habe Musik angefangen.
2: Wiesz, zaczynałam tworzyć muzykę nie myśląc o złotych płytach ani czerwonych dywanach. Byliśmy po prostu świetnym zespołem. To wszystko. Chcieliśmy tworzyć muzykę i pisać piosenki. Mieliśmy nawet kontrakt płytowy. Ale dla nas sukces nie był priorytetem, ani to, dokąd nas zaprowadzi. Po prostu pozwoliliśmy, żeby to wszystko samo do nas przyszło. Pamiętam bardzo wyraźnie, jak Carlo pokazał mi tekst do Luftballons w sali prób. Powiedział mi, że gdy tylko napisał pierwsze kilka wersów, dostał gęsiej skórki. Oboje mieliśmy przeczucie, że to będzie coś wielkiego. Nie wiedzieliśmy dokładnie, co się wydarzy i nie obchodziło nas to. Ale ta piosenka poruszała nas. Po prostu czuliśmy, że będzie wyjątkowa i że wydarzy się z nią coś naprawdę specjalnego.
0: Nena dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Tysiące koncertów. Jesteś na scenie od wielu lat. Co po tylu latach sprawia ci na scenie największą frajdę?
1: Also viele fragen mich immer, ja hast du denn überhaupt noch Lust, deine alten Lieder zu singen so?
2: Wiele osób ciągle mnie pyta, czy nadal mam ochotę śpiewać swoje stare piosenki. Dla mnie to jest całkowicie jasne. Dopóki jestem na scenie, nigdy nie będzie koncertu Neny bez Luftballons. Upieram się przy tym. Kocham swoją przeszłość, a te tak zwane stare piosenki są zawsze obecne na mojej setliście.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje legendę lat 80., czyli Nena. Jesteś na muzycznej scenie od kilku dekad. Podejrzewam, że wielu artystów, którzy debiutują obecnie, nikt nie będzie pamiętał za 40 czy nawet 30 lat. Powiedz mi, jaka jest tajemnica związana z fenomenem gwiazd lat 80. i 90.?
1: Also, ich glaube, das hat nichts damit zu tun, ob man aus.
2: Występy na żywo są dla mnie zawsze czymś wyjątkowym. Moja odpowiedź na to pytanie jest prosta. Nie ma w tym żadnej magicznej formuły. Zawsze przed koncertem skupiam się, a potem ja i mój zespół po prostu dajemy z siebie wszystko. Więc myślę, że to nie ma nic do rzeczy, czy to jest z lat 80., 90. czy 60. Chodzi po prostu o to, co chciałoby się wnieść do świata. Zawsze dbałam o to, żeby moje życie trwało. Żeby zawsze czerpać inspiracje z mojego życia i wszystkich moich doświadczeń. Istnieje życie po Luftballons. Mam ogromny repertuar piosenek. Jestem na scenie już ponad 40 lat. Gram koncerty na żywo prawie co roku. Wciąż piszę nowe piosenki i po prostu działam, pozostając autentyczną i wierną sobie. Nie pozwalając, by cokolwiek lub ktokolwiek mną manipulował. Wiem, czego chcę i poznaję wspaniałych ludzi, którzy mnie inspirują. Życie jest pełne możliwości. Trzeba właściwie tylko sięgnąć i zobaczyć, co życie ci oferuje.
0: Dzisiaj Nena w Radiu Złote Przeboje. Twoje dzieci są muzykami, ale pogadajmy też o twoim ostatnim albumie, który powstał w zaciszu domowym.
2: Cóż, moje dzieci są już dorosłe. Wszystkie są muzykami i to całkiem niezłymi. Więc zawsze jest z nami na scenie kilku członków rodziny. To jest po prostu piękne. Album Licht powstał 5 lat temu w bardzo szczególnym czasie w naszym domu. Zebraliśmy się pod jednym dachem, założyliśmy małe mieszkanie dla muzyków i napisaliśmy album Licht.
0: Nena, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słyszałem, że na scenie szykujesz rodzinne niespodzianki. Czy z rodziną się pracuje lepiej, czy trudniej?
1: Es ist total schön. Also wir als Familie, ich meine, wir sind eine Großfamilie. Ich habe inzwischen.
2: Jesteśmy dużą rodziną. Mam teraz 7 wnucząt i one też dorastają z nami. Naprawdę lubimy razem pracować, jako rodzina, ale oczywiście mam mojego gitarzystę z Ameryki, mojego perkusistę z Berlina i jesteśmy naprawdę pomieszaną gromadką. Mimo to zawsze myślę, że jest naprawdę miło, kiedy moje dzieci też są przy nas. To dla nas po prostu świetna zabawa. Każdy ma swój własny wszechświat, ale w wielu momentach spotykamy się ponownie. Na każdej trasie, na której gram, jest ze mną część mojej rodziny. Wzajemnie się wspieramy i dużo razem pracujemy. To jest wspaniałe.
0: Twoja ostatnia płyta była przygotowywana w czasie lockdownu, kiedy mieliśmy zdecydowanie więcej czasu. Muszę to zapytać, czy teraz nad czymś pracujesz nowym? Fresh? Soon?
1: Ja.
2: Tak, zdecydowanie nad tym pracuję. Planuję nagrać nowy album. Mam już kilka dobrych pomysłów. Wszystko jest w fazie przygotowań.
0: Prawdziwa legenda lat 80., czyli Nena dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pięknie dziękuję Ci za Twój czas i za to, że podzieliłaś się tymi niezwykłymi historiami.
2: Ja również dziękuję, Tomek. Miło było z Tobą rozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. 101 FM.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Julita Grzywa. Jesień w Białymstoku rozpieszcza nas kulturalnie. Szeroka gama propozycji nie pozwala zostać w domu i bardzo dobrze. Dzisiaj w audycji przypomnę, gdzie i co jest oraz będzie grane. Będzie też propozycja dla wszystkich, którzy nie tylko korzystają ze sztuki, ale też chcą ją tworzyć, czyli mają pomysły na artystyczne realizacje i szukają dla nich finansowania. Zapraszam do 23. Miłośnicy fotografii mogą zajrzeć na plac przy boku, gdzie oglądać można wystawę Grand Press Photo 2026. To ponad 200 najlepszych zdjęć prasowych, które pokazują świat, jego piękno, dramatyzm i nieprzewidywalność. W samym ośrodku trwa także wystawa Slovak Press Photo Water, opowiadająca oczywiście o wodzie jako źródle życia, ale też potężnej sile natury. Nie brakuje propozycji filmowych. W kinie Forum można zobaczyć m.in. nową ekranizację Lalki czy najnowszy film Francisa Ozona Obcy. To przypomnienie, że kino wciąż potrafi prowokować do rozmowy i zadawania pytań o współczesność. A już w najbliższych dniach Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza także na wydarzenia towarzyszące kończącej się wystawie Krystyny Czepkenowicz-Karlsen oraz spotkania i działania angażujące mieszkańców do wspólnego odkrywania historii i pamięci miejsc. Wystarczy przekroczyć próg Białostockiego Ośrodka Kultury, by przekonać się, że kultura najlepiej smakuje jednak na żywo. A tych, którzy nie tylko chcą smakować kultury, ale także przyczynić się do jej tworzenia i mają artystyczny pomysł, jednocześnie szukają pieniędzy na jego realizację, to mam też dobrą wiadomość. Białystok czeka na wnioski o stypendia artystyczne na rok 2027. Do zdobycia jest 15 tysięcy złotych, które mogą pomóc w realizacji ciekawego projektu związanego z kulturą, sztuką lub ochroną zabytków. O wsparcie mogą ubiegać się pełnoletni twórcy, animatorzy kultury i osoby zajmujące się właśnie opieką nad zabytkami. Nie trzeba być zameldowanym w Białymstoku, wystarczy mieszkać, działać w mieście albo realizować projekt, który będzie związany z Białymstokiem i jego mieszkańcami. Liczą się przede wszystkim pomysły świeże, odważne i oryginalne. Projekty powinny mieć wysoki potencjał artystyczny i dawać możliwość publicznej prezentacji efektów, czy to na żywo, czy w internecie. Gotowych dzieł nie będzie można przeznaczyć na sprzedaż. Do wniosku o stypendium trzeba dołączyć opis projektu, harmonogram działań, informacje o swojej dotychczasowej działalności oraz planowanych efektach. Można też pokazać portfolio i przedstawić rekomendacje. Jeśli projekt ma być prezentowany w konkretnym miejscu, potrzebna jest zgoda właściciela obiektu. Wnioski można składać, przypomnę, do 2 listopada w Urzędzie Miejskim przy ulicy Słonimskiej. Można też wysłać pocztą lub przekazać przez system e-doręczeń. Warto pamiętać, że decyduje data wpływu dokumentów do urzędu, a nie data wysłania. Szczegółowe informacje w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu. Może właśnie teraz jest najlepszy moment, żeby przekuć artystyczny pomysł w realny projekt. A dzieła, które już powstały, będzie można kontemplować na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej podczas zbliżających się właśnie targów i forum sztuki Art Białystok. To już najbliższy weekend od 9 do 11 października. 3 dni z twórcami z Polski i z zagranicy. Do Białegostoku przyjedzie ponad 60 artystów, przywiozą setki swoich prac. I dzięki temu pojawi się przestrzeń do dyskusji o tym, jaki dzisiaj jest rynek sztuki. To wydarzenie dla każdego, kto interesuje się współczesną kulturą wizualną albo po prostu szuka czegoś wyjątkowego na własną ścianę. W murach uczelni zaprezentują się znani artyści, debiutanci, a także galerie i kolektywy twórcze z Polski, Litwy oraz Białorusi. Będzie można zobaczyć i kupić m.in. malarstwo, grafikę warsztatową, plakat, fotografię, rzeźbę oraz rysunek, a przede wszystkim porozmawiać bezpośrednio z ich autorami. Wydarzenie składa się z 2 uzupełniających się części. Targi sztuki to strefa wystawiennicza, gdzie z bliska obejrzymy pracę i poznamy ofertę niezależnych galerii. Oraz forum sztuki to z kolei otwarta platforma spotkań, wykładów i debat. Eksperci, kuratorzy, kolekcjonerzy oraz badacze poruszą m.in. tematy budowania prywatnych kolekcji, obecności sztuki w miejskiej przestrzeni oraz jej dialogu z architekturą. Art Białystok to autorski projekt kuratorski powstający we współpracy z Politechniką Białostocką przy wsparciu władz Białegostoku oraz województwa podlaskiego. Rozmawiam z jednym z głównych pomysłodawców wydarzenia, Januszem Żabiukiem, prezesem Fundacji Marszant. Przed Wami sztandarowa impreza chyba, która staje się sztandarową, co prawda druga edycja, ale już ładnie się rozkręca, Art Białystok, czyli Forum Sztuki.
2: Tak, to jest impreza, która nie tylko na skalę miasta czy województwa, ale na skalę ogólnopolską jest taką szczególną imprezą, ponieważ łączy sztukę z nauką, łączy prezentację artystów, ale też prowadzi dyskusję ze sztuką i z architekturą. I takim trochę nawiązaniem do czasów renesansu, jeden człowiek był architektem, rzeźbiarzem i malarzem. I my to chcemy wszystko połączyć i na Art Białystok będą i rzeźbiarze, i malarze, i też oczywiście architekci, a często architekci są na przykład malarzami.
1: I dlatego nieprzypadkowe miejsce, jeśli ktoś jeszcze nie wie, czyli hala Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.
2: Tak, jest to najlepsze miejsce w mieście, gdzie takie wydarzenie może mieć miejsce, bo tam się czuje tą dyskusję o sztuce i dyskusję o architekturze, a architektura też jest sztuką. Także sam taki dialog sztuki, architektury, architektury sztuki jest bardzo ważny, a w tym miejscu szczególnie.
1: Jak przygotowania do imprezy?
2: Idą pełną parą. Nie powiem, że jesteśmy gotowi, ale jesteśmy na dobrej drodze. Szlaki mamy przetarte rok wcześniej, także jest nam troszeczkę łatwiej. Oferta też będzie większa, bo rozszerzyliśmy troszeczkę formułę, będzie więcej artystów. O ponad 1/3 rozszerzyliśmy też pochodzenie artystów o Litwę i Białoruś, także na pewno będzie ciekawie. Ponad 60 artystów, w tym też grupa studentów utalentowanych z koła warsztat z Katedry Sztuki Wydziału Architektury.
1: A o czym będziecie dyskutować?
2: Będziemy dyskutować o wszystkim. Oczywiście będziemy dyskutować o sztuce, będziemy rozmawiać z artystami o samym procesie tworzenia, jaki on jest, czy on jest lekki, czy ciężki, o sztuce w architekturze i to w takiej architekturze, którą my mamy, nie architekci, tylko mieszkańcy w naszych domach, w naszych biurach czy w naszych mieszkaniach. Dlaczego sztuka zmienia aurę, w której żyjemy i w której pracujemy? I dlaczego warto sztukę wprowadzić do swojego dobrostanu?
1: No właśnie, będzie można ją wprowadzić dosłownie, bo na forum można będzie zrobić zakupy.
2: Tak, my jakby nie uczestniczymy w tego typu działaniach, natomiast na forum będzie ponad 60 artystów i tutaj wszyscy odwiedzający będą mogli zobaczyć kilkaset różnego rodzaju dzieł w różnych cenach, w różnych technikach i na pewno dojdzie do relacji biznesowych pomiędzy odbiorcą sztuki a dawcą sztuki.
1: W takim razie trzymamy kciuki za powodzenie i za wrażenia artystyczne.
2: A my zrobimy wszystko, żeby to było naprawdę dobre wydarzenie.
1: To proszę przypomnieć, kiedy trzeba wybrać się na Wydział Architektury Politechniki Białostockiej na Art Białystok?
2: Art Białystok, Targi i Forum Sztuki odbędzie się w dniach 9-11 października.
1: Zapraszam architekt wydarzenia, prezes Fundacji Marszant Janusz Żabiuk. Dziękuję Ci bardzo.
2: Dziękuję.
0: Co jest grane w Białymstoku?
1: W tym tygodniu Muzeum Pamięci Sybiru zaprasza na 4 wydarzenia. Będzie to spotkanie z Zofią Zatelmajer, której rodzina została deportowana do Kazachstanu. Prezentacja pamiątek Eustachego Berbeckiego, żołnierza Armii Krajowej internowanego przez Sowietów oraz spotkanie z Jarosławem Kazberukiem. Tydzień zamknie międzynarodowa konferencja poświęcona społecznej roli współczesnych muzeów. I już jutro o godzinie 11 odbędzie się wspomniane spotkanie z Zofią Zatelmajer, która urodziła się w Kazachstanie, dokąd w 1936 roku deportowano jej dziadków z Ukrainy. Opowie o losach swojej rodziny, doświadczeniu zesłania oraz drodze do nowego życia w Polsce. Natomiast w samo południe jutro zaplanowano październikową odsłonę cyklu Eksponat Miesiąca poświęconą Eustachemu Berbeckiemu, żołnierzowi Armii Krajowej internowanemu przez Sowietów. W 1944 roku Berbecki został zatrzymany na Lubelszczyźnie i oskarżony o działalność w Armii Krajowej. Trafił do obozu Jołga Borowicze. Przybył tam 26 listopada 1944 roku. Rok później próbował uciec, jednak został schwytany w okolicach Pskowa i ponownie skierowany do obozu. Wolność odzyskał w 1946 roku. W Muzeum Pamięci Sybiru będzie można zobaczyć należące do niego pamiątki, sygnet z motywem patriotycznym oraz pierścień i pudełko. Pamiątki przekazał do zbiorów Muzeum Michał Kargol, jego wnuk. Natomiast pojutrze, 8 października, gościem muzeum będzie Jarosław Kazberuk, wielokrotny uczestnik rajdu Dakar, utytułowany żeglarz i autor książki pod tytułem Marzyciel. Podczas spotkania opowie on o doświadczeniach syberyjskiej tajgi i chilijskiej pustyni Atakama, zmaganiach z siłami natury oraz o tym, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, gdy zawodzą sprzęt lub ludzkie siły. A z kolei w piątek, 9 października o 11:00 rozpocznie się międzynarodowa konferencja w języku angielskim na temat tego, jak zmienia się rola muzeów i jaką funkcję mogą pełnić we współczesnym świecie. Tytuł spotkania to Więcej niż zbiory, muzea jako platformy społeczne. W wydarzeniu wezmą udział muzealnicy i eksperci m.in. z Turcji, Kambodży, Gruzji, Włoch, Hiszpanii czy Polski. Warto przy tej okazji przypomnieć, że jeszcze tylko do 16 października będzie można oglądać wystawę Apigeros Nici Pamięci, która prezentuje historię zaklętą w blisko półwieczne makatki.
3: Dzień dobry, nazywam się Julita Waś i jestem kuratorką wystawy Apigeros Nici Pamięci, którą prezentujemy dla Państwa w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Wystawa zawiera 24 prace tekstylne chilijskich kobiet, które po zamachu stanu w 1973 roku w Chile przygotowywały te prace. Powstawanie tych prac jest formą oporu, który kobiety wyrażały przeciwko dyktaturze Pinocheta. W 1973 roku miał miejsce zamach stanu, dzięki któremu prezydentem Chile stał się Augusto Pinochet. Podczas dyktatury Pinocheta kobiety traciły swoich mężów, braci, ojców. Te osoby po prostu znikały, kobiety ich poszukiwały w kostnicach, w szpitalach i z czasem zaczęły się gromadzić. I podczas takich spotkań powstawały właśnie arpigeras. Arpigeras to są tekstylne prace wykonywane z bardzo prostych materiałów, takich, które były łatwo dostępne. Podstawą pracy jest worek jutowy. Słowo arpigeras oznacza dokładnie jut w swoim pochodzeniu, natomiast w czasie, kiedy powstawały te prace w dyktaturze Pinocheta, arpigeras nabrało nowego znaczenia i stało się symbolem oporu w Chile. Wszystkie prace mają podobny wymiar, dlatego że powstawały na bazie właśnie materiałów z worków do przechowywania żywności. Prace są bardzo kolorowe. Wydają się być takie dziecinne, symboliczne, natomiast są one kroniką historyczną przede wszystkim, ale też pokazują to, co działo się wtedy społecznie w Chile. Oddają emocje kobiet, które straciły najbliższych. Są też formą protestu przeciwko temu, co działo się podczas dyktatury Pinocheta w Chile. Są prace, które pokazują momenty zaginięć, momenty zabójstw. Oddają też te formy oporu, które podejmowały kobiety w ramach protestu. Augusto Pinochet bardzo szybko zorientował się, że one mogą być zagrożeniem dla systemu. Zostały one zakazane. Prace te nie są podpisane. Niektóre tylko z nich mają inicjały autorek. Dzięki arpigeras, wiadomości o tym, co działo się w Chile po 1973 roku, przedostawały się poza granice kraju, ponieważ same te prace były przechwytywane, przekazywane poza granicę, też dzięki zaangażowaniu Kościoła katolickiego było to możliwe. Część prac miała na odwrocie wszytą kieszonkę, w której też były zachowane informacje o tym, co się działo. Warsztaty tworzenia arpigeras powstały przy wsparciu Wikariatu Solidarności, który też działał przy Kościele katolickim. Kobiety zyskały taką przestrzeń, w której mogły się spotykać, tworzyć te prace, rozmawiać o trudnej sytuacji, w której się znajdują, o stracie, o bólu, o tym, no, że poszukują najbliższych. To też poza terapeutyczną formą przygotowywania tych prac, takie spotkania i warsztaty były też miejscem wymiany informacji, takich praktycznych, czyli jeżeli wiemy, że syn przebywa w więzieniu i chce mu dostarczyć żywność, to zrób to, nie wiem, w poniedziałek czy we wtorek, bo wtedy strażnik pozwoli ci przekazać twoją przesyłkę. Więc warsztaty miały też formę terapeutyczną, ale też taką formę funkcjonalną wtedy. Kobiety musiały się organizować, bo sytuacja ekonomiczna była nieciekawa. Kobiety tworzyły arpigeras, mogły je sprzedawać. Wartość takiej arpigery to było około 10 dolarów i z tych pieniędzy potem mogły na przykład wyżywić swoje dzieci w ramach osiedli czy w ramach tych grup, w których się gromadziły. One nie mogły być prezentowane. One powstawały podczas warsztatów i były przemycane, dystrybuowane poza granicę.
1: I właśnie między innymi dlatego można je teraz oglądać w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. A za chwilę dalsza część rozmowy na temat tej ekspozycji.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Wracamy do rozmowy na temat wystawy w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, Apigeros Nici Pamięci. Powstała ona dzięki współpracy Muzeum Praw Człowieka w Chile.
3: W tym momencie Muzeum Pamięci i Praw Człowieka w Chile, które dokumentuje też wydarzenia z czasów dyktatury Pinocheta, ma w swoich zasobach 800 prac, takich jak te 24 zostały dla nas wybrane tutaj specjalnie. Te prace pochodzą z różnych zasobów. Kiedy one wydostawały się do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, do innych krajów, ludzie je po prostu gromadzili i tworzyli własne kolekcje, stąd one przetrwały. Właśnie poziom wykonania tych prac jest bardzo różny, bo jeśli Państwo będziecie mieli okazję tutaj przyjść i je zobaczyć, widać różnicę też w poziomie ściegu, w tym jaką formę mają użyte materiały. To były bardzo proste materiały, czasami były to obrania zaginionych osób, ale też widać kunszt kobiet, które wykonywały te. Nie wszystkie były zawodowymi krawcowymi czy szwaczkami. Niektóre obrazy są bardzo proste w porównaniu do innych. To, co wiemy, to to, że te kobiety, które podjęły się walki przeciwko systemowi, gromadziły się, były obecne na protestach, angażowały się też w inne formy protestu, takie jak przykuwanie się łańcuchami pod budynkiem Sądu Najwyższego na przykład, czy wykonywanie tańca La Cueca Sola podczas zgromadzeń, czy ogólnie protesty, które też potem doprowadziły do referendum i do obalenia Pinocheta. Podejmowały one ryzyko, wiemy, że jakby były zaangażowane w protesty i w walkę przeciwko systemowi.
1: A jak zrodził się pomysł wystawy Arpilleros Nici Pamięci?
3: Muzeum Pamięci Sybiru podejmuje współpracę międzynarodową na dwóch polach. Pierwszy zakres współpracy to jest nawiązywanie kontaktów z instytucjami, muzeami, które upamiętniają też historię Sybiru. Nawiązujemy też kontakty ze stowarzyszeniami Polaków za granicą. Poszukujemy kontaktu z Sybirakami, z ludźmi z drugiego, z trzeciego pokolenia Sybiraków. Prowadzimy z nimi też wywiady. Staramy się zachować pamięć o tych wszystkich wydarzeniach. Natomiast z drugiej strony poszukujemy też kontaktu z instytucjami, które pełnią podobną funkcję dla tych wydarzeń, które miały miejsce gdzieś w innej szerokości geograficznej, w innym kraju, w innym otoczeniu, w innym systemie, czy społecznym, czy politycznym. Tak też stało się w przypadku Muzeum Pamięci i Praw Człowieka w Chile. W maju 2025 roku odbyła się u nas konferencja pod tytułem Muzeum a Trauma, muzeum jako bezpieczna przestrzeń do rozmowy na temat ciemnej strony ludzkości. Podczas tej konferencji udało nam się zaprosić gości z Algierii, z Rwandy, z Republiki Południowej Afryki, z Kolumbii i właśnie z Chile. I podczas tej konferencji rozmawialiśmy o tym właśnie, w jaki sposób każde z muzeów, które mówi o zupełnie innych wydarzeniach, które właśnie działy się w różnych krajach, w różnych kontekstach, w jaki sposób mówimy o nich, w jaki sposób też prowadzimy dialog ze społecznością tutaj zgromadzoną wokół placówki. Wszyscy zgodziliśmy się właśnie w tym zakresie, że muzeum może być taką bezpieczną przestrzenią, że jakby osoba, która doświadczyła tragicznych wydarzeń, czy deportacji, czy totalitaryzmów, może tutaj w bezpieczny sposób o tym mówić. Podczas tej konferencji właśnie udało nam się nawiązać kontakt i taką rozmowę z panią dyrektor Muzeum Pamięci i Praw Człowieka w Chile. Tak naprawdę to, co odnajdujemy w tej wystawie, to są elementy wspólne dla doświadczenia osoby, jednostki, która doświadczyła trudnych wydarzeń, ponieważ w tej wystawie ujmujemy też 6 prac Sybiraków, tych, którym udało się powrócić z Sybiru. Te wszystkie prace, niezależnie od tego, czy są to prace chilijskich kobiet, czy są to prace naszych Sybiraków, które są wykonane w innej technice, tak, bo jest to obraz olejny na płótnie, bo są to 2 rzeźby, 3 płaskorzeźby wykonane w drewnie. Ci wszyscy ludzie tworzą pracę po to, żeby poradzić sobie z tym, co ich spotkało, żeby zachować pamięć o tych osobach, które zginęły bezpowrotnie, żeby też zachować pamięć o tym, co towarzyszyło tym wszystkim wydarzeniom. Staramy się nie porównywać systemów, nie wchodzimy w rozważania na temat tego, czy była to dyktatura prawicowa, lewicowa, czym się charakteryzuje i tak dalej. Nie wchodzimy w takie porównania. Mówimy o człowieku, który doświadczył bardzo trudnych zdarzeń i który poprzez sztukę, poprzez pracę artystyczną próbuje zachować o tym pamięć, próbuje przepracować to doświadczenie i jednocześnie też wyraża takie rzeczy, których nie da się opisać. 11 października zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie. To będzie już ostatnie oprowadzanie kuratorskie na tej wystawie o godzinie 16:00. To jest niedziela.
1: O wystawie Arpilleros Nici Pamięci opowiadała jej kuratorka Julita Waś. Przypominam, wystawę będzie można oglądać jeszcze do 16 października. I to nie koniec współpracy naszego Muzeum Pamięci Sybiru z Muzeum Pamięci i Praw Człowieka w Santiago de Chile. Już 9 października zostanie tam otwarta nasza wystawa pod tytułem Sybir. Historia wygnania, pamięć i wolność. 12 paneli opowie o deportacjach, losach zesłańców, Kongresów i ich drodze do wolności. To historia dobrze znana w Białymstoku, ale w Chile niemal nieobecna. Dzięki tej współpracy pamięć o Sybirze przekroczy kolejną granicę, przypominając, że doświadczenia wygnania i walki o wolność mają wymiar uniwersalny, mówi dr Sylwia Szarejko z działu naukowego Muzeum Pamięci Sybiru.
4: Bardzo się cieszę, że możemy o tym mówić w Ameryce Południowej. Jest to niezwykle ważny i istotny teren. Postrzeganie komunizmu w Ameryce Południowej jest znacząco różne niż postrzeganie komunizmu w Europie w ogóle, a tym bardziej w Europie Środkowo-Wschodniej. Te różnice są fundamentalne. Cieszymy się więc, że nasza wystawa dotarła tak daleko, ponieważ no właśnie, nie opowiadamy historii faktami, suchymi datami, miejscowościami, nazwiskami. Pokazujemy historię Sybiraków, tego, czego doświadczyli mieszkańcy naszego regionu i ogólnie II Rzeczpospolitej, poprzez emocje, poprzez artystyczny wyraz, poprzez symbol. W związku z tym nie będzie to wystawa stricte historyczna, którą tam prezentujemy w drugiej części naszej narracji.

0: Polskę walczyli i byli ze Związku Sowieckiego, do tej Polski nie powróciło z przyczyn oczywistych, ponieważ była krajem komunistycznym. Emigrowali w różne rejony świata. W Chile ślady odnaleźliśmy także. Także mamy nadzieję, że ta wystawa będzie bardzo inspirująca i przyczyni się do właśnie budowania dialogu i nici porozumienia. Podczas naszej wystawy w Muzeum Pamięci Sybiru też pokazujemy, że Sybiracy opowiadali poprzez pracę rąk. Nie tylko przez słowa, nie tylko przez słowa pisane i tekst. Pokazujemy obrazy, pokazujemy rzeźbę, która też była istotnym elementem, właśnie materiałem, budulcem, drewno, czyli trwałość. I właśnie w rzeźbie swoje emocje, swoje doświadczenie Sybiracy pokazywali, ale mamy oczywiście też haftowane chusteczki. Mamy także wyryte w menaszkach podpisy, napisy, tworzone bardzo proste symbole narodowe tam na zesłaniu, a więc tak rzeczywiście swoje doświadczenie Sybiracy poprzez nici tekstylne też w jakimś sensie to pokazywali. Zresztą sztuka łączy i jest językiem uniwersalnym, który o traumie i o trudzie chyba odpowiada najpiękniej. Mamy kontakty z różnymi muzeami, mamy kontakty z ambasadami, z konsulami. Widzimy, że ta działalność propolska i opowiadanie o historii Polski jest tam obecne. Oczywiście w zależności od państw, w jednych słabiej, w drugich bardziej, to też kwestia środowiska, bo wszystko jest oddolne. Jak są ludzie, którzy są chętni, jak są ludzie, którzy mają werwę, moc, to będą tę narrację i tę opowieść budować. Widzimy, że Argentyna, Chile są na ten dialog otwarte, tak samo Meksyk. Już mamy tam zawiązaną współpracę. Zobaczymy, może będzie to szansa na podjęcie kolejnych kroków w innych państwach. Gdzie się nie obejrzy, Polacy są obecni. Warto te nici pamięci i współpracy budować, tak jak powiedziałam już wcześniej.
1: Mówiła dr Sylwia Szarejko z Działu Naukowego Muzeum Pamięci Sybiru. A tymczasem jeszcze tylko dzisiaj i jutro można głosować w Białymstoku na projekty w ramach budżetu obywatelskiego 2027. To szansa, aby zdecydować, co powstanie w najbliższym czasie w naszym mieście, przypomina wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki.
2: Do 7 października można głosować na projekty. W tym roku 72 projekty do wyboru, 31 projektów ogólnomiejskich, 27 projektów osiedlowych i 14 projektów szkolnych. Pula do wydania to 15 milionów złotych, 8 milionów złotych w projektach ogólnomiejskich, 4 miliony w projektach osiedlowych i 3 miliony w projektach tych szkolnych. Zachęcamy do tego, żeby przede wszystkim przestudiować projekty, które zostały zgłoszone i które są poddane pod głosowanie, a potem do tego, żeby już zagłosować. Przypominam, że głosujemy maksymalnie na 4 projekty i mogą być to projekty dowolnie wybrane z każdej z tych puli, czyli można wybrać 4 projekty ogólnomiejskie, można wybrać 2 ogólnomiejskie, 1 osiedlowy, 1 szkolny. Tutaj jest kompletna dowolność. Głosujemy tak jak poprzednio, albo za pomocą kart papierowych. I te karty można pobrać i można głosować w siedzibach Urzędu Miejskiego w Białymstoku, czyli przy ulicy Słonimskiej, przy ulicy Brańskiego, przy ulicy Składowej, w Centrum Aktywności Społecznej, ale też można głosować elektronicznie za pomocą odpowiedniego formularza na stronie bo.białystok.pl. Przypominam, co ważne, że głosujemy jeden raz, czyli jak ktoś odda głos w formie papierowej, to już nie może w formie elektronicznej, a jak ktoś odda głos elektronicznie, to nie może wrzucać karty do urny. Myślę, że to, co proponujemy w tym roku z tych projektów, jest naprawdę z czego wybrać. No i jeszcze jedno do powiedzenia, też niezwykle istotne, a mianowicie mogą głosować wszyscy ci, którzy zamieszkują na terenie miasta Białegostoku, bez względu na to, czy są zameldowani, czy nie są zameldowani, oraz bez względu na wiek, a osoby, które nie mają skończonych 18 lat, no to potrzebna jest zgoda opiekuna ustawowego do tego, żeby móc taki głos oddać. Zachęcam do tego, żeby po pierwsze przeanalizować te projekty, które są zgłoszone i które można chociażby na stronie internetowej, czy też w rozdawanych przez nas broszurach znaleźć, no a potem dokonać wyboru takiego, który pozwoli nam ogłosić oficjalnie, które projekty wygrały i które będą realizowane w kolejnych latach przez miasto Białystok.
1: Budżet obywatelski funkcjonuje w Białymstoku od roku 2013. W ubiegłorocznej edycji w czasie głosowania mieszkańcy miasta wypełnili ponad 58,5 tysiąca ważnych kart, rekomendując do realizacji 17 projektów. W ramach budżetu obywatelskiego Białystok zrealizował przygotował już 265 pomysłów białostoczan.
3: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
1: Blisko 2,5 tysiąca nowonarodzonych maluchów z naszego regionu otrzymało w ciągu ostatniego roku wyprawkę od samorządu województwa podlaskiego. To akcja, która wspiera młodych rodziców. Każde dziecko urodzone w szpitalu wojewódzkim w Białymstoku, Łomży lub Suwałkach dostaje na drogę dużą paczkę niespodzianek.

0: W ubiegłym roku wydano na wyprawki prawie 600 tysięcy złotych, a w tym roku budżet wzrósł do 800 tysięcy. Mówi marszałek Podlasia Łukasz Prokorym.
1: Nasz program Pierwsza Podlaska Wyprawka obchodzi rok. Właśnie rok temu ten program został uruchomiony. Byliśmy drugim regionem w naszym kraju, który właśnie taki program wyprawkowy w swoim województwie uruchomił. Rozdaliśmy 2,5 tysiąca wyprawek. Również w przypadku szpitala w Omży za tym pomysłem poszła decyzja historyczna, czyli kobiety rodzące w szpitalu wojewódzkim w Omży mają zagwarantowaną możliwość korzystania ze znieczulania, co powoduje, że ten poród jest bezpieczniejszy i bardziej komfortowy.
0: Pozytywny stosunek do akcji ma położna oddziałowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku Kinga Buczkowska.
2: Jestem bardzo zadowolona, że możemy świadczyć taki program w naszym szpitalu. Porównując rok 2024 do roku 2025 odnotowaliśmy wzrost o 100 porodów. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Prowadziliśmy też szereg dodatkowych czynników, które mam nadzieję złożą się na to, że te porody będą u nas w coraz większej liczbie, że pacjentki będą wybierały naszą jednostkę coraz chętniej. Chciałabym wspomnieć również o spacerach po sali porodowej, które odbywają się w każdy pracujący piątek. Podczas takiego spaceru pacjentka może poznać oddział, może poznać personel, zadać wszystkie pytania oraz rozwiać wątpliwości.
0: Lucja Wyszyńska-Bałuk niedawno urodziła córeczkę Ikę.
3: To jest bardzo miły prezent po trudach porodu. Córeczka na co dzień korzysta z właśnie tutaj rzeczy, które są w wyprawce. Kąpiemy małą i używamy właśnie tego ręczniczka, czy też nawet dzisiaj przyjechałyśmy z kocykiem z wyprawki Pompik. Na pewno pacjentki doceniają to, że mogą właśnie taką wyprawkę otrzymać. My mam nadzieję tylko, że ten program będzie dalej kontynuowany, bo stanowi fajny taki prezent i taki miły dodatek do tego właśnie pobytu pacjentki podczas porodu tutaj w szpitalu.
0: Jak dodaje wicemarszałek województwa Wiesława Burnos, przy okazji tej akcji pojawią się nowe udogodnienia dla młodych mam.
4: W tym jeszcze roku w szpitalu wojewódzkim w Suwałkach i szpitalu wojewódzkim w Śniadecji, szpital wojewódzki w Łomży jeszcze może w tym roku nie będzie gotowy, otworzymy salę narodzin. Sala, w której mama będzie mogła rodzić, a obok będzie pokój, w którym będzie mogła przebywać rodzina. Jak będą wyglądały, jak się będą nazywały, jaka będzie tematyka, to z chwilą właśnie otwarcia Państwu przekażemy, ale na pewno będzie to nawiązanie do naszego województwa Podlasia.
0: Mówiła wicemarszałek województwa podlaskiego Wiesława Burnos.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
0: Słuchajcie audycji Co jest grane w Białymstoku przy mikrofonie Julita Grzywa. W drugiej części audycji przypomnę Wam o bardzo ciekawych ekspozycjach, które można oglądać w Białymstoku. Zajrzymy do elektrowni, do arsenału, do Marszanda. Sztuczna inteligencja zwykle kojarzy nam się z czymś niewidzialnym, z algorytmami, danymi, ekranami komputerów. Tymczasem, tak jak wspomniałam, w galerii Arsenał Elektrownia można zobaczyć jej zupełnie materialne oblicze. To wystawa Clearview litewskiego duetu Paku i Hardware, która prowadzi widzów do świata światłowodów, maszyn i technologii, które coraz mocniej splatają się z naszym codziennym życiem. Delikatne, migoczące włókna tworzą przestrzeń, przypominającą jednocześnie układ nerwowy, sieć komunikacyjną i futurystyczny krajobraz. To opowieść o świecie, w którym dane podróżują szybciej niż kiedykolwiek, a sztuczna inteligencja uczy się patrzeć i analizować rzeczywistość, czyli o naszej teraźniejszości, jakby nie patrzeć. Artyści Naringa Cerniauskaite i Ugnius Gelguda nie zachwycają się jednak bezkrytycznie technologicznym postępem. Zachęcają do refleksji nad jego kosztami, śladami pozostawionymi w naturze i krajobrazie oraz nad granicą między tym, co ludzkie, naturalne i sztuczne. Clearview to wystawa, która nie daje prostych odpowiedzi. Zamiast tego pozwala zanurzyć się w świetle, formach i pytaniach o przyszłość, która dzieje się już dzisiaj. Rozwikłać przekaz, który kryje się za ekspozycją, pomoże nam zespół kuratorski Eliza Urwanowicz-Rojecka i Jakub Wróblewski.
5: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
0: Co białostoczanie mogą zobaczyć w elektrowni?
6: Białostoczanie mogą zobaczyć w Galerii Arsenał Elektrownia przy ulicy Elektrycznej 13 instalację, krajobraz wystawy stworzony przez dwójkę litewskich artystów z kolektywu zwanego Pakui Hardware. Jest to praca, która powstała specjalnie do przestrzeni elektrowni, niezwykle rezonująca rezonuje z tą przestrzenią postindustrialną i dotyczy właściwie tak najbardziej ogólnie rzecz biorąc tematyki transformacji technologicznych i ekologicznych i tego, w jaki sposób te dwa procesy przenikają się nawzajem, bardzo współcześnie odtwarzając krajobraz technologiczno-militarno-naturalny tych miejsc, które w tym momencie funkcjonują w trakcie wojny, odtwarzają taki krajobraz technologiczno-naturalnego babiego lata, przeplatając kable światłowodowe przez całą przestrzeń elektrowni i umieszczając w niej bardzo intrygujące, ciekawe obiekty. Także zapraszamy Państwa serdecznie, bądźcie z nami w trakcie całej wystawy, która potrwa do 6 lutego, a także bądźcie z nami w trakcie wydarzeń towarzyszących wystawie.
0: Właściwie będzie można wziąć udział dość aktywnie w tej wystawie. Proponujecie ciekawe warsztaty?
6: Tak jest, warsztaty ruchowe z naszą koleżanką Ksymeną Wojtkowską, ale także oprowadzania w języku angielskim, w języku polskim, oprowadzania w języku białoruskim, ukraińskim, można też umówić oprowadzanie z audiodeskrypcją. Będą też przygotowane przez nasz dział edukacji, czyli Justynę Kołodko-Biedka, Ksymenę Wojtkowską i Kasię Kidę, takie zestawy, koszyki, które są zatytułowane, zestawy kreatywne, zatytułowane wytwórcy, których będzie można skorzystać w przestrzeni wystawy, pobyć w tej przestrzeni i pogłębić jej odbiór. Także zapraszamy Państwa serdecznie. Jest jeszcze trochę czasu, żeby zobaczyć absolutnie fenomenalną wystawę uznanego duetu Pakuj Hardware.
0: Tutaj widzę kilometry światłowodów utkane tak jakby w taką pajęczynę.
6: Jest to ten technologiczny babie lato, które funkcjonuje teraz w wielu miejscach na świecie w obszarze wojny po prostu. I cała elektrownia jest przepruta kablami światłowodowymi utkanymi, tak jak pani powiedziała, w pajęczynę, w militarno-technologiczną pajęczynę. Jest to wystawa bardzo piękna i delikatna, natomiast jej wydźwięk rzeczywiście jest zdecydowanie mocny i nie unika tematu wojny. Te obiekty są instalacjami przygotowanymi również przez artystów. Przypominają trochę takie skulone postaci, które trwają w jakichś takich zastygłych formach. Nie bez znaczenia jest też dobór materiałów, bo na przykład widzimy tutaj takie aluminiowe strumienie przepięknie udrapowane nad obiektami. Te aluminiowe strumienie przypominają nam o militarnych pojazdach, które topniejąc właśnie wytwarzają takie strumienie płynące chodnikami, ulicami obszarów objętych wojną.
0: Kurator Jakub Wróblewski.
7: Duet Pakuj Hardware robi niesamowite obiekty. Są to materialne rzeźby, które wykorzystują szkło, polimery, światło, metal w zupełnie nowej odsłonie. Myślę, że są unikatowi pod względem wykorzystanej estetyki i instalacja, którą przygotowali do Galerii Arsenał, również jest niesamowita, ponieważ jest to instalacja site specific, przygotowana specjalnie pod architekturę galerii, gdzie zaczęli pracować ze światłowodami, elementem, który może nieść informacje, być zupełnie neutralny, ale zdjęcia z Ukrainy, z wojny z Rosją pokazują połacie światłowodów, które oplatają pola uprawne, gdzie ta technologia, która jest z natury neutralna, może nieść śmierć, zniszczenie. Wystawa jest bardzo mocnym głosem, szczególnie na Podlasiu, szczególnie w Polsce, szczególnie w tym miejscu Europy. Zadaje pytania o naszą kondycję, o kondycję w używaniu zasobów. Wiemy, że używanie zasobów niesie ze sobą konsekwencje, powstające centra danych na całym świecie, zużywające zasoby wody. Pytanie też, czy jeśli nas już nie będzie jako gatunku człowieka, te zasoby będą przetworzone przez jakieś nieludzkie byty? Czy nastanie jakaś warstwa zdarzeń, która je wykorzysta? Te pytania są niezwykle współczesne i niezwykle interesujące.
0: Świetną rolę gra też światło.
7: Tak, artyści zaprosili ze sobą reżysera światła, który pracuje na co dzień w litewskiej instytucji, który dokonał tutaj działania polegającego na ruchomym źródle światła, które odkrywa pracę, wydobywa z nich niuanse, bliki. Prace zaczynają żyć i w znacznym stopniu podkreśla ich plastykę i bardzo smaczną wizualność.
0: Tutaj mamy miejsce do refleksji podczas wystawy, ale też ciekawe wrażenia wizualne.
7: Myślę, że po sztuce krytycznej, która zadawała dużo niewygodnych pytań, tutaj artyści połączyli kilka sposobów dotarcia do widza. obiekty, które wynikają z ich praktyki artystycznej, jak również skupili się na wideo, czego nie robią zazwyczaj. Jest to wideo nakręcone przy pomocy urządzenia, które widzi w falach podczerwieni, wykorzystuje widzenie maszynowe i zarejestrowali barsz Sosnowskiego, który porastał okolice ich pracowni. Jest tu też takie oddanie głosu bytom nieludzkim, roślinom, które są inwazyjne, no tak jak ludzie. My jesteśmy również inwazyjnym gatunkiem, więc to porównanie i połączenie tych wątków zostawia bardzo szeroką przestrzeń na interpretację.
0: I do tego też technologia znowu, która prześwietla.
7: Nie jesteśmy w stanie wyzbyć się technologii. Moje osobiste zdanie jest bardzo dystopijne, to znaczy obecne modele uczenia maszynowego powodują, że będą nami rządziły korporacje, może w 50 na 50 z rządami. Przyszłość jest bardzo ciekawa, bardzo interesująca, ale myślę, że też wymaga rozwagi i działania.
0: Myśli pan, że ta wystawa może być takim głosem właśnie w stronę tej rozwagi?
7: Myślę, że sztuka współczesna powinna działać. Ta działa na pewno merytorycznie, ideowo, jak również estetycznie, więc artyści połączyli tutaj bardzo dużo różnych wątków i dziedzin, co nie jest takie oczywiste i nierzadko się zdarza. Rzeźby przeznaczone są do oglądania w przestrzeni. Mam wrażenie, że elektrownia stała się takim naturalnym habitatem dla tych form, rodzajem schronienia. Muszą państwo przyjść i zobaczyć wystawę na własne oczy.
0: Potwierdzam. Dziękuję serdecznie.
7: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
0: Mówił kurator Jakub Wróblewski. A my pozostajemy w Galerii Arsenał. Przeniesiemy się tylko do jej głównego oddziału, siedziby przy ulicy Mickiewicza. Tam kolejna ekspozycja, która zadaje pytanie, czy sztuka może przewidzieć przyszłość i pomóc w zrozumieniu świata, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. I właśnie odpowiedzi na te pytania szuka Agnieszka Polska, jedna z najbardziej cenionych artystek współczesnych, której wystawy Demon's Brain można właśnie oglądać. Twórczyni, której pracę pokazywano m.in. w nowojorskim MoMA czy londyńskim Tate Modern, zaprasza widzów do niezwykłego świata obrazów, dźwięków i opowieści. Łączy tradycyjne techniki filmowe z możliwościami sztucznej inteligencji, tworząc hipnotyzujące, niemal medytacyjne doświadczenia. Na wystawie oglądamy prace poruszające temat technologicznych i ekologicznych przemian, a także ich wpływu na nasze emocje, wyobraźnie i sposób postrzegania rzeczywistości. To sztuka, która nie daje prostych odpowiedzi, zamiast tego prowokuje do myślenia, stawiania pytań i zachęca do spojrzenia w przyszłość z nowej perspektywy. Ponownie oddajmy głos kuratorce Elizie Urwanowicz-Rojeckiej, która jest kuratorką także tej wystawy.
8: Wystawa, którą prezentujemy jeszcze do 15 listopada w Galerii Arsenał przy ulicy Mickiewicza 2. Jest to znowu wystawa podejmująca bardzo nośny temat transformacji technologicznych i ekologicznych, natomiast w zupełnie inny sposób, jeżeli chodzi o estetykę i sposób prowadzenia narracji, a mianowicie Agnieszka Polska, która bardzo sobie ceni siłę opowieści w bardzo estetyczny i wielowymiarowy sposób, między innymi w ramach trzech filmów, trzech wielkoformatowych instalacji wideo, zajmuje się właśnie tematyką rozwoju technologicznego, ale w kontekście historycznym, a także w kontekście odpowiedzialności społecznej jednostki za te procesy. Przepiękna wystawa, bardzo medytacyjna, także warto też ją obejrzeć. Zapraszamy serdecznie jeszcze do 15 listopada.
0: Refleksyjna jesień w Arsenale?
8: Zdecydowanie tak. Piękna, ale refleksyjna. Tak jest.
0: Czyli tak jak jesień.
8: Dokładnie tak, zapraszamy.
0: Demon's Brain w Galerii Arsenału w Białymstoku można oglądać do 15 listopada, a ekspozycję Clear View w Elektrowni do 7 lutego. A tymczasem zajrzymy jeszcze na inne wystawy, które będą pokazywane dużo krócej. W Marszandzie można zobaczyć jeszcze pracę kobiet związanych z tą fundacją i z tą galerią. Tytuł tej ekspozycji to Polifonia, a z kolei Podlaski Instytut Kultury pokazuje Wielkie Żarcie, czyli efekt pracy grupy artystycznej Bohemia.
5: Co jest grane w Białymstoku?
0: W Galerii Sztuki Marszant można oglądać wystawę pod tytułem Polifonia Materii. Tytułowa polifonia idealnie oddaje charakter ekspozycji. Obrazy pokazuje sześć wyjątkowych artystek. Alicja Szkil, Barbara Drzemicka-Kardasz, Bernarda Nikitorowicz, Daria Alicja Ostrowska, Ewelina Ramotowska oraz Karolina Karolina Dadura, pełniąca również rolę kuratorki. Zaprezentowane zostały dzieła mówiące odmiennymi językami malarskimi. Materia malarska, kolor, struktura i światło stały się niezależnymi głosami, które zamiast ze sobą rywalizować, stworzyły w przestrzeni galerii intrygujący dialog. Przy okazji wernisażu można było dostać nowy numer magazynu Marszant. Karolina Dadura.
9: Kuratorka, jednocześnie autorka wystawy.
10: Kobiety Marszanda to niezależne artystki, które biorą udział w wystawie Polifonia Materii i każda tak naprawdę zabrała swój własny, niezależny, autonomiczny głos w tej wystawie.
9: Może zacznij od swojej twórczości. Co tutaj pokazujesz?
10: Tak naprawdę w swoich tych dwóch pracach, które są na wystawie, tak naprawdę skupiam się na materii, na klimacie, na nastroju. Te prace są takie monochromatyczne, jednocześnie monumentalne. Teraz przed chwilą usłyszałam opinię od pana, że są w pewien sposób erotyczne, co jest bardzo dla mnie ciekawe, że wyzwoliły takie odczucia, zwłaszcza u mężczyzny. Także wydaje mi się, że dobry kierunek. Czerń, która towarzyszy mi od początku mojego malarstwa, tak naprawdę została jeszcze pogłębiona o kolejne brudne, ziemiste kolory i z dodatkiem oczywiście większej ilości światła. Także są to obrazy abstrakcyjne, z lekką naleciałością do krajobrazów, ale takich bardzo nietypowych i właściwie tylko z nazwy, a właściwie troszeczkę z podebraną perspektywą i z kompozycją.
9: Taka walka ciemności ze światłem.
10: Można to też tak interpretować. Tej ciemności jest więcej, jakoś tak siłą rzeczy, ale światło też się pojawia.
9: No i duże formaty, czyli twoje malarstwo jest ekspresyjne, tak? Duży format kojarzy się zwykle z taką ekspresją.
10: Tak, zdecydowanie uwielbiam duże prace. Chciałabym jeszcze robić większe, oczywiście mam jeszcze większe prace. No zdecydowanie to inaczej wygląda, zwłaszcza takie malarstwo potrzebuje oddechu. No, oczywiście można je robić na mniejszych formatach i to też wygląda ciekawie, tylko wymaga zupełnie innej kompozycji, zupełnie innego właśnie oddechu, ale duże prace, takie monumentalne, tak, to zdecydowanie uwielbiam.
9: Czym jest dla ciebie malowanie?
10: Nie chcę zabrzmieć jakoś patetycznie, ale pewnie jakąś taką stroną mnie, takim moim dark side, tak mi się wydaje, bo każdy żyje tak naprawdę swoim życiem takim normalnym, prawda? Każdy ma swoją rzeczywistość, codzienność, obowiązki. A malarstwo, tak mi się wydaje, że to jest taka trochę ucieczka, ale też wyzwolenie. Coś, co daje spokój, ale jest też moim takim ciągłym chaosem.
5: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
0: W Podlaskim Instytucie Kultury wciąż można oglądać wystawę pod intrygującym tytułem Wielkie Żarcie. To efekt rocznej pracy grupy artystycznej Bohemia, której szefem jest Adam Ślefarski.
11: To jest efekt pracy całorocznej grupy, która się spotyka raz na dwa tygodnie i rozmawiamy na tematy sztuki, na tematy obrazów, udzielamy konsultacji jedni drugim, rozwiązujemy jakieś tam problemy artystyczne, czas. Potem oglądamy jakieś filmy o artystach, potem dyskutujemy na ten temat. A to jest efekt tej rocznej pracy, kiedy wybieramy temat tak właśnie na początku roku i potem go tłuczemy przez cały rok.
0: Wielkie żarcie, temat bardzo na czasie.
11: Na czasie tak, ale też jest takim tematem dla mnie dość kontrowersyjnym, dlatego że w dobie tego gromadzenia właśnie dóbr materialnych, no i jedzenia. Nadprodukcję jedzenia przecież mamy na świecie, a z drugiej strony mamy regiony, gdzie ludzie nawet wody pitnej nie mają, więc to jest taka kontrowersja. Dlatego też namalowałem takiego pieczonego prosiaka w takim stylu, bym powiedział, rembrandtowskim, żeby pokazać to właśnie zakłamanie, że tu wszystko jest na najwyższym poziomie, a inni głodują, dlatego ten drugi obraz, czyli kuchnia po Wielkim Żarciu, gdzie jest tyle odpadków, które można by było jeszcze wykorzystać. No w ten sposób ja to pojmuję. Jak podjęli ten temat inni, no to widać na obrazach, że niektórzy to ze swobodą jakąś tam uśmiechnięta buzia dziecko, która je arbuza lub tam różne inne, ale też były takie historie, że materie, na przykład warzywa, można wykorzystać do różnych rzeczy, tak jak zrobił to Krzysztof Chyży z tymi stemplami. To jest też fajny pomysł, fajne przedstawienie tego i z innej strony po prostu, traktując jedzenie jako pędzel w zasadzie.
0: właśnie różne techniki widzimy, bo i trochę rysunku, i fotografie, i oleje.
11: Tak, no bo u nas w grupie nie ma czegoś takiego, że wszyscy robią tak jak instruktor każe, bo to są ludzie, którzy najczęściej pokończyli licea plastyczne, wydziały architektury, niektórzy studia malarskie i się spotykają i pracują na właśnie taką wystawę, którą chcemy opowiedzieć cokolwiek. Więc z nimi można to robić i każdy ma swój własny styl, znaczy może nie styl, a sposób malowania. I to jest właśnie to, że nikt od nich nie wymaga, żeby byli Leonardami, nie? A moje malarstwo właśnie coraz bardziej, im człowiek starszy, tym bardziej do realizmu ciągnie. Niestety taka jest przynajmniej moja kolej rzeczy. Może to też być przyczyną to, że kiedyś pracowałem w konserwacji dzieł sztuki i tam spotykałem się z klasycznymi obrazami, więc trzeba było nieraz pół obrazu domalować w stylu i coś tam. Długi okres też malowałem takie pastisze składane z kilku elementów z innych obrazów, potem malowane w jednym stylu. No takie rzeczy się malowało kiedyś i to jakby zostało, ta technika jednak zostaje na długo. I
0: robi wrażenie, to trzeba przyznać. Światło bardzo fajne przebija w tej kuchni.
11: No bo ja uwielbiam szukać światła w pejzażu i w pejzażu miejskim, bo światło daje efekt i daje głębie. Tak jak zadziwia mnie teraz, dawno wymyślono farbę, która pochłania 99% światła, czarną. I widziałem taki filmik, jak malowano piłkę futbolową na czarno i znikła. W zasadzie znikła, plama została tylko czarna. Nikt nie podejrzewał, że to jest piłka w ogóle, nie? Sposoby malowania poszły tak daleko, że niektórzy używają tylko czerni i bieli do malowania obrazów. Trudno to nazwać grafiką, bo jeśli to jest malarstwo olejne czy akrylowe, bo w grafice to jest normalne. Takie przedstawienia są. Ja uważam, że to jest błąd, używanie czarnego koloru.
0: Taki coroczny wernisaż to taki moment podsumowania. Każde podsumowanie, każdy koniec to też początek.
11: Tak, oczywiście, że tak. Każde podsumowanie roku to jest jakby etap za nami. I teraz przychodzi nowy rok, będziemy robić nowe wyzwania. Będziemy szukać tematu i będziemy dalej działać.
0: Coś chodzi panu już po głowie, co by chciał pan na tapet wziąć?
11: No jeszcze nie. Powiem, że ja daję jednak pole do popisu moim członkom grupy i zadanie, żeby na następny rok wymyślić jakiś temat, który będziemy realizować. Oczywiście będziemy omawiać te tematy, żeby wybrać ten, który nas będzie interesował najbardziej.
0: Czy przyjmujecie nowych członków do grupy?
11: Mam w tej chwili 25 członków, więc nie da się więcej. Po prostu nie da się fizycznie. W tym roku przyjęliśmy dwie osoby, więc to nie jest tak, że ona jest zamknięta fest, ale mówię, no więcej jak 25 nie chcę.
0: Mówił szef grupy artystycznej Bohemia Adam Szlefarski. Wśród autorów wystawy Wielkie Żarcie, która prezentowana jest w białostockich spotkach, jest Barbara Piekarska-Buchilal. Cześć Basiu.
12: Cześć, cześć.
0: Podejdźmy do twoich prac. Feria pięknych barw i fantastyczna ekspresja, wręcz taka surrealistyczna.
12: No dobrze, zaczynasz, bo lubię takie historie nieoczywiste. I tutaj tak podeszłam do tematu trochę śmiesznie, trochę dramatycznie. Metafora Wielkiego Żarcia, czyli wszyscy wszystkich pożerają, coś jest takiego w tym łańcuchu pokarmowym. No i znalazłam wizerunek trzech kucharek, które mnie bardzo zachwyciły swoją ekspresją i zbudowałam na tym motywie całą historię, prawda? Na dole ryby, na górze są ptaki. Jedna z kucharek ma nóż, gotowa do egzekucji, ewentualnie do przyjęcia gości.
0: Tak ten nóż przyciąga uwagę.
12: No, właśnie tak miało być, taki był zamiar. No i z boku są grzyby i ryby, czyli nasza polska kuchnia.
0: Tęczowe pastele, błękity, róże, fiolety.
12: Bardzo się cieszę z tej pracy, bo właśnie bycie w tej naszej grupie Bohemii tak człowieka inspiruje do pracy grupowej, do pewnego rodzaju takiej zdrowej rywalizacji. Prace nasze powstawały w ciągu tego roku. Były liczne spotkania, omawialiśmy te prace, konsultowaliśmy się nawzajem. Także bardzo owocna praca jest w grupie Bohemia.
0: Obok tego surrealistycznego obrazu dwa inne oleje.
12: Tak, dwa inne, które są pewnym uzupełnieniem i dalszą częścią takiej baśni, bo to jest taka konwencja baśniowa. Tu przed chwilą koleżanka powiedziała, że grzyby przypominają jej Gaudiego architekturę, bo są rzeczywiście bardzo, bardzo wyrafinowane w formie. To są krufle. To jest ptak w sitowiu i dołem płyną rybki, takie trochę przezroczyste. Taki żart mały.
9: Jak wspominasz w ogóle tegoroczny plener?
12: Wspaniale, wspaniale. Jak zwykle masę wrażeń, fajne obrazy powstały, także polecam naprawdę takie wyjazdy, bo to jest taki oddech po całym roku od takiej pewnej rutyny, codzienności od miasta. To było w Trochiczynie.
9: Co najbardziej Cię zainspirowało podczas warsztatów?
12: Jak zwykle towarzystwo, które co roku jest to samo. No i Trochiczyn, który wiadomo, że ma tyle kątów, że można cały rok malować i jeszcze nie mieć dosyć. Sztuka leczy. Zawsze się tego trzymam.
0: Kolejny z autorów, Sławomir Kolenda.
13: Tak, to jest moje wielkie żarcie. Z lewej mamy rajską jabłoń. Trudno mówić o żarciu, ale kontekst zaraz wytłumaczę. Z prawej strony mamy wiedzę odrzuconą, ale i tu coś konsumuje pewne rzeczy. Z lewej strony mamy rajską jabłoń i to jest taki zaczątek wszystkiego, co się dzieje i do dziś, czyli to, co się z nami dzieje, co my zrobiliśmy. To jest pierwotna moja wizja jakby tego, co się działo na początku. Później doszedłem do wniosku, że może to jest to drzewo, z którego zeszliśmy, a jak zeszliśmy, to co żeśmy narobili, nie? I to jest ta pierwsza praca. Natomiast ona jest jakby, no jest w pewnym sensie o konsumpcji, ale o tym, co najgorsze, czyli tym, co my robimy. Jak delikatnie porozmawiamy sobie, co zrobiliśmy, to chyba zjedliśmy ileś gatunków zwierząt, a ileś przestało w tym łańcuchu funkcjonować właśnie dzięki temu, co robimy. W tej pracy natomiast mamy zupełnie inną kwestię, bo widzimy tutaj te książki spadające w jakieś odmęty i coś, co je zjada, a przynajmniej próbuje ugryźć. To jest taka metafora i moja wizja tego, co odrzucamy na co dzień. My nie chcemy czasem nawet czegoś wybrać, tylko odrzucamy to tak mimowolnie i to dotyczy pewnych zachowań, pewnych ważnych, istotnych rzeczy w naszym życiu, czyli akceptacji, zrozumienia, analizy, ale moment, jeśli nawet coś zrobimy, stworzymy, na przykład pani napisze książkę, a ja jej nie przeczytam, lepiej raptem gdzieś ona zginie, gdzieś ona trafia i to jest to wszystko i to jest ta wiedza odrzucona. Szeroko pojęto.
9: Ciekawa jest też technika, jak pan to robi.
13: No, powiem szczerze, tutaj mieliśmy wolną rękę, więc naprawdę tu mamy zwykłą tekturę. Na tej tekturze mamy kredki, mamy tusze, koliny i tusze wodoodporne, permanentne, tak zwane indyjskie i troszeczkę właśnie kredki akwarelowej. Stąd to wszystko tak wygląda. Tu coś tam błyska, no tobie pani to się robi, wejdę mocniej w warsztat. No tak prosty sposób to się robi, od tego jest gumka na przykład, żeby te smugi wyciągnąć.
9: Takie smugi światła.
13: Tak, tak. Natomiast myślę, że jeszcze popracuję nad tą pracą, dlatego że on niepokoi mnie, ona jest zbyt jasna. Robiłem ją w ciemnej pracowni i ona wydawała mi się troszeczkę ciemniejsza. Natomiast tutaj w tym oświetleniu ona zbyt jest jasna. Tu byśmy to zostawili, tu natomiast, gdzie to wszystko opada, ta wiedza, tam jest coś, co praktycznie powinno być ciemniejsze.
9: No bardzo to precyzyjnie, pan takim pióreczkiem z takim was buduje kreseczkami obraz.
13: Tak, uwielbiam tą technikę, powiem pani krótko. Miała być jeszcze jedna praca podobna do kolegi, ale już zabrakło mi czasu na przygotowanie. Myślę, że na następnej wystawie pojadę coś w tym stylu, plus jakieś płótno, żeby ktoś mi nie zarzucił, że czegoś pędzlem nie robię. Natomiast jeśli chodzi o tą tutaj pracę, to mamy przede wszystkim materiał, na którym to zrobiliśmy jako ciekawostkę, bo tutaj mamy karton kredowy, czyli mamy papier kredowy z połyskiem. Na tym poszły tusze, farby akwarelowe, ekoliny i kredka tam w tej rozecie. No i zabrałem mojej szanownej małżonce spray, więc tak sobie tam popsikałem, czy przynajmniej chyba jakimś lakierem, żeby uzyskać te takie jakieś kropeczki. No, efekt jest fajny, raczej dobry. Zapraszam panią na następne wystawy, bo będziemy prezentowali pracę z plenerów w Trochiczynie. To będzie trochę inna tematyka, bo będzie stara architektura, może coś związanego z religią, bo to jest Podlasie, mamy mnóstwo wyznań w końcu. Dużo pejzażu, dużo bardzo fajnej fotografii. Myślę, że tam pojawi się wiele rzeczy, których moi koledzy mogli do tej pory nie mieć okazji pokazać, ale myślę, że będzie coraz jeszcze bardziej interesujące.
0: O wrażenia z wystawy zapytałam szefa Fundacji Marszant, Janusza Żabiuka.
14: No, wrażenia są bardzo różne, bo wystawa jest bardzo różna, bo artyści są bardzo różni. Natomiast interesujące jest to, jak się kojarzy różnym artystom i jakie emocje wywołuje zwrot Wielkie Żarcie. bo jest tu naprawdę dużo ciekawych spojrzeń na ten sam temat i dlatego jest to wystawa interesująca. Oczywiście różnorodna pod każdym względem i pod względem techniki, bo jest i malarstwo, i rzeźbiarstwo, i pod względem potraktowania tematu. Ale to jest bardzo fajna wystawa i fajnie ją zobaczyć. Dla mnie jest to odniesienie do filmu Wielkie Żarcie i tak jak tu szedłem, to właśnie z tą myślą. Natomiast niekoniecznie tak jest, ponieważ rozmawiałem z artystami, część artystów tego filmu nie oglądała, bo mówią, że są za młodzi na ten film. Ale na pewno to skojarzenie dla części osób funkcjonuje.
9: Który obraz zrobił szczególne wrażenie na tobie?
14: Tak naprawdę trudno powiedzieć, jest wielka różnorodność i zależy jakby na czym się skupimy, bo jak się skupimy na różnych rzeczach, to różne obrazy w tych kwestiach będą bardziej interesujące. Natomiast najdłużej się zatrzymałem przy obrazie, gdzie to wielkie żarcie to są rybki i stopy i rybki czyszczą stopy higienicznie. I mają wielkie żarcie.
0: A ten wielki pieczony prosiak Adama Ślefarskiego w ogromnej złotej ramie?
14: Znaczy, to jest bardzo wyzywający obraz i dla niektórych wręcz denerwujący, bo część osób, które tu są na dietach i to na dietach lekarskich i wrażenie tego obrazu jest takie z jednej strony odrzucające, a z drugiej zachęcające i ludzie się na pewno biją z myślami i mają chęć na wielkie żarcie.
0: A jeśli pojawiłby się tu jakiś weganin lub wegetarianin, to jeszcze inny wymiar prowokacji zyskuje ten prosiak.
14: No właśnie, nie patrzyłem na to pod tym kątem. Czy są tu obrazy wegańskie? A może to jest tak, że po jednej stronie są wegańskie, a po drugiej niewegańskie? Także to jest interesujące, spojrzę na tą wystawę pod tym kątem, czy jest przynajmniej w części wegańska.
0: Wystawę recenzował Janusz Żabiuk. Tak jak słyszeliście, na Wielkim Żarciu w Podlaskim Instytucie Kultury nie brakuje wrażeń artystycznych, ale też i kontrowersji, które zresztą wywołuje sam tytuł wystawy i jego filozoficzny kontekst. I to tyle ode mnie w tej godzinie programu. Julii Tak Grzywa, dzięki.
5: Radio Złote Przeboje 101.